0: Nie lubię podziałów, nie dzielę twórczości na sztukę wysoką i niską. Sztuka jest sztuką, nie miej wątpliwości, reszta jest tylko rozrywką. Nigdy nie mówię o sobie, że jestem artystą, choć jestem artystą, bo jestem tylko tym, co robię, a nie tym, co mówię o sobie, jak cały ten hip-hop.
1: Na kuch drążysz, daj se siana, ustąp. Na rapie się można ustawić.
0: I się ustawiam przed wami jak czarne lustro. Nie możesz mnie przejrzeć, możesz się przejrzeć we mnie i słusznie się wahasz. Bo to nie królicza nora, to jest czarna dziura, z której już nie wracasz. Ja ciągle spadam coraz wyżej i cały czas robię, co mi się podoba, aha. Mówili, że się skończyłem, aha. I się skończyłem przejmować szczyt. Chyba tam ślisko jest to, raczej

to wyprzedzamy z palcem w nosie, żebyś zawsze się spodziewać mógł 808%. Wiele gór dziś przeniosę, dobry mów, bardzo proszę, no bo żeby wypaść blado, musiałbym być albinosem. Ej, stop! Oni chcą popylać w duragach. Poczekaj jeszcze chwilę.

0: fight. Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Wysyłam w różowej kopercie listy, które zamykają każde drzwi. Mówię, uff.

Śmierć. Rycerz. Smok. Święty Piotr. Chyba coś trzyma. Jakieś klucze. Nie wiem. Umiem tylko odczytać godzinę i zawiązać but.

Śmierć. Rycerz. Smok. Święty Piotr.

Rzuca spod kaptura uśmiech i rzecz mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię.

Jeszcze raz, miałem to w 2006. Miałem to w 2004. Jest 2019. Ciągle mam to WW, a nie blanty z Bounty.

Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Kłócę się z mikiem w sobie. Opowiem na płycie może. Nocami piszę swój dziennik jak Herling. Nigdy nie zdradzam tych treści na pętli, ale dziś wyciek zrobię. Wybacz, rapik znów inteligencki w kraju toksycznych ekspertyz. Polska walcząca versus symbol tęczy. Męczą mnie jady wtłoczone do głowy przez mainstream. Wow. Męczą przekazy molochu w gruncie bezpiecznym. Marzę, lecz widzą mnie wszędzie. Czuję, że wkrótce polegnę jak Pershing. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę.

zakochani agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni na zawsze. Słowo kluczowe i skoczą do gardeł.

Lata temu, zanim nagraliśmy Oyster, tym dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu tak ksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę, od pierwszego razu.

0: zimniała noc. Dość, dosyć.
1: Kampus.

Ta ma być najlepsza i a jak nie, to nie. O, wymyśliłem teraz. O.

0: Wielki lew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

0: Pałac, będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.
1: Jestem jak Kassandra Dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

i kazały całować chleb, gdy upadał. I całowaliśmy ten chleb, gdy upadał. A teraz błagam, ty też mnie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstawać. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo

leżakowanie. Chociaż ani razu wtedy nie spałem i tak sobie myślę, co jest tym leżakowaniem teraz. A pamiętasz, jak nieraz przed spaniem rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach i czasem głupich nawet. Ale kładłem w tobie nadzieję i wiarę, jak łokcie na parapet albo tę herbatę z granulek na ławę. Bo są rzeczy, których nie wolno nam pić i których nie wolno nam jeść. Jak na przykład jarzębina. Gdy jemy ryby, to musimy uważać na ości, ale za to nie musimy aż tak bardzo pościć jak dorośli. A teraz dotknij mnie, tylko trochę wystarczy. Nie chcę już wracać do naszych wspomnień na tarczy. A teraz dotknij mnie, jeśli to słyszysz, bo tak bardzo

0: zła, większe niż ty lala, ma z romansu tła, romansu tła.
1: For relaxing times, make it Centauri time.
2: Życia trudno nie lubi.

0: Liczyłem dni więcej niż całe życie.
1: Wciąż wiem, jaka jesteś piękna. Wciąż pamiętam twój zapach. Wierzę, że mnie pamiętasz. Wracam z drugiego końca świata.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciłam na stary blok.

marzeniami. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić tyle wspaniałych ludzi między nami. Jak wielka rodzina, nie zatrzymasz, kiedy idziemy pod cel.

latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi, zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama, nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala prawda.

0: studia ze studia.
1: Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa, cześć.
2: Witam serdecznie.
1: A to wszystko dlatego, że w nadchodzącą sobotę w wesołej akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w kolarstwie górskim. No i tak zaintrygowały mnie te zawody, ponieważ wesoła mało mi się kojarzy z górami. To w jaki sposób tam będą uprawiać kolarstwo górskie?
2: No, wyobraź sobie, że nie trzeba gór, żeby przeprowadzić zawody w kolarstwie górskim. No, jest to dyscyplina, gdzie naprawdę wystarczy niewiele. Wystarczy park, wystarczy troszkę terenu, na którym po prostu wyznaczamy trasę i trzeba się ścigać. Chociaż, no, wyznaczamy trasę. Tutaj akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, w takich dyscyplinach, które są... No, troszkę mniej popularne, że tak powiem, gdzie udział tych studentów jest no, niewielki, bo zazwyczaj akurat w tej dyscyplinie to jest drugi rok, kiedy próbujemy zorganizować AMWIMY, to taki mamy skrót na Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza. Drugi rok próbujemy je organizować. W pierwszym roku brało udział zaledwie 8 studentów. Teraz już zapisanych jest kilkunastu, więc mam nadzieję, że ta tendencja wzrostowa będzie. Ale no tak jak mówiłem, w takich dyscyplinach, gdzie tych studentów jest po prostu mniej, bo mniej ludzi uprawia taką ten sport, podpinamy się często pod organizację innych większych wydarzeń. I tak jest w tym przypadku. W Wesołej właśnie wtedy odbywa się jedna z cykli Pucharu Mazowsza MTB. Tutaj pozdrawiam serdecznie organizatorów. I po prostu współpracujemy z nimi. Te zawody tam się odbywają tak czy siak. I dodatkowo tworzymy klasyfikację akademicką. I studenci oprócz tego, że ścigają się tam ze wszystkimi w tej kategorii, w której biorą udział, to dodatkowo będą klasyfikowani w klasyfikacji akademickiej i tam na tej podstawie otrzymają od nas puchary, medale, dyplomy.
1: A jakbyśmy mieli tak choć trochę zwizualizować, jak wygląda taka trasa w terenie, jakim jest no, okolice Warszawy, to gdzie, po jakim terenie się ścigamy?
2: To akurat to się tam nazywa Runda Jeziora. No, to jest taki park. Park, gdzie no, są różne ścieżki, są wzniesienia terenu i akurat ta trasa, która jest w rundzie jeziora w Wesołej jest dość wymagająca i może nie każdy, kto nie ma doświadczenia na rowerze, sobie z nią poradzi albo przynajmniej pokona. Tam są kilka nawet skoków, kilka wzniesień. No, trzeba się naprawdę namęczyć na tym rowerze, żeby osiągnąć tam dobry wynik, ale myślę, że to jest świetna zabawa i też absolutnie nie zniechęcam ludzi, którzy albo chętnych studentów, którzy chcą wziąć udział w tych zawodach, jeśli nie mają doświadczenia, śmiało. To myślę, że to jest rewelacyjny sposób na to, żeby takie doświadczenie w ściganiu się na rowerze górskim uzyskać.
1: Ma to w takim razie, w jaki sposób my możemy wziąć udział w takich zawodach, będąc studentami? Po prostu się zapisujemy i przychodzimy i tyle, czy jakoś musimy się dogadać z naszą uczelnią na przykład?
2: Tak, na zawody Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza zgłasza się bardzo podobnie jak na Akademickie Mistrzostwa Polski, czyli zgłoszeń dokonuje klub uczelniany AZS. No, warunek jest, są dwa najważniejsze warunki, żeby wziąć udział w każdych zawodach AMWIM-owych, czyli należy być studentem uczelni, który posiada klub uczelniany AZS, i być członkiem Akademickiego Związku Sportowego, czyli posiadać naszą legitymację.
1: Jakie jeszcze sporty w nadchodzących dniach bądź tygodniach w ramach tego cyklu będzie można obejrzeć?
2: No tego jest sporo i bardzo ciekawie. Akurat maj jest takim okresem, gdzie kończymy sezon i tych tak jakby zawodów jest bardzo dużo, ale one trwają przez cały rok akademicki. Na przykład w ten weekend odbywają się jeszcze Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w żeglarstwie. Na Zegrzu organizujemy regaty. Połączone one będą z Pucharem Rektora WAT właśnie w Ośrodku Szkoleniowym Wojskowej Akademii Technicznej nad Zegrzem. One będą trwały w sobota, niedziela. I tak samo studenci stołecznych uczelni będą się tam ścigać. Ale wcześniej jeszcze, bo dzisiaj mamy kolejne też tak jakby zawody finałowe w pływaniu. Odbywają się na basenie UW o godzinie 19:30. To tak jakby wcześniej były 4 rzuty eliminacyjne i z tych rzutów po 8 najlepszych sztafet i studentów z konkretnych konkurencji rywalizują o już to miano najlepszego pływaka. Tak samo z ciekawych, uważam też bardzo ciekawe zawody na Wojskowej Akademii Technicznej, a wimy w strzelectwie sportowym, także dzisiaj, więc jest intensywnie, nie nudzimy się.
1: W sobotę kolarstwo górskie, od którego wyszliśmy w naszej rozmowie. Czy można na te zawody przychodzić, pokibicować? To są otwarte zawsze rzeczy?
2: Tak, jak najbardziej. Nie biletujemy, te zawody zawsze są otwarte bez względu na to, jaka to będzie konkurencja, jaka to będzie dyscyplina. Serdecznie zapraszamy, można przyjść, kibicować swoim kolegom, koleżankom rywalizujących w tych amwimach. Można zobaczyć, jak to wygląda, podpytać, zobaczyć nowe dyscypliny, jeśli ich się nie widziało, bo w twoim przypadku zdradziłeś mi, że zamierzasz się pojawić, zobaczyć, jak to wygląda.
1: Tak jest.
2: Do czego oczywiście zachęcam wszystkich i nie tylko słuchaczy radia, ale wszystkich studentów, żeby po prostu żyć i brać udział w tym akademickim sporcie.
1: Jakby ktoś chciał dzisiaj przyjść na to pływanie albo strzelectwo, to tam rozumiem, że będą jakieś trybuny czy wyznaczona strefa, a jak ja w sobotę planuję przyjść na to kolarstwo górskie, i to ono będzie rozsiane po całym tym parku, więc muszę znaleźć najlepszy spot po prostu, rozumiem, tak?
2: Tak, znaczy tak jakby nie jest tak, że ten teren jest zamknięty. Jest wyznaczona trasa i ta trasa jest ogrodzona, ale no, można przechodzić przez tą trasę. Na tej trasie są punkty wyznaczone, gdzie to przejście jest możliwe. Po prostu trzeba zwrócić uwagę, szczególną uwagę, żeby nie przeszkadzać startującym i rywalizującym zawodnikom. Czyli normalnie, jak przez ulicę przechodzimy. Patrzymy prawo, lewo, czy nikt czasem nie jedzie. Szybciutko przechodzimy, nie przeszkadzając. I można w taki sposób przejść, dostać się w inne miejsce, może bardziej ciekawsze, bo tych miejsc myślę, że jest sporo.
1: Mhm. Mówisz, że dzisiaj dwie dyscypliny, w sobotę kolejna, to w takim razie AZS pracuje chyba bardzo, bardzo prężnie tutaj w Warszawie.
2: Bardzo prężnie, tak, tak. Najbliższy wolny weekend zaplanowany mamy na lipiec chyba dopiero, bo tych wyzwań i tych wydarzeń, które Akademicki Związek Sportowy Warszawa organizuje, jest naprawdę sporo i w różnych skalach, bo jak mówimy o Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, to są, można powiedzieć, mniejsze wydarzenia, gdzie tych uczestników nie jest aż tak dużo, no bo ograniczamy się, są to lokalne, regionalne zawody tylko w Warszawie. Na przykład no, najbliższy miesiąc, no mogę zdradzić, oprócz tych zawodów, które są teraz, w ten weekend, przyszły weekend, to rywalizacja w tenisie stołowym, w trójboju siłowym. Też tak jakby ostateczne drugie rzuty, bo to zazwyczaj też staramy się, żeby minimum w jednej dyscyplinie były, w tej indywidualnej dyscyplinie były dwa rzuty w semestrze letnim i w semestrze zimowym. Tak samo jest w tym przypadku. W tenisie stołowym mamy aż 3 rzuty, tak samo eliminacyjne i dopiero 17 maja na SGGW będzie finał. 18 maja bardzo ciekawe zawody, które mam nadzieję no, wypalą, nie wypalą, ale będą myślę, że bardzo liczne, to siatkówka plażowa na Moncie Warszawskiej. Też ciekawe rzeczy. Z nietypowych i nowych rzeczy, które próbujemy zorganizować przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, amwimy w Brydżu. Robimy również 18 maja wieczorem. Mam nadzieję, że tam zgłosi się jak najwięcej uczestników. I było z tym problem, już próbowaliśmy w marcu je zorganizować. Niestety tam zainteresowanie było małe. Tutaj ruszyliśmy tak jakby z promocją, komunikatem dużo wcześniej. Mam nadzieję, że tych chętnych będzie jak najwięcej.
1: I to będą studenci młodzi, czy trzeba poszukać się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku do takiego brydża sportowego?
2: Mogą, tak jakby uczestnik ma ograniczenie wiekowe, żeby wziąć udział w amwimach, oprócz doktorantów, tutaj nie ma ograniczenia wiekowego, każdy doktorant może wziąć udział, lub pracownik uczelni, także jest uprawniony do startu w MVIM-ach, więc i zdarzają się takie przykłady dość często. No, nie jest to dyscyplina, która może jest popularna wśród młodych studentów, chociaż odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski w Brydżu i jest tam co najmniej 100 parę osób. No, mam nadzieję, że część warszawska usłyszy o tym i jednak się jeszcze dopisze do tych zawodów. Mhm.
1: A czy taki akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza to po prostu okrywa się blaskiem i sławą, że ma ten tytuł, czy gdzieś idzie dalej i rywalizuje potem z akademickim mistrzem Krakowa i Małopolski? I tak dalej.
2: Zależy. W sensie, jeśli chodzi o dyscypliny indywidualne, to akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza, no tak, okrywa się wieczną chwałą, blaskiem i ten medal, mam nadzieję, że mocno ciąży, bo jest ciężki. I jest to też jakiś powód do dumy. No, tych studentów rywalizujących na przykład w pływaniu jest ponad 160. No to ktoś jest najlepszy ze 160 ludzi, więc jest to jakiś prestiż. Są też w zależności od uczelni, podejrzewam, nie wiem jak to na poszczególnych jednostkach działa, no ale jakieś systemy motywacyjne, można w niektórych starać się o stypendium już za taki medalowy wynik w MVIM-ach. Mam nadzieję, że będzie to szerzone. Natomiast wracając, w dyscyplinach drużynowych, w takich na przykład jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, to już etap tej ligi międzyuczelnianej AZS-u jest etapem kwalifikacyjnym do Akademickich Mistrzostw Polski, czyli trzeba wystartować i uzyskać jakieś tam miejsce, żeby później awansować dalej, awansować, żeby wziąć udział w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski i później w finale.
1: Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa o tym wszystkim nam opowiedział. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Studia ze studia.
1: Przychodzę do was, zanim porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich, z nowościami naukowymi, o których można przeczytać w internecie. Na stronie National Geographic zostało opisane najnowsze znalezisko z wsi pod Sandomierzem, które no, wydaje się naprawdę wyjątkowe, ponieważ jest to przedmiot, który pochodzi z okresu Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc ktoś musiał w okolice Sandomierza go przynieść, no i zgubić, i dopiero teraz został on znaleziony przez Stowarzyszenie Szansa, które jest właśnie odpowiedzialne za najnowsze odkrycie, i prezes tego stowarzyszenia Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że to znalezisko mogło pełnić funkcję kłódki w XII lub XIII wieku, a dodatkowej wartości temu odkryciu nadaje jego zoomorficzny kształt, czyli kształt, który przypomina zwierzę. Konkretnie to urządzenie ma formę konia, które to jest typowym dla tamtego okresu, ponieważ podobne kłódki w tym kształcie były już wcześniej znajdowane i prezentowane w muzeach na całym świecie. No i według prezesa tego stowarzyszenia znalezisko z wsi Sobótka pod Sandomierzem przypomina do złudzenia artefakty ze zbiorów Uniwersytetu Harvardu w Cambridge oraz zabytek z prywatnej kolekcji w Niemczech, a więc jest to coś typowego właśnie dla tamtego okresu XII lub XIII wieku. No i właśnie ten przedmiot został najprawdopodobniej wykonany w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim, a więc na terenie tamtejszego Bizancjum. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda i przeczytać więcej na temat tego znaleziska, no to trzeba wejść na stronę nationalgeographic.pl. To jeden z najnowszych opublikowanych dziś artykułów. Ja przychodzę jeszcze z jedną nowością. Ostatnio pojawił się raport zrealizowany przez SW Research w ramach programu Kariera Polski Rady Biznesu, który mówi o tym, jaka jest sytuacja finansowa studentów w naszym kraju i jaki jest rozdźwięk między tym, ile chcieliby zarabiać, a ile rzeczywiście zarabiają. Według badania i według danych GUS z 31 grudnia 2024 roku na polskich uczelniach kształciło się prawie 1,3 miliona osób i około połowa z nich ma stałą lub dorywczą pracę. Studenci z 13 ośrodków akademickich byli proszeni o wskazanie przedziałów, w jakich mieszczą się ich zarobki. No i tak, ta grupa, która jest największa, bo 49% badanych, deklaruje, że zarobki mieszczą się między 3 a 6 tysięcy. 18,5% zarabia między 4 a 5 tysięcy, tak mówili. Mniej więcej 1/3 między 5 a 6 tysięcy. 13,5% uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2 tysiące złotych netto, co razem daje nam średnią zarobków studentów, która wynosi 4,1 tysiąca złotych netto miesięcznie, 4100. Rok temu było to 3600, więc średnie studenckie wynagrodzenie w ciągu roku wzrosło o 14%. Oczywiście ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, mogą skorzystać z tak zwanej ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego, no i wówczas ich zarobki brutto i netto są takie same, a więc średnio 4100 dostaje student. Ciekawe jest to, ile polscy studenci oczekują, aby dostawać za wykonywaną pracę i jakie zarobki by ich satysfakcjonowały. Jak napisano w raporcie, na początek chcieliby zarabiać przeciętnie 9900 zł netto miesięcznie, a po roku ponad 12 tysięcy złotych, za 3 lata około 14 tysięcy, a za 10 lat ponad 16 tysięcy złotych netto. Więc no, jedynie 14% respondentów ma już dziś wynagrodzenie, które ich satysfakcjonuje. Cała reszta mówiła, że chciałaby zarabiać więcej, no a te rzeczy, które przed chwilą podałem, te kwoty, to znowu jest ta uśredniona kwota, te 9900, którą średnio studenci chcieliby zarabiać, no a zarabiają średnio jednak o ponad połowę mniej, bo 4100. Więcej na temat tego raportu można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl, gdzie odsyłam zainteresowanych.
0: Studia ze studia. Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Radio Campus.
1: Yo. Mhm. Aha. Yo.

0: krzyków, szanowni państwo, dzisiaj nie będzie, ponieważ nie jest to nasza zwykła, regularna audycja. Krzysztof postanowił się na mnie wypiąć i pojechać do słonecznej Italii. Powiedział, że pogoda w tym kraju nad Wisłą nie jest tym, co by sobie wymarzył w maju. Pojechał siorbać espresso i jeść cannoli. Jestem z nim umówiony, że po godzinie 8:30 połączymy się na chwilę i siorbnie nam tu wszystkim takim prawdziwym, gęstym, jak ropa, czarnym espresso. Ale to też nie jest tak, że jestem tutaj sam, ponieważ 3 godziny to trochę za dużo, fajnie się pośmiać. Jest Kuba. Kurczę, Kuba, zapomniałem, jak masz na nazwisko. Powiesz proszę, jak masz na nazwisko ludziom? No powiedz. Nie powiesz? W takim razie jest Kuba Kuba, który realizuje dzisiejszą audycję i bez niego by to się wszystko nie odbyło. Po mojej lewicy Filip Brymora.
1: Dzień dobry, siema.
0: A po mojej prawicy głos w waszych uszach, który od wielu lat informuje was o tym, co ciekawego w Radiu Campus i o wydarzeniach Radia Campus. Krzysztof Unruk.
2: Yo.
0: Yo, takie biedne yo, musisz poprawić się o trochę.
2: Yo.
0: Lepsze. Nie spałem nic. Nie spałem, kisiłem kapustę.
2: Słuchaj, nigdy więcej do mnie nie dzwoń, że mam być za 5 minut.
0: Dlaczego?
2: Bo tak, ja muszę się przygotować mentalnie. Dzień dobry państwu, bardzo
0: mi miło. Ale mentalnie do czego?
2: Do
0: audycji?
2: Do yo.
0: Dobrze, w takim razie bez yo. Za to do godziny 10:00 Filip Brymora, Krzysztof Unruk, Maciek Adamczyk i Kuba Kuba za sterami. Lecimy tutaj.

Gambia, tiens. Gambia, tiens.

0: recetas.
1: A cambiar ya. A cambiar ya.

Where you go?

0: cambiar ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a cambiar.
1: Reklama. Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje, bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: Mamy 7.30, Emilia Młynarczuk.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Nowa wystawa w Muzeum Historii Polskiej. Finaliści tegorocznej Eurowizji, poszukiwania do nowego Jamesa Bonda i o tym, co nas czeka w świecie tenisa.
4: Wiadomości.
3: Trwa budowa wystawy stałej w Muzeum Historii Polski.
5: Dla nas bardzo dużym wyzwaniem w pracy z naszymi odbiorcami, ze zwiedzającymi, będzie stworzenie narzędzi, które pomogą wszystkim tym, którzy mają takie standardowe okno zwiedzania około 2-godzinne, przejść wystawę bez poczucia straty.
3: Mówił wicedyrektor muzeum Krzysztof Niewiadomski. Opowieść o polskiej historii utworzy ponad 3000 eksponatów i powstaje na drugim piętrze budynku, gdzie zostanie podzielona na 6 epok.
5: Do tego tworzymy zarówno w formie audioprzewodnika, jak i materiałów do wzięcia do ręki, możliwość zwiedzenia tematycznego. Także nasza oferta biletów będzie dostosowana do tych zwiedzających, którzy będą chcieli przyjść tu więcej niż raz.
3: Jak zapowiada Krzysztof Niewiadomski, z końcem tego roku zakończą się prace budowlane, a na początku przyszłego roku rozpocznie się montaż eksponatów. Wiemy już, kogo będziemy oglądać w finale Eurowizji. Pierwszy półfinał, który odbył się we wtorek, przyniósł polskim fanom wiele radości. Alicja Szemplińska awansowała do finału 70. edycji konkursu. A o tym, o swoim samopoczuciu po występie wypowiada się reprezentantka Polski. Czuję się świetnie, ale bardzo się zdenerwowałam. Wszystko mieliśmy wtedy sobie, nie uda nam się. Operator kamery też się odsunął od nas tuż przed ogłoszeniem i pomyśleliśmy, nieważne, nie uda nam się, ale proszę, jesteśmy tutaj. Z wczorajszego półfinału awansowało kolejnych 10 krajów. Są to Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Australia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania oraz Czechy. Finałowe występy już jutro o 21.00. Oficjalnie ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda, a o szczegółach nasza reporterka Julia Grabowska.
6: Reżyserką castingu nowego filmu została Nina Gold. To ona ma pomóc w znalezieniu następcy Daniela Craiga w roli stworzonej przez Iana Fleminga. Gold odpowiadała m.in. za obsadę seriali Gry o Tron i The Crown, a także 5 filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a rok temu otrzymała nominację do Oscara za casting do filmu Hamlet. Amazon Studio zaznaczyło jednak, że na razie nie będzie ujawniać szczegółów procesu castingowego, obiecując przekazać więcej informacji fanom serii w odpowiednim czasie.
1: Sportowy Campus.
3: Przed nami drugi turniej Wielkiego Szlema w tym roku, Roland Garros. O miejsce w drabince powalczą m.in. 3 Polki, Maja Chwalińska, Linda Klimowikowa i Katarzyna Kawa. W turnieju głównym na pewno zobaczymy 4-krotną mistrzynię Rolanda Garrosa Igę Świątek, a także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. A o tym, jak poszło Idze we wczorajszym turnieju WTA w Rzymie, powiemy w następnym serwisie.

0: 7.37 i 37 sekund. Zaskakująco często, powiem wam, ostatnio trafiam na godziny typu imieninowej, czyli 10.10, 11.11, 12.12. Także patrzę na zegarek i bardzo często widzę coś po prostu, na przykład 7.07.
1: Tak, to prawda. Jest 38 dzień lipca.
0: No i dobrze, ty żyjesz w zupełnie innej strefie czasowej. Dzisiaj mamy, a propos, nie lipiec, tylko maj, 15 dzień maja, zimna Zośka. Bardzo ważny dla ogrodników dzień, bo można już od dzisiaj pomidory do gruntu wsadzać. To jest wielki moment.
1: Zawsze jak jest zimna Zośka kalendarzowa i wsadzasz do gruntu pomidory, to za chwilę przychodzi zimna Bolesława i mówi takiego.
2: Żeby tylko ciepły Zdzisiek nie przyszedł.
0: A mógłby przyjść. Hej, cześć, jeszcze został miesiąc do zimnej Zośki, ale pozwól, że ja już tu... Ale jak mi ścięło brzoskwinie. Kurde, miałem tyle kwiatów na brzoskwini, powiem wam. Coś
2: zaraz,
0: pięknego.
2: Zaraz. Brzoskwinia? To... Owoc tak. W Polsce?
0: Tak. Ja już wtedy w zeszłym roku 12 zebrałem.
2: Oszukujesz.
1: Klimat nam się śródziemnomorzy.
0: I kurczę, było tyle kwiatów, że aż byłem taki, to jest w ogóle niemożliwe. No i niemożliwe na początku kwietnia git, ale w połowie te przyszły te takie lekkie przymrozki. Wszystko poszło i bardzo się cieszę, że na tym nie zarabiam. Także tyle z ostatnich rzeczy, co u mnie. A co u was? Zacznę od ciebie, Filip.
2: Ja od wczoraj szukam karty SD. Poza tym wszystko dobrze.
0: Szukasz karty SD u siebie?
2: W domu,
0: w rzeczach.
2: Nie mogę jej znaleźć. Tak, co powoli doprowadza mnie do szaleństwa.
0: A ona też jest niewielka.
2: Ona jest niewielka. W ogóle szukanie rzeczy może doprowadzić do szaleństwa. Nagle wszystko może być w lodówce, stary. Ma to w twojej głowie sens. Poza tym wszystko okej. Okay. Też jutro jadę do Włoch.
0: Nice.
2: Do Szaniaka. Myślałeś, że uciekniesz. No. Wszystko dobrze.
1: Firenze? Będzie pan zwiedzał.
0: Co będziesz zwiedzał?
1: Firenze? Czekamy, dlaczego mi na to mówią Firenze?
2: Ja jadę do... Bari, bari.
1: Bari, bari.
2: Oh, feel good.
1: Yeah.
2: Bari, bari. Bari.
0: Co się robi w Bari? Bo to nie jest jakaś taka turystyczna destynacja pierwszego wyboru.
2: Okej, okay, po pierwsze, to śledzę takiego Włocha, który wygląda na kogoś, który wie, co mówi o Włochach. I on miał tam Bari bardzo wysoko jako...
1: O Włochach czy o Włoszech?
2: O Włoszech.
0: Włochach pod Warszawą.
1: Okej, to jedziesz tu po prostu, na Ursus.
2: I też o takich bardzo grubych włosach, na które mówi Włochy. No i on rekomendował Bari i tanie bilety rekomendowały Bari i jadę. Ale taki, wiesz, szybki 4 dni, bo potem mam trasę.
0: A jakie są atrakcje w Bari?
2: Myślę, że...
0: Czy po prostu taki...
2: Krosanciki, pizza jest atrakcją i makaron.
0: A którym to jest w ogóle rejonie? Północ, południe?
2: Tak, między Włochami północnymi, a południowymi.
0: Czyli centralne.
2: Ale nie wiem, gdzie jest Bari. Wiem, że jest nad wodą.
0: To ważne.
2: Spoko.
0: A czy woda już teraz na tyle ciepła, że można tam już ten? W sensie wiadomo, jak jesteś morsem, to możesz.
2: Zależy, jak odważny jesteś.
0: Ja jestem w ogóle nieodważny.
2: Ja będę patrzył z brzegu.
0: Przykryty kocem.
2: Bo mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie.
1: No już powinno być dobrze teraz w Bari.
0: A sprawdźmy, jaka jest w ogóle temperatura.
2: A Szaniak jest gdzie?
0: Nie mam zielonego pojęcia.

0: Firenze.
1: A ty to wiesz?
2: Wiem, bo widziałem.
3: O nie,
2: no
3: to przez to Firenze jest 100
2: że...
3: razy mniej śmieszne. Nie powinieneś był tego mówić. Gdybyś tak z pupy powiedział Firenze, to by było bardzo zabawne.
1: Z pupy, nie. Ale fajnie. Komicy próbują nie przeklinać.
0: O 7
1: rano. Tak z pupy powiedziałeś? Ja piórkuję. Aż jestem ciekaw, jaka jest temperatura w Bari. Czy państwo byli kiedyś w Bari? Co by państwo Filipowi polecili, żeby zobaczył sobie w Bari? 886-971-971, Kuba tam siedzi, wcina drożdżówkę, prawda? Ale jak zaczną przychodzić SMS-y, to wytrze ręce, bo nie będzie takimi zatłuszczonymi dotykał klawiatury. Kiedy ty jedziesz? W przyszłym tygodniu?
3: Ja jadę jutro.
1: Jutro? No to stary, tak 23-20-19.
3: No, ale wiesz, tam powietrze inaczej smakuje.
1: No to prawda. U nas troszeczkę zimniej, ale... No dobrze,
3: no,
1: fajnie.
3: Ale nawet gdyby było, wiesz, jest wartość po prostu w resetowaniu bani gdzieś poza twoimi rzeczami, na które
1: powiem ci,
3: bania
1: stary,
3: patrzy cały czas.
1: Że mam z tym bardzo duży problem. Hmm. Z takim świadomym... Nie wiem, że zresetuję się i że gdzieś sobie, nie wiem, wyjadę, czy coś takiego. Bo jak wyjeżdżam tylko gdzieś, to mam, wiesz, natłok myśli, coś tu się dzieje, wiesz, na miejscu. Poza tym też za wyjazdy trochę robi mi działka, gdzie tam zasuwam.
3: No tak, tak, ale myślę, że nie sugeruję, że jedziesz w inne miejsce i przestajesz myśleć. Myślę, że tam normalnie myślisz, tylko że jak wracasz...
2: Bari! Jestem Bari!
0: Maciek po prostu usiłuje powiedzieć, że ma dzieci generalnie.
1: Przecież ja też mam.
0: Gdziekolwiek. To nie są, ja znam jego dzieci, wiesz. Ale twoje dziecko prawdopodobnie siedzi, wiesz, patrzy na zegarek i mówi, Jezus, jaki mój tata jest śmieszny. A jego dzieci robią coś takiego.
2: Spadły dwa samochody na raz!
1: Także ja ostatnio coś tam stoję sobie na działce w kuchni, klepię burgery i nagle patrzę na mojego syna, który kuca, bierze kamień z podjazdu i zbliża stary do lakieru jakby z zamiarem rysowania, więc ja tylko nie! Także usłyszały dwa okoliczne powiaty.
0: Ja
1: chłopcy
0: byłem,
1: trochę
0: ja byłem przy tej sytuacji. Był wyglądało to w ten sposób, że jego
1: czas
0: dom...
1: Tak...
0: Ja stałem wiesz, jakby na podwóreczku. I wyglądało to tak, jakby ten dom zaczął krzyczeć.
1: Stary, to był... Okno zaczęło się otwierać.
0: Wiesz, takie... wiesz.
1: No bo już raz to zrobił, jak miał 2 lata, już mam szlaczek naokoło samochodu na wysokości ręki 2-latka.
3: Jak to robi twój 2-latek, to jest taki tatuaż samochodu, nie?
1: Tatuaż to on cieszy się, że miał 2 lata. Bo by miał tatuaż on również. Na czole. Nie rysuj kamieniami, tacie po aucie. Dobrze, szanowni państwo, co propozycje dla Filipa, co tam w Bari, ja zaraz zapytam się ciebie, co tam ciekawego, Krzysztof, u ciebie, jak tam ci te wystrzyżone przez sarny artystki krzaczki, czy żyją, czy nie, ale do tego wrócimy po krótkiej przerwie. Kuba,
0: wrócimy.
1: Kuba, puść tam państwu coś ładnego, dobra?
0: To bardzo przykra sprawa jest.
4: Same sztosy.

0: Maciek, prowadzisz audycję.
1: Co, gdzie? Bari. Sprawdzam sobie, co tutaj się dzieje. Bardzo ciekawe rzeczy na przykład są takie, że lotnisko w Bari nazywa się Aeropuerto Internazionale di Bari Karol Wojtyła.
0: No proszę.
1: I znajduje się
2: inaczej obok, bym nie leciał przecież,
1: obok
2: nie?
1: Parco Naturale Regionale della Lama Balice.
0: Balice.
1: Balice.
0: Balice. Balice, ale zaraz, Balice, Balice i też lotnisko Balice, Balice w Krakowie
1: też jest...
0: się też nosi imię Jana Pawła II. A tam jest Karola Wojtyły, tak?
1: Tak.
0: No to jego alter ego.
2: To nie to samo.
1: To jest ksiądz robak Jacek Suplica.
0: Dokładnie tak. Przecież możemy to powiedzieć po tylu latach.
1: Wydaje mi się, że można.
2: Co to był ten sam typ?
1: On Filip kończył szkołę za oceanem. Tam nie musieli czytać pana Tadeusza.
0: Bo Filip do niedawna nazywał się Van der Brym, więc nie musi wiedzieć takich rzeczy. Teraz musimy go...
2: Kurczę, czy pewnie ludzie nie wiedzą, że to był żart. To jest właśnie problem ze mną.
1: Ja też nie wiedziałem.
2: No.
1: A jeszcze jak mówiłeś, że gdzieś tam studiowałeś, gdzieś tam w Holandii, czy coś tam?
2: No.
1: To już w ogóle. Tak się wszystko kleiło. Van der Brym i Van der Sar, no jakby tak.
2: Ta historia z Van der Brymem była tak, że przeglądaliśmy wszyscy tam jakoś sobie Facebooki któregoś dnia, bo wiesz, ja wtedy miałem nadzieję, że będę pracował w garniturze po skończeniu tych studiów.
1: Kurde, a właśnie, jakie ty miałeś? Stary, co ty za studia skończyłeś? Jakie ty miałeś marzenie, żeby zostać kim? Kasia z tym gościem.
2: Koszykarzem.
1: No to wiadomo, ale kolano.
2: Nie było studiów na to. No i wtedy wymyśliłem, że będę jakoś prawniczo się w stronę prawa rozwijał i w Holandii robiłem magisterkę z prawa europejskiego.
1: Wow!
2: I co ja chciałem powiedzieć? A, i wtedy przeglądałem zdjęcia na fejsie i na każdym byłem, wiesz, pijany, zerany i to, pijany, zerany, więc stwierdziłem, że zmienię na pseudonim. No a potem zostałem stand-uperem.
1: Już możesz rzucać takie zdjęcia. Ludzie trochę cię od tego ciebie oczekują.
0: I mówisz takie rzeczy w radiu.
1: Co on taki trzeźwy na tym zdjęciu w ogóle? Czy mówię, czemu się zajmuje? Ludzie kochani. Nieźle.
0: Oh man.
1: Dobrze, ja nie miałem jakichś takich chyba marzeń.
0: Prawo europejskie. Ja mam od razu pytanie związane z prawem europejskim.
2: Nie gwarantuję, że będę miał odpowiedź.
1: Ale on też nie zna odpowiedzi, więc jak powiesz odpowiednio, stary, pewnie cokolwiek, to on uwierzy.
0: Dokładnie
2: What's
0: tak.
2: Up?
0: Wczoraj nastąpiła pierwsza transkrypcja małżeństwa jednopłciowego w Polsce.
2: O, oh, cool.
0: Jako prawnik europejski oceń w skali od 1 do 10, jak została przeprowadzona ta procedura.
2: 14.
0: Dziękuję.
1: No niestety musimy popracować jeszcze w tym kraju nad pewnymi kwestiami.
0: Bardzo mi się podobało, że też... problem był z zmianą mężczyzna-kobieta na małżonek 1, małżonek 2.
1: Stary, to my mamy problem z tym,
0: to trwało miesiąc.
1: Żeby ktoś ustalił, że reklamy w telewizji nie mogą być głośniej niż program. Więc jeżeli my...
2: No tak. To jest bardzo dobra petycja.
1: Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie załatwić tego, albo żeby jakoś ujednolicić, nie wiem, ciśnienie wody w kranach, że czasem to tak jakby stary dziad ci tam pluł na ręce, a czasem... I masz całe portki mokre, a chciałeś sobie tylko, wiesz, przepłukać, bo miałeś słodkiej coli troszeczkę ci tutaj zaschło.
0: Ja myślę, że te wszystkie trzy problemy ujmijmy w jednej petycji.
1: Proszę państwa, zbieramy problemy, które powinny być już dawno rozwiązane, do wspólnej petycji 886-971-971.
0: Mega petycja.
1: Tak, mega petycja. A już teraz zbliża się 7.55 i Zbyszek Wodecki dla państwa.
0: Wow.

0: stara rzeczosy. Radio Campus.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
3: Autopromocja.
5: Mamy 8 rano, Emilia Młynarczuk.
3: Sportowy kampus.
5: Czy Robert Lewandowski pożegna się z FC Barceloną? Oto co wiemy na temat losów polskiego środkowego napastnika. Jego przygoda z katalońskim zespołem, do którego dołączył w 2022 roku, najwyraźniej dobiega końca. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca, a polski zawodnik w dalszym ciągu nie dostał konkretnej propozycji ze strony klubu. Takie informacje podają zarówno media polskie, jak i hiszpańskie. Gdzie zatem pójdzie polski zawodnik? Niektóre źródła podają o zainteresowaniu zespołu Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Na decyzję jednak będziemy musieli poczekać. Wczorajszy mecz WTA w Rzymie już za nami. To było starcie na bardzo wysokim poziomie, które zakończyło się po północy, ale bez zwycięstwa dla Igi Świątek. W turnieju lepsza okazała się Elina Świtolina, zwyciężając 6-4, 2-6 i 6-2. O tytuł Ukrainka zagra już jutro z Amerykanką Coco Gauff. A jak wygląda sytuacja w turnieju ATP Masters? O tym powie nasza reporterka Julia Grabowska.
6: Jannik Sinner wygrywa w półfinale z Andrejem Rublowem 6-2 i 6-4. Było bardzo wiecznie, więc warunki były trudne. To bardzo niebezpieczny zawodnik i gra na najwyższym poziomie, dlatego bardzo trudno go pokonać. Czułem, że obaj nie graliśmy najlepiej, ale jednocześnie warunki tutaj są bardzo trudne. Staram się zaadaptować w najlepszy sposób. Jestem szczęśliwy, to wyjątkowy turniej dla mnie. Teraz staram się odzyskać siły przed następnym meczem. Włoch przy okazji przeszedł do historii jako tenisista z największą liczbą kolejnych zwycięstw w imprezach tej rangi. Jannik Sinner zmierzy się dzisiaj o godzinie 19 w finale z Danilem Miedwiediewem.
5: Nowe informacje o młodym żużlowcu. Patryk Budniak wybudzony ze śpiączki. Jak wiemy, 19-latek stał się ofiarą potwornego wypadku z meczu ligowego w miniony weekend. Sportowiec został ogromnie poturbowany i trafił na oddział intensywnej opieki medycznej szpitalu w Poznaniu. Budniak przeszedł już zabieg kręgosłupa oraz operację nóg, a we wtorek informowano o tym, jak wielkie znaczenie będzie miał dla niego okres jego wybudzenia. O jego stanie poinformował w czwartkowy wieczór klub Ultrapuch Omega Gniezno. Określają oni, że są to jeszcze ostrożne informacje, jednak mimo to są one jednogłośnie pozytywne. Czas na decydujące starcie w rozgrywkach Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tegorocznej edycji Final Four udział biorą dwa zespoły z naszego kraju, PGE Projekt oraz Aluron CMC Warta Zawiercie, a także zespoły z Włoch i Turcji, czyli Perugia i Zirat Bankasi. Turniej finałowy rozpocznie się już jutro, którego gospodarzem jest Turyn. W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa zmierzy się z drużyną z Włoch. Mecz o 16.30.
0: Same sztosy.

0: 미션
1: Kapitan Poranek.
2: Nie wiem, czy oni tam są.
3: Jesteśmy.
2: Jesteście? Super,
3: jesteśmy.
2: A ja jestem?
3: Jesteś.
2: Doskonale. Słuchaj,
3: wszyscy
2: Filip,
3: jesteśmy, no, z tego wynika.
2: Bo tutaj przyszły polecajki. W Bali trzeba zjeść lody w chałce, kanapkę z ośmiornicą. Stamtąd jest wiralowe, nie wiem, alla assassina. Nie mam żadnego pojęcia.
4: Bo po pierwsze, ten pierwszy punkt, lody w chałce, to jest pierwsza rzecz, która już od razu jest overrated i nie ufam kolejnym radom tej osoby, ponieważ lody w chałce są kombinacją dwóch świetnych rzeczy, które razem nie działają optymalnie.
2: Tak jak coś jak keks. Ciasto super, owoce super, nie? Owoce w cieście.
3: Tak,
2: koszmar.
4: Coś w tym jest.
2: Kolejne rzeczy.
4: Owoce
2: tutaj
4: w cieście to jest za szeroko, no bo to owoce w cieście dobrze działają często. Dobra, słucham dalej.
2: Dalej mamy tak. Królowa Bona jest pochowana w Bari, więc mamy koneksję. Można zobaczyć prawdziwego ciemnoskórego Mikołaja.
3: Boring.
2: Poliano Amare. Ostuni.
4: O tak, Poliano Amare, to o tym słyszałem. Tam rzeczywiście wygląda sztosik, wybieramy się.
2: A co to jest?
4: Jakieś takie miasteczko pod tym, pod Bari, gdzie są, I think, funny shaped houses?
2: Alright. Albero Bello.
4: O, to może to jest to, o czym ja mówiłem.
2: Jedno poczekaj, bo są jeszcze trzy włoskie słowa, to sobie wybierz jedno, dobra?
4: Albero
2: jedno
4: Bello.
2: To jest Loco Rotondo. To mi się podoba, bo jest loco.
3: Czyli super rondo.
2: Tak. Szalone rondo,
4: nie
2: tak?
4: Ma,
2: rondo
4: nie ma
2: rondo turbinowe kometa.
3: O, loco rondo.
2: Matera.
3: To jest rondo, na którym się jeździ w spak.
2: I jest też na końcu Monopoly, ale to wszyscy wiemy, co to jest.
4: Monopoly,
2: nie trzeba do Bari lecieć, mamy Monopoly tutaj również. Co tu jeszcze jest? To jest tak, Mr. Burrata, ktoś ci polecił?
4: Słyszałem, że takim lokalnym przysmakiem jest burrata i limoncello.
2: Także jest, tak.
3: No,
2: nie wiem, czy łączyłbym to.
3: Jak ten keks.
2: Nie wiem, czy łączyłbym limoncello z burratą, bo później skończy się po niemiecku Durchfall. Słuchaj, ale a propos petycji.
3: Widzę, że takie mamy referencje plan raczej do państw osi dzisiaj. Dobrze, przepraszam.
2: Mamy plan na mega petycję. Jeżeli ktoś z państwa dopiero się dołączył, to jest 10 po godzinie 8, to jest Radio Campus i tworzymy mega petycję, którą będziemy próbowali dostarczyć osobom rządzącym. Nie chcemy im, wiemy, że mają mnóstwo roboty tam z tą zondą i z innymi rzeczami, w PiSie wewnętrzne walki, także tam trzeba dać im jedną petycję. To może, wiecie, może to jakoś przejdzie.
3: Może
2: wpisujemy do tej petycji rzeczy, które wydaje nam się, że od dawna powinny być uregulowane prawnie, a nie są. Pierwsze dwa pomysły to była prawnie uregulowana głośność reklam, że nie mogą być cztery razy głośniej niż film, który oglądamy, bo część z nas jest rodzicami, ogląda filmy wieczorem i jak te reklamy rykną, to potrafią nasze pociechy wybudzić, a tego nie chcemy, obrażamy się wtedy na telewizję i jej więcej nie oglądamy i tracicie osoby, które oglądają reklamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, prawnie uregulowane ciśnienie, indoor mi się włączył.
3: Prawnie uregulowane indoorów.
2: Ciśnienie wody w kranie, żeby nie było czasem, że ledwo leci, a czasem chlapie tak, że trzeba mieć jakiś wodoodporny fartuch w stylu poławiacza krabów z Morza Północnego, żeby sucho wyjść. Ja mam kolejny pomysł. Moim kolejnym pomysłem jest to, żeby wszędzie był taki sam rozmiar ciuchów. W sensie nie, że wszędzie, żeby było M, tylko że wszędzie jak jest M, to jest M w każdym tym. Bo stary, są sklepy, w których jestem M-ką, są sklepy, w których jestem L-ką, w Zarze jestem 6XL i tak po prostu nie powinno się moim zdaniem dopasowywać rozmiarówki do mieszkańców kraju, bo są kraje, gdzie ludzie są na przykład karakanami małymi, więc dlaczego jak taka przyjeżdża na przykład do nas na północ, gdzie mamy wysokich ludzi, to jak my mamy w tym chodzić, za kostki wydać? To jest firma, która produkuje ciuchy dla ludzi, którzy mają zalaną piwnicę, więc o tym należy pamiętać.
3: To jest punkt do mega petycji europejskiej, którą będziemy kompletować w przyszłym tygodniu.
2: Słuchaj, no ostatnio słyszałem, że w Unii Europejskiej jesteśmy dosyć mocnym graczem i że tam twardo negocjujemy, więc skoro jakby tak nam dobrze idzie, to może powinniśmy też próbować przepchnąć coś dla ludzi. No to byłby taki cywilny safe, że idziesz po prostu.
4: rozmiary. Absolutnie. To jest spoko.
2: Ty też, Krzysztof, mówiłeś, że masz jakiś plan.
3: Ja mam z kolei na szczeblu lokalnym.
2: Myśl globalnie, działaj lokalnie.
3: Dokładnie tak. Jak można nie dopuścić do tego, żeby bilet na ZTM nie obowiązywał w kolei mazowieckiej? Jak można było do tego dopuścić?
2: Jeden bilet na komunikację.
3: Jeden bilet na komunikację.
4: Tak.
3: Jest to aplikacja.
4: Bilet parkingowy też powinien działać globalnie.
3: Tak.
4: Że jak zaparkowałeś w jednym miejscu, możesz pojechać gdziekolwiek chcesz.
2: Przepraszam,
4: parkować.
2: A to tak nie działa, stary, bo w mojej głowie tak to działa. Jak mam bilet
4: też,
2: parkingowy,
4: ale nie jestem pewny, czy mamy rację. I chyba może jest coś takie, że różne jakieś są te zones.
2: Ale właśnie są, ale w Krakowie,
3: nie, tutaj nie.
2: W Krakowie, we Wrocławiu, a u nas jest jedna strefa płatnego parkowania. Strefa.
3: Właśnie, strefowość parkingu wprowadzić. Jeszcze wam skomplikujemy.
2: Ty, ale my mamy ułatwiać ludziom życie, spokojnie.
4: Ty właśnie rozwaliłeś samochód i już jesteśmy wy, jakby co, ty już nie jesteś...
3: Ja jestem gościnny, ja gościnnie kierowcą jestem. Okay. Jak ktoś mnie ugości w swoim samochodzie, to ja wtedy mogę poprowadzić, okay. A tak to nie. Nie, to nie jest na moje nerwy, ja przepraszam, ja nie jeżdżę po Warszawie samochodem, bo ja
2: mam szybkie pytanie tutaj do naszych słuchaczy, ponieważ to jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje, czy ja po prostu łamię prawo i uchodzi mi to na sucho, bo po prostu jak mam parkingowy kwitek, to się przemieszczam i że nie stoję w jednym miejscu, to czy tak można robić? Jeżeli nas słuchają jacyś ludzie, którzy znają odpowiedź na to pytanie, to poproszę 886971971. A druga rzecz, jak Filip powiedziałeś o tym kwitku parkingowym, to ja czasem robię tak, na przykład, nie wiem, jak muszę z domu dojechać gdzieś do klubu komediowego, no to dla mnie to jest 10 minut autobusem z jedną przesiadką, więc biorę bilet 20-minutowy. Ale nie ma na nim napisane, że jest to bilet przesiadkowy, to jest napisane dopiero na bilecie tym takim 75-minutowym. Więc pytanie, czy na bilecie 20-minutowym można się przesiadać, czy to też jest łamanie prawa i uchodzi mi na sucho przez te wszystkie lata?
3: Poprosimy.
2: 886-971-971 jakiegoś kanara.
4: Nawet gdyby ten kanar powiedział, że nie, to ja nadal bym to robił i jakby mnie ktoś na tym przyłapał, to bym się sądził.
2: Stary, ja chyba
4: do
2: też.
4: Usranej śmierci.
2: Ja chyba też.
4: No.
2: Bo to po prostu chodzi o jakieś tam zasady.
4: Tak, dokładnie. Chodzi o pewną zasadę, nie?
2: Skoro ja jadę 12 minut, a mam bilet 20-minutowy, tak. No to powinienem mieć nieskończoną tak. ilość przejazdów w ciągu 20 minut.
4: Tak. Jak, ja też mam coś do petycji, jak chcecie.
3: O, i kto najwięcej przesiadek, jeżeli ktoś z Państwa zrobił najwięcej przesiadek na bilecie 20-minutowym, też poprosimy, nagrody wyślemy pocztą.
4: A w ogóle też mogłoby być spoko w autobusie ten system Verturillo na przykład, nie? Że masz pierwsze tam 6 minut w autobusie za darmo i dopiero musisz kupić bilet na kolejny.
3: Ale musisz w ramach tego kliknąć, wiesz, na to uśmiechnięte, jak są trzy buźki,
4: tak,
3: wiesz.
4: Tak, też takie, o tym pomyślałem, że musisz się odwdzięczyć dobrą opinią na Google.
3: Tak, to wtedy za 6 minut. O,
4: autobus 507, sztosik.
3: I masz 6 minut za darmo. Ja bym to wziął, coś takiego.
2: Dobra, jeszcze
3: to do petycji lokalnej. Tak?
4: Do petycji lokalnej.
3: Kurczę, będziemy musieli cztery odcinki z petycjami.
4: Ja też mam taką sugestię, może nie wiem, czy to prawnie chcemy uregulować, ale uważam, że potwierdzenie płatności po płatności kartą powinno być tylko na żądanie. Tak. Nie powinno być tego pytania nigdy zadawanego.
3: Tak, to są 2 sekundy, w skali dnia 8 sekund, w skali tygodnia
4: dokładnie
3: razy 7.
4: Tak. To jest tak naprawdę pół życia na to pytanie idzie.
3: Tak.
4: Tak. Więc żadna kasjerka nie powinna móc to pytanie zadawać. No jak ktoś chce potwierdzenie płatności, to tak jak z fakturą, musisz przed transakcją powiedzieć. Tak.
2: Czy komukolwiek pani, ja będę chciał... w ogóle się przydało do czegokolwiek to potwierdzenie płatności? Jakby ja rozumiem, że to jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, jak trzeba było tam sprawdzać dokładnie, czy...
4: No i dokładnie. I
2: do czego
4: ten,
2: to jest?
4: Ten rachunek Paragon, który dostałeś chwilę wcześniej, czy on nie jest de facto potwierdzeniem płatności? Przecież nie dostałbym tego rachunku, gdybym nie zapłacił.
2: Ale nie jest potwierdzeniem sposobu płatności, bo...
4: Jak bo też bym go dostał za gotówę?
2: Tak.
4: No i po co na to jest oddzielny dokument, że ten pan nie zapłacił gotówką?
3: Ten pan nie zapłacił wcale, ale gotówką też tak. nie zapłacił.
4: Na to nie ma dowodów.
2: No dobra, słuchajcie, piszą tutaj ludzie, że można zapłacić i na jednym kwitku się przemieszczać i na jednym bilecie 20-minutowym, że też można się zmieniać środki lokomocji w ramach
0: czyli
2: tego biletu.
0: Czyli my zmieniamy świat na status quo.
2: Ale poczekajcie, bo napisał słuchacz, że można,
3: no.
2: Ale to napisał, że jak się udaje, to można. Więc,
3: jak się udaje, to można.
2: Więc...
3: Czyli nikt się nie chce przyznać, że ma
2: bo
3: na
2: nikt
3: przykład
2: nie
3: drogę
2: wie, tak
3: do
2: naprawdę.
3: Pracy, są która rzeczy... trwa 19,5 minuty, ale musi jechać tramwajem, trolejbusem, autobusem i tym.
2: Dobra, Henio tutaj skopiował prawdopodobnie z jakiegoś regulaminu. Zaskakujące szybko niektórzy ludzie znajdują rzeczy w regulaminach, że można. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów. Więc przynajmniej to zostało wyklarowane i możemy na spokojnie
3: nie mogę tak o 8.19.
2: Szanowni Państwo, tak jak Krzysztof powiedział, 8.19 zbieramy Wasze propozycje do megapetycji. Może być lokalna, może być miejska, może być krajowa, może być europejska, może być światowa. Dlaczego? Ponieważ wierzymy w moc tej petycji. Póki co chcemy uregulować prawnie głośność reklam, ciśnienie wody w kranach, rozmiarówkę ubrań i kolejne rzeczy. Czekamy na Wasze propozycje. 886-971-971.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: Będziesz musiał tutaj, Filip, podejść i zobaczyć. Słuchacz wysłał zdjęcie kanapki z ośmiornicą sprzed dwóch tygodni, więc świeże zdjęcie. Wygląda fenomenalnie.
2: Myślę, że kanapkę z ośmiornicą trzeba będzie spróbować. Tak.
1: Koniecznie. Koniecznie. Raz w życiu jadłem ośmiornicę. Była to

0: żałośnie.
1: Stary, ale przygotowywał. Dlaczego?
2: Czy nagrodą za cokolwiek w telewizji jest kanapka? Stary?
1: Nie, nie, nie, kolacja. Kolacja, stary.
3: Kolacja z Michelem Moranem.
1: Kolacja, którą właśnie ośmiornica, jakieś krewetki, langustynki, coś tam. I to przygotowywał, już nie pamiętam jak ten szef się nazywał, ale on był między innymi prywatnym szefem Martina Scorsese, jak on kręcił Gangi Nowego Jorku. I stary przez miesiąc tam gotował, wiesz, tylko dla niego i jego tam jakiegoś asystenta, czy coś takiego. I stary, jaką on ośmiornicę, stary, zrobił. Głowa ośmiornicy jest tak fenomenalnie pyszna. Że
3: ja fajnie. Mam, co, ja wydaje mi się, że problem te... z jedzeniem ośmiornicy.
1: Że mi się wydaje, że po prostu
4: tutaj... mądra, żeby ją jeść.
1: Stary, to wyobraź sobie.
3: Pokazują mi filmy na tym Netflixie, wiesz, i potem mówię, Jezu, jak ja mogłem w ogóle, wiesz. Stary, no. To jest obcy na ziemi. To jest, tam on ma 9 mózgów, jeden centralny. No,
4: gdyby
3: i
4: był tutaj,
3: 8,
4: to byłby problem go jeść.
3: No, odmurza, dalej, wiesz, nie, błękitna krew. Nie wiem, czy to jest.
4: No nie, nie wiem, no też no, w ogóle fascynujące stworzenie.
3: By the way, to jest jedyne zwierzę, z którym mam problem z jedzeniem.
4: No jasne, no bo wiesz, masz
3: chomiki, wiesz.
4: Pieszek z Chińczyków.
1: Chomiki, to się nie najesz. Szaszłyk z chomika, taki to trzeba z 10 chomików znaleźć.
3: Nad ogniskiem, słuchaj, bardzo dobrze.
1: Co my tu mamy? Piszą, że jest 30 prywatnych stref parki. No wiemy, że są prywatne strefy, ale chodziło o strefy parkowania takie, że jedna Warszawa, a nie, że tam są
3: one
1: jakieś...
3: One czasem ratują skórę, te prywatne strefy. Jak tak? Jak jest na przykład wspólnota mieszkaniowa na Anny German i to jest ostatnie miejsce w niedzielę, wiesz, tam jest ciężko. Mówię, jak samochodzisz, kurczę, już mnie to nie dotyczy w ogóle. Sprawa sprzed roku.
1: Tak, rozmiar buta.
3: Nawet zapytałem, czy mogę tutaj, no bo tutaj Kinderball obok pasie, już nie mam dzieci, ale byłem
4: ale
3: na Kinderball.
4: Ale na Kinderball
3: zaliczę.
1: Krzychu, ostrożnie. Tutaj można tak bez dzieci na Kinderballe chodzisz? Weź sobie jakieś wynajmij chociaż.
3: To nie zabrzmiało zbyt dobrze, ale to było dziecko znajome.
4: Przeciwieństwem, bo ja mam dziecko, a nie chodzę na Kinderballe.
3: Naprawdę
1: właśnie dlatego.
3: Się?
1: Ja tak samo nie, ja żonę zawsze wysyłam. Nie jestem w stanie zdzierżyć Kinderballi. Tak? Jest za głośno, za dużo cukrów prostych i za dużo muzyki z kreskówek.
3: Ja mówię ludzi. O wyposażeniu lokali, które organizują. Są tunele podwieszone pod sufitem. To dalej źle brzmi.
1: Rozmiar buta. Rzecz do ujednolicenia.
3: Rozmiar buta.
1: Czy macie z tym problem? Spotkaliście się z różnymi tym? To jest grubsza podobne.
3: To jest podobne do... Myślę, że można to wpisać pod ten podpunkt
4: rozmiarowy ubraniowy, tak.
1: Dobra, tu, że ośmiornica mądra jak kot i tutaj pyta, czy słuchacz, czy psy też jadasz?
3: Nie, psów nie.
1: Bo po prostu nikt nie potrafi go dobrze przyrządzić?
3: Dokładnie tak.
1: Dobra, dziękujemy bardzo. Zbieramy cały czas na petycję. Zostało 5 minut do godziny 8. Radiowe obowiązki wzywają. Trzeba posłuchać trochę muzyki. Później bloki, wiadomości. Wracamy za jakieś 10 minut. Będziemy się próbować łączyć z Krzysztofem Szaniawskim, by nam siorbnął cappuccino.
3: Tak, poza tym szefem Shaanxi z prowincji Sichuan, a Henshaanxi. On robi świetne psy.
5: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
6: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama. 8.30, Emilia Młynarczuk.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Zamknięcie przejazdu przez tory w Wesołej. Pierwsza transkrypcja małżeństwa jednopłciowego. Pietruszka żegna się z warszawskim zoo oraz o powrocie Formuły 1.
3: Wiadomości.
2: Informacje dla mieszkańców Warszawy. W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej. W związku z kolejnym etapem budowy tunelu zostanie zamknięty przejazd przez tory w ulicy 1 Praskiego Pułku. Na drugą stronę kierowcy przejadą ulicą Żółkiewskiego. Powstał tam tymczasowy przejazd przez tory kolejowe. Budowany tunel ma być gotowy do drugiej połowy 2027 roku. Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone dzisiaj około godziny 22. Urząd Stanu Cywilnego w stolicy wpisał do rejestru pierwsze małżeństwo jednopłciowe, które zostało zawarte za granicą. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.
4: Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów. Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Sam fakt transkrypcji jest na razie czysto techniczny, ale będzie mógł mieć swoje realne konsekwencje w ZUS-ie czy NFZ. Warszawskie Zoo musi pożegnać się z jedną ze swoich ulubienic. Żyrafa Pietruszka została porzucona przez matkę i odchowana przez opiekunów, już wkrótce wyjedzie ze stolicy. Jak poinformował dyrektor Zoo Andrzej Kruszewicz, żyrafa wyjedzie do Słowenii, gdzie jest łagodniejszy klimat. Wcześniej decyzję w tej sprawie podjął koordynator gatunku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Pietruszka pożegna nasze zoo. Opiekunowie ze Słowenii mają przyjechać do Warszawy jeszcze w tym tygodniu, aby sprawdzić możliwość załadunku.
3: Sportowy Campus.
2: Formuła 1 powraca w następnym tygodniu. Szczegóły przedstawi Julia Grabowska.
5: 76. sezon Mistrzostw Świata Formuły 1 rozpoczął się wielkimi zmianami w regulacjach oraz jeszcze większymi przerwami między wyścigami. Po 3-tygodniowej przerwie ponownie spotkamy się z bolidami F1. Tym razem wyścig odbędzie się na torze w Kanadzie. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej znajduje się młody Włoch Andrea Kimi Antonelli. Natomiast zeszłoroczny mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris aktualnie zajmuje 4. miejsce.
3: Radio Campus. Same sztosy.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Yo, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że yo.

0: Kapitan Poranek.
1: 8:38 na zegarach. Mamy dzisiaj, szanowni państwo, piątek, 15 dzień maja. Po mojej lewicy Filip Brymora, po mojej prawicy Krzysztof Unruk. Do Krzysztofa Szaniewskiego napisałem, czekam aż odpisze, że wstał i że ma gotowe espresso lub cappuccino, by państwu ładnie tutaj do ucha tym włoskim przysmakiem siorbnąć. Jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, to przypominam, że zbieramy nasze pomysły do mega petycji. Pomysły
2: mega
1: mogą być
2: petycja.
1: Mogą być lokalne.
2: W Radiu Campus.
1: Dobrze mieć takiego stary dżinglownika, co?
3: Tak.
1: Co tam
2: mega
1: siedzi?
2: Petycja.
1: Pomysły mogą być na lokalne, mogą być ogólnokrajowe, mogą być ogólnoeuropejskie.
2: Ogólnowojewódzkie.
1: Wojewódzkie.
3: Globalne.
2: Ogólnopowiatowe.
3: Intergalaktyczne.
1: Intergalaktyczne pomysły. Wydaje mi się,
3: już czas o tym rozmawiać.
1: Wydaje mi się, że
2: komputer kwantowy już się robi, wiesz.
1: Taki sam rozmiar ciuchów, niezależnie od tego, jakie życie jest w innych galaktykach, by doceniło.
2: Tak.
1: Tak? No wyobraź sobie, że masz stary, nie wiem, już zostańmy przy tych mackach. Już jak była ta ośmiornica, to zostańmy przy mackach. I wyobraź sobie, że masz, nie wiem, nie? 8 macek, jesteś na jakimś takim, gdzieś tam lewitujesz i nagle jesteś na innej planecie, bo cię tam wskoczyłeś na promień światła i tam chcesz iść do sklepu, bo ci trochę przypalił. Tutaj ci przetarł. Czy na mackach myślisz, że to też jest rękaw?
3: Jesteś ośmiornicą, idziesz do żabki.
1: Czy to też jest, czy to też jest rękaw?
2: To żabki nano.
3: Czy to jest
1: robisz
3: rękaw?
1: Czy jak jesteś ośmiornicą lewitującą kosmiczną i masz ciuch, który zakładasz na te macki, to czy można? Czy można to nazwać rękawem? Czy to jest jakaś inna powinna być nazwa?
3: Można. Nawet pewnie trzeba.
2: Od nóżka.
3: Póki nie wymyślimy innego. I na pewno ośmiornice mają już rozmiary zawsze takie same.
1: Dlaczego?
3: No bo ośmiornice to mądre zwierzę. Oni na pewno to już rozkminili w 94.
1: To trochę sugeruje.
3: Że, wiesz, Lka to Lka.
1: To trochę sugeruje.
2: Nie no, ona może zmieniać kształt, nie? Więc jakby...
1: Czyli to jest zmiennokształtna. Zmiennokształtne ośmiornice. To 9 mózgów potrafi zrobić. Czyli dobrze, czyli tutaj sugerujecie panowie, że skoro ośmiornice mają już ustandaryzowaną rozmiarówkę, to znaczy, że my jesteśmy niżej niż ośmiornice, bo my tego nie mamy.
2: Ja myślę, że na razie, wiesz co, prawo Układu Słonecznego niech nas ogranicza, bo intergalaktyczne myślę, że jest to trochę za wcześnie.
1: Jeden kwitek parkingowy na całą Drogę Mleczną?
2: Zgadza się.
1: Taki jest nasz postulat.
2: Działa i na Merkurym, i na Plutonie. Ale Pluton jest terytorium stowarzyszonym z Układem Słonecznym, bo nie jest planetą, prawda?
1: Więc to prawda. Jest to planeta karłowata.
2: Dajmy Brytyjczykom, oni na pewno, wiesz, oni mają pełno jakichś takich miejsc, wiesz, na zasadzie... Było kiedyś tu armata stała, nie? Wiesz,
3: a planety co to jest? Muszą popracować nad poprawnością polityczną.
1: A propos starej armaty...
2: Pluton dla Commonwealthu.
1: A propos armaty... Krzysiek był... W majówkę przyjechali do nas na działkę, było sporo znajomych i był między innymi Krzysiek i szliśmy... I stary...

0: Jeden z moich sąsiadów postawił sobie taką małą armatkę. Tak. Pamiętasz, stary, normalnie takie stare małe...
1: W sensie taką działko. Broń średniowieczną?
0: Takie działko. To ona nie, ona była
2: taka,
0: raczej stary...
2: Na oko druga wojna światowa.
0: Na oko, tak.
1: A, taką.
0: Taką ma armatę, no ta lufa, stary, to taka jak ten ręcznik papierowy? Tak. Coś takiego?
2: Oczywiście skierowana na wschód.
1: Ale fajnie. Stalowa, stary. Mam nadzieję.
0: Nie no, stary, to jest normalnie w zieleni, bastion, w zieleni
1: taka papierowa wystaje, tak.
0: Słucham?
1: Papierowa, od ręcznika
0: strzela,
1: papierowego.
0: Tak, to jest takie działko do konfetti.
2: Pozdrawiamy, tylko, bastion za ubicę.
0: Nie damy się! Ciekawe, co on jeszcze ma tam u siebie na terenie. Czy ma jakieś, nie wiem, zasieki porobione? Już ten potłuczonym szkłem wypełnione rowy?
2: Być może okop, wiesz, jakiś tam prowizoryczny.
0: A normalnie kiedyś stary prowadził sklep, normalnie fajnie mu się żyło, ale potem zaczął się przejmować, wjechała ta armata i poszedł. Czekam jeszcze na ten, aż taką siatką maskującą se cały dom przykryje od góry, tak jak sufity w salach gimnastycznych na dyskotekach też były sztucznie obniżane. Pachniało to grochówką, bo prawdopodobnie z jakiejś kuchni polowej to wyciągnęli. Ale miało to swój niepowtarzalny klimat. Tak. Czy macie jakieś nowe pomysły jeszcze a propos megapetycji? Bo wiem, że państwo jakieś mają, bo to mi Kuba pokazuje, że są wiadomości. W takim razie, jeżeli są jeszcze jakieś, no to będziemy powoli kończyć i potem kończyć zbierać pomysły. Potem będziemy się zastanawiać.
1: Trzeba to spisać i wysłać, nie? Kupić znaczek.
2: Potem trzeba głosowanie jeszcze, które trzy, bo nie możemy wysłać wszystkich pomysłów, wiesz.
0: Nie no, musimy wysłać
2: dużo. Kto będzie adresował
1: do... mega to mega, póki co mamy tak z 7.
0: Tak.
2: Kto będzie adresował do głównego parlamentu...
0: Kosmicznego?
2: Marsa.
0: Wydaje mi się, że powinniśmy to kierować do profesor Senyszyn. Ona ma intergalaktyczne jakieś koneksje na pewno.
3: Dokładnie, ja może sobie na początek bym powiedziała państwu, że dzień dobry. Bardzo mi jest miło, że mogę z państwem spędzić te kilkanaście minut. No po prostu jestem zachwycona. Dziękuję.
4: Akademicki Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Chcesz, Filip, powiedzieć, która godzina?
2: Godzina 8:55.
1: Nice!
2: Jest piątek, planeta Ziemia. Polska, układ słoneczny. Polska, układ słoneczny. Witamy.
1: Słuchajcie, przyszło do nas naprawdę dużo fajnych propozycji a propos tego, co powinniśmy umieścić w mega giga petycji. Po kolei. Obowiązkowe kierunkowskazy na rondzie. Ja bym poszedł w ogóle o krok dalej. Ja tak kiedyś się zastanawiam, jakby nie ma w jeździe samochodem wielu momentów, kiedy skręcasz kierownicą mocno i tego kierunkowskazu jakby nie musisz włączyć.
2: Wydaje mi się, że kierunkowskazy są obowiązkowe na rondzie w pewnym momencie, nie?
3: W pewnym momencie.
1: No wiem, jak przy zjeździe. No tak, tak.
3: Sygnalizujesz przed zjazdem, na który zjeżdżasz. Tak.
1: Ja wiem, że wy wiecie, ale tak się poszedłem dalej, no bo skoro...
3: Ale wiem, są francowate ronda.
1: Rondo francowate? Słyszałem o rondzie turbinowym.
2: Na którym się czeka, jak z wewnętrznego pasa ludzie zjeżdżają. Absurdalnie to wygląda.
3: Otóż to jest
2: Przyznam,
3: namely rondo trakt lubelski, Wał Międzyszyński i Bysławska. Ale to są dwa newralgiczne przykłady.
1: Dlaczego? Co tam się dzieje, nie? Tak?
3: Zatrzymujemy się, jak widzisz, że nic nie jedzie, ciśniesz. To są ronda, na których obowiązuje w zasadzie
1: przyspieszenie prędkości.
3: Ruch jednostajnie przyspieszony. No.
1: Ja zawsze się poruszam po tym zewnętrznym pasie, bo kiedyś byłem świadkiem tego, że jechałem sobie wewnętrznym i osoba, z którą jechałem, jakby ja nie prowadziłem. Chciała zjechać z ronda, ale to tak jakby ten zewnętrzny pas ma pierwszeństwo, bo jest jakby z prawej, więc nie ma co, niech czekają ci na wewnętrznym. Kiedy się skręca kierownicą na tyle mocno, że ten kierunkowskaz jest jakby niewskazany? No jedzie się głównie prosto, tak? Jak chcesz zmienić pas, to włączasz kierunkowskaz. Więc dlaczego kierunkowskazy nie mogą się włączać, jeżeli przekręcisz kierownicę na przykład o 10% w lewo, że masz automatu? Cik, cik, cik.
3: Spróbuj sobie pan tak na Gibraltarze.
1: Kumusz, tak, cik, cik, cik. Rozumiesz, o co chodzi?
2: Już mówię, dlaczego nie. Ponieważ cała opcja chyba kierunkowskazu jest, że on ma zostać włączony przed ruchem kierownicy. Nie? Więc musiałbyś mieć coś, co najpierw wie, że zaraz kierownica będzie szła w lewą stronę i pyka kierunkowska.
1: Dobra, ale z drugiej strony do dziś spotykamy
2: nie
1: się...
2: Nie to, żebym chciał jakoś, wiesz, no jakby
1: nie, ale
2: jestem
1: ja
2: z tobą zawsze,
1: ja rozumiem,
2: nie? No, ale wiesz, trzeba takie pomysły brainstormować.
1: Trzeba, nie
2: radiu.
1: Ocenia się. Nie ocenia się na brainstormach, więc jeżeli państwo coś chcą dodać, to zapraszamy serdecznie. Kuba tam patrzy na SMS-y i na WhatsAppiaki 886-971-971. Tak, tu prawda, powinno się sygnalizować zamiar skrętu, ale też wiele osób tego nie sygnalizuje, więc jest pytanie, czy lepiej nie sygnalizować i zmienić ten pas, czy po prostu, że zasygnalizować w ostatnim momencie?
2: Pewnie w ostatnim momencie jest spoko, natomiast gdyby było trochę to tak, już wiesz, jak już ktoś ci zajeżdża drogę i jeszcze ci potem włączy kierunkowskaz, to jeszcze bardziej wyprowadza z równowagi.
1: Tu prawda, to jest dobra, cofam w takim razie, nie ma tego, tego nie wprowadzamy.
2: Kurczę, powinienem być yes and.
3: Ja czekam na samochody autonomiczne, więc jakby dla mnie ta dyskusja jest bezprzedmiotowa.
2: Tak, będziesz korzystał tak otwarcie i chętnie?
3: Absolutnie.
2: Trochę jakoś za bardzo lubisz technologię.
3: Nie, wiesz co, po prostu czas spędzony za kierownicą w mieście jest czasem straconym bezpowrotnie.
2: W przeciwieństwie do tego
3: jak jedziesz
1: autostradą do Zielonej Góry.
3: S8 do Piotrkowa Trybunalskiego, wiesz, i tam jest jedna takie zapadlisko, nie? Tak, jakby tam, wow, i to super jest.
1: Czyli właściwie...
3: Nic do granicy potem.
1: Czyli właściwie autonomiczne samochody nie przydają się tylko na krętych górskich OS-ach, gdzie fajnie tam na trójce troszkę przytrzymać, jak się jedzie zakrętasami. Dobrze. Obowiązkowe stanie na schodach ruchomych po prawej stronie.
3: Totalnie. Do petycji, ale to w podskokach po prostu.
2: Ale co, w sensie, że nie można
1: że
2: stać
1: po lewej
2: stronie?
1: Jeżeli stoisz, to nie możesz stać po lewej stronie.
3: Tak.
1: Że albo jakaś barierka przez środek, albo coś, że po prostu po prawej się stoi, po lewej się idzie.
2: Są zasady... Znaczy tutaj ja jestem za, generalnie. Za tym jestem, natomiast w stanie coś tam... Savoir-vivre'owe zasady są na ten temat i tak naprawdę jak jest jakby teoria, że jak chcesz iść, to sobie idź po schodach. bo no wow. Schody ruchome są po to, żeby stać i chyba są też teoretycznie jakby niebezpieczne. Ludzie bardzo dużo wypadków mają na ruchomych schodach.
1: To zaskakujące.
2: Więc jakby to jest zaskakujące, bo to raczej proste urządzenie.
1: Raczej tak właśnie tak. Wydawało się, że...
2: Ale ludzie, wiesz, nie należy ich...
1: przeceniać.
3: Tak, chyba, że schody ruchome są schodami zwykłymi, kiedy stoją. To wtedy nie możesz stać na takich schodach.
2: Schody ruchome są schodami.
1: Jakie jest Państwa zdanie o schodach ruchomych? Zapraszamy serdecznie do włączenia się do dyskusji 886-971-971.
0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Reklama.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

Zobaczyć wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było głupie.

0: Szanowni Państwo, tutaj była walka z tarczą. Niestety nie na tarczy, ale zrobimy to metodą tak zwaną działkową / chałupniczą / wykorzystamy to, co mamy i to, co działa, czyli połączymy się po prostu z Krzysztofem przy pomocy telefonu i zbliżymy głośnik do mikrofonu, tak? Tak się robiło, jak się prowadziło audycję przy pomocy radia internetowego w liceum. Bo takie zabawy miałem, z kumplem w radio się bawiliśmy.
1: Czy to i tak grał i nam cały czas.
0: No otóż to. Czy jesteś, halo Krzysztof, z nami tutaj? Ciebie słyszę. Poczekaj chwilę, nie jesteś. Będziesz na antenie za sekundę. Muszę mój tutaj sprzęt komputerowy przygotować. Proszę bardzo, możesz próbować.
2: Ja próbować chcę się mówić?
0: Tak, możesz mówić, jesteś na antenie, Krzysztof.
2: Witam, witam bardzo serdecznie.
3: Kogo pozdrawiasz?
2: Co, kogo pozdrawiam?
0: Wszystkich słuchaczy chyba pozdrawiasz.
2: Aha, bo padło pytanie, kogo pozdrawiam?
0: Tak, tak.
1: I gości w studio.
2: Filipa pozdrawiam, bardzo dziękuję za zastępstwo.
3: Cześć Krzysiu,
0: czy ty pojechałeś na wypoczynek i jesteś chory?
2: Nie, ja po prostu sobie leżę, bo myśmy się umawiali, że ja tam już gdzieś mam być na mieście, ale zmieniłem zdanie i zostałem jeszcze...
0: W pozycji horyzontalnej.
2: Tak. Ale mogę otworzyć okno, żeby był taki trochę...
0: Powiew Włoch.
2: Tak, nie wiem, czy to będzie słychać.
1: Gwar uliczny, stoiska ja sobie... już pełne klientów, kaczki, no, drób, wszystko.
2: Trochę tak, bo tutaj od 7 się zaczyna wszystko, takie życie. I co mogę powiedzieć Państwu?
0: No powiedz, bo pytali słuchacze, gdzie jesteś?
1: Cinquecento przejechało.
0: W Bolonii. Tak. Będziesz jadł dziś mortadele?
2: Będę. Już nawet sprawdzone miejsce jest. I potem byśmy oczywiście... No Państwu też mogę wysłać na grupkę zdjęcie, bo tu są takie kanapki z mortadelą, że nie do uwierzenia po prostu. No.
0: Zrób zdjęcie, ustawimy u nas na grupce na zdjęciu w tle.
3: No ja nie wierzę.
2: Nie, to co mamy jest teraz dobre. Mi się podoba. Już jest od dłuższego czasu. Niech tak na razie zostanie, ale może ja powiem Państwu i Wam, na co teraz patrzę, bo w ogóle ta Bolonia to jest takie miasto, które słynie z takich portyków, czyli takich jakby bram, pod których się przechodzi.
1: W tym momencie...
2: Co? Nie słyszę.
0: Nic, Krzysztof udaje włoskie tło.
1: No właśnie, tam...
0: Nie,
1: tam...
0: Trzecia kawa wjechała i już stał się włoskim tym.
1: To był Giuseppe, kierowca tej śmieciarki.
0: Włoski ambient.
2: No w każdym razie chciałem powiedzieć, że w tym momencie może nie jest za ciepło, tu akurat no dosyć chłodno. Podejrzewam, że temperatura podobna do tej, która teraz w Warszawie. Ale nawet...
0: Ale co to są te portyki?
2: No właśnie mówię, no portyku to są...
0: No nie, bo zacząłeś mówić o pogodzie.
2: No bo chodzi, to jest nawiązanie, że nie przeszkadza ci, jak deszcz pada, bo i tak jesteś pod zadaszeniem. Cały czas, możesz...
1: Mówisz o arkadach bolońskich, słynnych.
2: No, coś takiego.
3: Czyli mamy
0: tunele.
3: Mamy pogodę, jeszcze tylko powiedz tam, która godzina i, jak,
0: i jakie są korki
3: jakie
0: w Bolonii.
3: Korki i już jak będziesz z nami.
0: Bądź. Oj, halo, jeszcze raz coś cię przerywa.
2: Czekaj, nie.
1: O, już
2: nie,
1: wróciłeś.
2: Nie, dobra, bo już ten...
0: Jesteś, wróciłeś. Mów, jakie korki i pogoda i która godzina jest w Bolonii.
1: To było podchwytliwe.
2: Ktoś tu do mnie dzwoni po prostu. Myślałem, że mnie rozłączyło.
1: My do ciebie dzwonimy.
2: Akurat jestem nad taką ulicą jednokierunkową, więc akurat sytuacja, jeśli chodzi o korki, no to mogę powiedzieć, bo jestem na bieżąco. Nie ma na tej ulicy korków.
1: Yes. Wiecie dlaczego? Dlatego, że strefa centralna tam w Bolonii jest z zakazem ruchu.
3: Wiem, bo dostałem tam kiedyś...
1: A oczywiście.
3: Mandaci.
1: A wiesz, co robisz? Słuchajcie, jest na to sposób, tylko nikomu nie mówcie. Jest tam jeden warsztat samochodowy. Jak się dostanie mandat za wjazd do strefy, to jedziesz tam i mówisz, że hej, trzeba było wiesz.
0: Weź coś napraw.
2: No to ja ci powiem. Ja wam
1: i to
2: powiem
1: jest jedyny
2: rzecz.
1: Sposób.
3: Ja mam inny, zaraz ci powiem.
0: Czekajcie, tutaj Krzysztof, nasz włoski korespondent.
2: Ja mam jedną rzecz, bo ja właśnie tego nie wiedziałem. Jakbyś mi to powiedział parę lat temu, to bym uniknął dwóch mandatów. Za wjazd i za wyjazd z tej strefy.
1: Tak. O, wow.
2: Bo czyli... my tu kiedyś, pamiętasz, byliśmy chyba, nie? Maciek, ty pamiętasz.
0: Tak? Byliśmy, tak, na robocie w Rimini.
2: I ja cię zawoziłem na lotnisko.
0: Tak. I pojechałeś sobie zwiedzać miasto.
2: No tak sobie chciałem zobaczyć, prawda, w mieście, jak to wygląda tutaj. No i za właśnie za wjazd i za wyjazd dostałem mandat i mi potem przysłali. Jeden zapłaciłem, a drugi uległ przedawnieniu chyba.
4: Dzisiaj dużo jest takich tematów od rana w audycji. Może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć, jak szybko przedawniają się bilety z Bolonii. 886-971-971.
1: A co, na Manhattan, Krzychu, zajechałeś od razu? Tam pod te dwie wieże? Jedna krótsza, druga dłuższa? Czy aż tak
2: ja
1: nie?
2: Ja już wtedy nie pamiętam, gdzie...
4: Stary tam już miał, on miał 180 BPM już, stary, przy wjeździe. Powiedział, że jeszcze wyjechać musi, więc on takie mroczki miał przed oczami tylko. Dobrze.
2: Ja byłem zupełnie nieświadomy, że to są takie zasady. No, więc...
4: Ale widzisz, z jednej strony nieświadomy, ale z drugiej strony pamiętasz, że byłeś, pamiętasz kiedy, pamiętasz, że prawie ze mną.
2: Tak.
4: Także w jakiś sposób w pamięci ci się to wryło. Jest to wspomnienie na pewno świeższe niż wiele innych, gdzie mandatu tego nie dostałeś.
2: No Bolonia. To prawda i też powiązany z tobą mocno.
4: Jak wszystko w twoim życiu, powiedz swojej żonie, żeby już mi ci to je oddawała. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiamy. Krzysztof Szaniawski był tutaj z nami. Nasz boloński wysłannik. Ty, ale musisz też taki sos boloński zjeść i powiedzieć, czy jest dobry. Ja ci później zrobię.
2: Ja zaraz będę dawał relacje.
4: Mortadela, sos boloński.
1: Zapytaj, czy ragu ma być z marchewką, czy bez. I jeżeli tak, to ile?
4: Jak przypomnę sobie jakieś bolońskie specjały, które będę chciał, żebyś testował, to będę pisał już prywatnie. To co, pięknego dnia wam życzę i za tydzień jesteś?
2: Tak jest.
4: No i ekstra, dziękujemy pięknie. Podejrzewam, dziękuję, że cześć Krzychu. Podejrzewam, że w Bolonii jest ta sama godzina.
1: Trochę
4: czyli
1: mu zazdroszczę, 9... kurczę, tej Bolonii.
4: 14.
5: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Mamy jeszcze chwilę przed wiadomościami. Chciałbym poruszyć jedną bardzo ważną kwestię a propos naszej mega petycji, bo tutaj słuchacz, bardzo mądry człowiek,
2: tak,
1: wydaje mi się, wpisał, że powinno być prawnie zagwarantowane, że każdy raz w życiu wygrywa w totka.
2: O.
1: Co myślicie o tym pomyśle? Czy chciałbyś mieć zagwarantowane, czy wtedy jakby wszyscy wygrali, to już by nie było takie cool i sexy?
2: Zależy którego, jak Eurojackpot.
3: Eurojack.
2: To może, no.
1: To jest trochę...
4: To
1: ciężko...
4: jest świetny pomysł, więc może od razu odkryjmy karty.
1: Ciężko
4: Międzygalaktyczna loteria Radia Campus.
1: Cześć. To jest... ciężko czasem w ogóle objąć umysłem, jak... Nie mam problemu z jakimiś... liczbami jakimiś dużymi, ale jak tak sobie patrzę, że jest do wygrania stary 500 miliardów, to już trochę jest za dużo. Kumasz takie 500 milionów?
4: Automatycznie stajesz się kumplem Bezosa.
1: To tak. A druga rzecz, to mi się właśnie bardziej wydaje, że tak z drugiej strony milion to trochę mało. Jaka byłaby idealna kwota do wygrania, które zagwarantować prawnie by trzeba było? Czy robimy w ogóle taką w ogóle małą, że jest prawnie zagwarantowana, tak? Nie. Że nie wiem, jakieś takie 50 tysięcy na przykład.
3: Nie to, żebym się chciał to tak, ale gdyby każdy miał po prostu więcej pieniędzy o 100 milionów złotych, to nic by się nie zmieniło, prawda?
1: No nie.
3: Bo wszystko by po prostu było o 100 milionów złotych droższe poniekąd. Nie, jakby nic by się nie zmieniło. Więc potrzebujemy jakąś zasadę wprowadzić, że jakby każdy, kto
1: odstawia hulajnogi na miejsce, a nie beznadziejnie na chodniku zostawia, że to jest za coś, tak?
3: Już coś mi, już dokładnie, że coś musisz wykazać jakąś, jak kiedyś był jakiś taki, wiesz, skarper MF-u, to tutaj będzie skarb
1: totolotka, że trzeba
3: że
1: się musisz wykazać. Prostu,
3: tak, że coś musisz gdzieś iść pod jakieś drzewo, i tam jest twój los albo coś.
1: Ja myślę, a nie, to ja bym to wolał połączyć z tym, że robisz coś dobrego jako człowiek takiego dla społeczeństwa właśnie, że...
4: Oddajesz butelki, wiesz, włączasz aplikację, a tam jak w Pokemonach, nie, wiesz, tam, o, los, lot to był pod choinką w Skaryszaku, nie, wiesz, pach.
1: Jakoś tak ludzi
4: i
1: właśnie zachęcić.
4: Za 500 złotych.
3: Ale ciekawe, to też jest jakby, co jest taką defaultowym dobrym czynem? Że co musisz zrobić, że dajesz komuś stówę po prostu?
1: Nie. To nie, ale no właśnie taki...
3: Wyganiasz mu gołębie z balkonu?
1: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem hejtu na gołębiach.
3: Wow.
1: Ja w ogóle nie mam nic do gołębi i trochę nie rozumiem, co ludzie mają do gołębi, stary.
4: Ja też nie mam nic do
1: to,
4: gołębi.
1: Że one, wiesz, załatwiają się w taki sposób, jaki się załatwiają, może by się tak nie załatwiały, gdyby na przykład nie karmić ich spleśniałym chlebem.
4: Ja
1: bym na przykład
4: chwileczkę, zaraz. To są dawni pocztowcy.
1: To są tak, w ogóle gołębie generalnie... skalne, nie wiem czy wiecie. Dlatego one lubią się włazić w różne takie dziwne, ciasne miejsca, bo one są przyzwyczajone do życia jakby na skałach, na jakichś załomkach, w mini jaskiniach, w jakichś tam półeczkach skalnych.
4: To są ofiary rewolucji przemysłowej, no po prostu, wiesz, dostarczały pocztę, a nagle się okazało, wiesz, że ktoś tam...
3: Wjeżdża listonosz i zabiera robotę.
4: Wiesz, już po kablu tego, koniec, no. Ja w ogóle uważam, że gołębie jako grupa, jako mniejszość są naprawdę niedoceniane.
3: Nie, ja myślę, że są parszywe, brudne, wydają obrzydliwe dźwięki.
1: Sujki?
3: Właśnie sujki nie wpływają na moje życie codzienne w ogóle. W ogóle. Natomiast gołębie słyszę przez wentylację w moim bloku. To nie jest normalne. To jest pewna inwazyjność, z którą nie jestem, na którą się nie zgadzałem i mogłyby dla mnie nie istnieć.
1: Jaki jest Państwa stosunek do gołębi? 886-971-971. Ten i inne drażliwe tematy poruszymy w ostatniej części programu tuż po serwisie informacyjnym.
4: A zapowiadało się tak miło.
0: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
8: 9:30, Emilia Młynarczuk.
7: Akademicki Radio Campus.
8: Zmiany w kursowaniu autobusów przez najbliższe dni. Dyrektor Muzeum w Wilanowie odwołany. Stany Zjednoczone w sprawie działalności pomocowej ONZ oraz o pogodzie.
7: Wiadomości.
8: Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od dzisiaj do niedzieli autobusy w rejonie Śródmieścia będą kierowane na objazdy ze względu na zgromadzenia publiczne połączone z przemarszami. Od godziny 11 uczestnicy protestu przeciw alienacji rodzicielskiej zbiorą się na Marszałkowskiej, skąd ulicą Świętokrzyską podejdą najpierw pod Pałac Prezydencki, a następnie Nowym Światem i alejami ujazdowskimi ruszą przez Sejm. Ruszą przed Sejm. Szczegóły o nadchodzących wydarzeniach i zmianach ruchu drogowego znajdziecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zapadła decyzja w sprawie dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie. Po ponad 20 latach Paweł Jaskanis został zdjęty ze swojej funkcji. Tak swoją decyzję komentuje ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
9: Jedną z ważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor jest po prostu odpowiedzialny.
8: W ubiegły weekend Wilanowski Pałac stał się areną imprezy techno Kirkoloko, która zakończyła się kontrowersją. Pojawiały się pytania o skutek wielogodzinnego hałasu dla zabytkowych budynków i rezerwatu przyrody Morosin, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
9: Uważałam tą decyzję o realizacji tego typu imprezy, tej imprezy konkretnej w Pałacu Muzeum w Wilanowie, jako ryzykowną. Ta decyzja okazała się być ostatnią decyzją pana dyrektora na stanowisku zarządzającego Pałacem Muzeum w Wilanowie.
8: Dodaje Marta Cienkowska w sprawie podjętej decyzji przez byłego dyrektora o zorganizowanej imprezie. Aktualnie funkcję przejmuje Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca dyrektora. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa poinformowała, że przekaże dodatkowo prawie 2 miliardy dolarów na działalność pomocową ONZ. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Julia Grabowska.
10: Jest to tylko część kwot, jakie USA przeznaczały wcześniej na pomoc humanitarną, przez co agencje ONZ muszą drastycznie ograniczać swoją działalność. Jak przeznaczę ambasador Stanów Zjednoczonych Mike Waltz, środki te mają sfinansować ratującą życie pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych, głodu i ludzi, którzy rzeczywiście pilnie potrzebują pomocy. Administracja Trumpa znacząco zredukowała środki przekazywane na pomoc humanitarną, wybiórczo wybierając akcje i organizacje pomocowe, które jej zdaniem służą interesom USA.
8: Inni darczyńcy, tacy jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Japonia, także zmniejszyły wsparcie dla ONZ.
7: Pogoda.
8: Dzisiaj miejscami może intensywnie padać. Największe ryzyko silnych opadów obejmuje południe, centrum, północ i północno-wschodnią część kraju. Na zachodzie temperatura między 12 a 14 stopni, w centrum do 21, natomiast najcieplej 22 stopnie na południowym wschodzie kraju. A jaka pogoda czeka nas na weekend?
11: Weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy i frontowy, a największe sumy deszczu mogą pojawić się na południowym wschodzie kraju. I to będzie kilka dni bardzo dynamicznej pogody, dlatego warto śledzić na bieżąco ostrzeżenia.
8: Mówiła Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk IMGW. Pomimo opadów weekend będzie ciepły, a temperatura może wzrosnąć nawet do 23 stopni.
7: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: po lewej stronie iść na schodach. A propos Seulu, jest w Seulu obsługa metra, przechodzi przez schody i prosi stojących po niewłaściwej stronie, żeby przeszli na prawą. Obowiązuje też zakaz trzymania dużych bagaży przed nogami. Wszędzie w metrze, w wagonach i na stacjach są pokazywane filmiki, jak walizka stacza się po schodach i zabija dziewczynkę. Taka ciekawostka, miłego dnia redakcji Radia Campus życzę.
1: O oh, wow!
2: Poranek w Seulu.
1: Wow. No pięknie, no, nie byłem w Seulu, ale
0: dobór
1: już,
0: słów.
1: Już pojadę teraz na pewno do Seulu, tylko po to, żeby zobaczyć ten filmik.
0: Wspaniały tutaj wiadomość, cudowna, dziękujemy bardzo. Padła jeszcze propozycja a propos tego, co dodać do mega giga petycji, tak jak są fotoradary na prędkość, żeby stworzyć coś a la dźwiękoradar na hałas i ty, Krzysztof, jako mieszkaniec Powiśla i kanionu zwanego Tamką.
1: Inaczej, kochani, apel tutaj, apel od mieszkańca Tamki. Ja uwielbiam showcase, jakby wiecie, jak podjeżdżacie tymi furami, niech one jadą powoli po prostu.
0: Nie? Niech tam taki bul.
1: Tak, niech to pobulgocze, błagam, bez wyścigów.
0: Bez wyścigów i bez też
1: radary dźwiękowe, tak, ale zdaje się, że już jest to. Znaczy to jest w ogóle dosyć poważny problem, bo to jest jedno z najgłośniejszych miast, w jakich byłem, a tu mieszkam, wiecie. Nie macie takiego wrażenia, że jak jedziecie gdziekolwiek indziej, to jest ciszej, nawet w Londynie?
0: Wczoraj zaparkowałem.
3: Nie, na pewno w Londynie.
1: No jak nie?
3: Nie, no Londyn jest bardzo kakofoniczny.
1: No Londyn jest pewnie kakofoniczny, ale wydaje mi się, że dalej jest cichszy niż
3: Ma absurdalnie głośno hamujące metro.
1: O tak, to jest łajdactwo.
3: To jest łajdactwo.
1: To jak już wiesz, w drugiej strefie wyjeżdża na ziemię, tak? Koniec tak. Już wtedy. Aktony, wszystkie te inne.
3: A w tym metrze ludzie mają brudne włosy, że aż krzyczą.
0: Włosy?
1: I siedzenia. Tak.
0: Że nie myślałem.
1: Siedzenia są brudne.
0: A propos tego, że Warszawa jest głośna, nie myślałem, ale wczoraj podjechałem po południu do babci i
1: ma ciche metro.
0: I wyszedłem z samochodu i mam takie, dlaczego mi się radio nie wyłącza w samochodzie? Miałem taki, co tu się stary dzieje? I się zorientowałem, że nie wyłączyłem silnika stary i stałem centralnie pół metra od samochodu, ale wokół było tak głośno, że nie słyszałem tego silnika i po prostu myślałem, że mi się zepsuło radio, więc może rzeczywiście Warszawa jest głośna i coś z tym powinno się zrobić.
1: Do petycji,
0: no oczywiście.
3: Co, wszyscy bądźcie ciszej. Petycja, podpunkt 14, bądźcie ciszej.
1: Dokładnie tak.
3: Okay.
0: Tak. Po prostu. To wydaje mi się, że powinno coś takiego być. Tak, że może na początku trzeba będzie ludzi przyzwyczaić trochę do tego, jak na przykład do niepalenia w knajpach. Też się trochę ludzie...
3: A co myślicie o tym, że bo czasem na przykład w supermarketach jest tak, że na przykład masz godzinę cichego shoppingu, nie? Mhm. Żeby to zrobić po prostu globalnie.
1: Tak, dla osób
3: że na przykład o 14 po prostu wszyscy shut the hell up, you know?
1: Dokładnie. Potrzeba nam czegoś na wzór siesty.
3: O, tak.
0: Przymuszenia do siesty.
1: Przymusowe działa jak leżakowanie po prostu, wiesz. 14.
3: Tak, dorosłe wypija. Leżakowanie.
1: Ale teraz jest 9:41 i 10 sekund, więc jeszcze nie musimy być cicho.
0: Tutaj słuchaczka napisała, że Rzym jest turbogłośny. Nie wiem,
1: Rzym może być głośny, tak. Znaczy im szersze ulice, tym głośniejsze miasto.
0: Nie? Ale tam są wąskie przecież te uliczki raczej, czy nie?
1: No,
0: ja nie wiem, nie byłem nigdy, ale zawsze mi się kojarzy w filmach, że tymi tam te samochody między zatrzymuje się, wiesz, samochód z zakonnicą, która wiezie Louis Define, zatrzymuje się w jakiejś takiej, mimo że jest to Fiat 500, zostaje przytrzaśnięty domami.
1: No tak, no wiesz, no pewnie podejrzewam, że w centrum to w ogóle nie jeżdżą samochody, jeżdżą autobusy rozmiarów biurka. Wiesz, które byś mogły przejechać tam, nie wiem, 4 czy 5 osób, przewozić takie autobusini, nie?
0: Słuchajcie,
1: to jest w ogóle inaczej rozwiązane.
0: A wchodzenie z psami do sklepów? Bo taka to jest propozycja, żeby zakazać.
1: Do sklepów tak, na targowisko nie. Bo na targowisko leżą produkty, mogą leżeć na tym.
3: No ale produkty też leżą stosunkowo nisko, na przykład na warzywniaczku w supermarkecie też leżą.
1: Dokładnie. No ale który pies zje ziemniaka z warzywniaka? Mamy takie... Marchewki wiem, że psy lubią jeść czasem.
0: Ja kiedyś poszedłem z psem na bazarek i stałem coś tam kupowałem i patrzę i ona tak się tylko pochyla powoli i stary gruszkę zjadła. I stary tak kochała gruszki, że ona tę gruszkę... Te soki jej tutaj kapały i zobaczył to właściciel. Ja mówię, przepraszam, ja zapłacę. Mówi, nie, ty zjadł gruszkę? I ja mówię, tak. I dał jej kolejną i ona zjadła.

0: I kolejno, i potem do ludzi: ludzie, zobaczcie, pies gruszki jest, stary. I z 6 gruszek ona tam.
1: I zarobiliście 8 tysięcy złotych na tego poranku.
0: Była niesamowicie zadowolona. Dobra, co tutaj jeszcze? AI zabrało pacę gołębią. Taki tutaj głos też dostaliśmy. Ktoś tutaj też nie lubi, że rosołek z gołębia pycha. Gołębia tutaj nie lubi, negatywny. Gołębie to drony, też ktoś napisał.
1: Gołębie to drony, no tak, sterowane przez 5G. Oczywiście, że tak.
2: Słyszałeś tam teorię już?
1: Tak, to jest cudowne. To jest jeden z moich ulubionych.
2: Tak. I argumentacja, że dlatego tak jest, ponieważ nigdy nie widzieliśmy baby gołębia, jest po prostu cudowna, prawda?
1: Tak.
0: No. Ty, no ale nie widzieliśmy. Czy widzieliśmy?
2: Znaczy ja
1: to jest trochę
2: tamtej
1: jak z kwiatem
2: pory...
1: paproci, nie? Z tym baby gołębiem.
0: Że zakwita raz baby gołąb?
1: Tam.
0: Dobra, kochani państwo, podsumowujemy tutaj powoli wszystko, co mamy wpisać do mega giga petycji. Kuba tutaj właśnie wpisuje baby gołębie, bo sam chyba nie widział. Ja patrzę tutaj, co on za utwór puści, a ten se przegląda małe gołębie. Ale dobrze, spodobała mu się audycja, chcę wiedzieć. O, a ten pieczony tutaj z cytrynką to też jest? Crispy baby gołąb, zdjęcie premium.
1: Wow.
0: Dobra,
1: chcę,
0: musimy głodny. To zobaczyć. Zdjęcie
1: aż
0: premium.
1: Aż zgłodniałem, słuchajcie.
0: To zapraszam was tutaj przed komputer, a państwa zapraszam do wysłuchania utworu Hot Freaks. Tak się mogłoby nazywać w ogóle danie z gołębia, co?
1: Ten program.
0: Dwa
1: tak
0: hot freaki, poproszę, ciociu.

0: Poranek.
1: Szanowni Państwo, audycja powoli nam się tutaj kończy. Warto podsumować.
2: Już?
1: No tak, no do 10 jesteśmy. Zostało 7 minut do godziny 10 akurat, żeby zdążyć wypuścić blok reklamowy oraz podsumować, co musimy wpisać do mega petycji.
2: Żeby,
1: tak, żeby jedną petycją zmienić dużo rzeczy. Czy zostawiamy schody ruchome, czy po prostu wprowadzamy, że na schodach ruchomych się stoi, a na schodach zwykłych się idzie?
3: Ja jestem okej z wyprzedzaniem na schodach ruchomych, więc możemy to dorzucić.
1: Dobrze, czyli mamy tak, głośność reklam, usprawnie, ciśnienie wody w kranach, mamy to, stanie na schodach ruchomych, dźwiękoradar.
2: Dźwiękoradar. Rozmiarówki, buty i...
1: Rozmiarówki, tak jest, rozmiarówki
2: i
1: ciuchowe.
2: I rozmiar odzieży.
1: I zostawiamy jako wpis do mega giga petycji to, że jak ktoś jest coś dobrego robi, to że się wygrywa flotka? Flotka czy nie?
2: Tak, ale teraz no każdy to będzie problem.
1: Na ale to trzeba zasłużyć.
2: Matematyczny.
1: 10 trzeba jakieś rzeczy zrobić. Zebrać punkty.
3: Może zrobimy taką
1: program
3: loterię.
1: Lojalnościowy.
2: Program lojalnościowy. Przeprowadzenie staruszki przez pasy to jest jeden punkt. Oddanie butelek dwa punkty. Za 7 punktów.
1: Naprawdę było oddanie butelek jest dwa razy więcej niż przeprowadzenie staruszki?
2: Tak, no bo to jest 4 razy tyle pracy. Staruszkę przeprowadzasz i albo ci się udają przeprowadzić, albo...
1: Albo nie.
3: I nie wyglądasz jak bohater, tylko
2: tam
3: jak żul.
2: Wrócić.
1: To prawda, jest jakiś taki trochę żurowski vibe, jak idziesz z takimi...
3: O, bardzo. Tak.
1: Wielkimi.
3: Myślę, że to jest taki globalny...
2: Jak się staruszką, to wyglądasz jak żul?
3: Globalny rytuał upokorzenia.
1: Trochę tak.
3: Że każdy teraz robi robotę.
1: Może, może powinniśmy, stary, jakieś takie torby zrobić. Takie torby na te plastikowe, właśnie metalowe rzeczy kaucyjne.
3: Tak jak na wina,
1: i tak,
3: są?
1: Tak,
2: i też
1: że,
2: za nią, dla nie i też że, będą kaucje.
1: I że napisać gdzieś tam, wiesz, w stylu nie jestem żulem, dbam o planetę, coś takiego, żeby tak, już było widać.
2: Oddzielić wyraźnie od... Okej.
1: Okay. Tak, żeby się oddzielić.
2: Myślę, że wiesz co, żule często pomagają ci w oddawaniu butelek.
1: I wtedy by mieli szansę wygrać lotko.
2: Ja wiesz, ja stoję, a pani mówi, ale przecież to nie panuje przyjmie. Ja mówię, jak to, nie? No ja bym już to próbowałam, nie musi pan. Ja mówię, okej, oddaję jej tę butelkę. Nie? Ja mówię, to w ogóle skąd? W ogóle, wiesz? Ja mówię, to też nie? No nie. Także wiesz, to jest też consulting, oni wiesz, uprawiają.
1: Consulting, to dobrze. Ja czekam, aż będzie pierwszy miał ten terminal. Mm. Panie prezydencie, 2 złote. Mam tylko kartę, nie ma problemu.
3: Bo będzie miał taki w telefonie, taką aplikację będzie miał, gdzie tam się klika,
2: odciskiem
3: klika.
2: Palca.
3: Tak.
2: Potem trzeba będzie czyścić to, bo nie wiadomo, gdzie ten palec.
1: Dobra, i wydaje mi się, że wszyscy czekają na to, żeby wziąć... Wszyscy czekają na to, żeby wyjaśnić jedną bardzo ważną kwestię. Czy ośmiornica ma rękawy, czy ma nogawki?
2: Tak.
1: Jeden słuchacz napisał, że ma mackawy.
2: Mackawy.
3: Tak, ale producent...
1: Jest to trochę brzmi, trochę jakby tak...
2: Widzisz.
1: Trochę tak. Widzisz, tak? Mackaw? Ty masz mackaw, tak. Ośmiornica?
3: Producent odzieży dla ośmiornic musi mieć takie rękawy, które odrastają.
2: Rzeczywiście.
1: Odpinane takie. Odpinane, czyli tak, odzież dla ośmiornic jest to taka...
3: Szyją się z powrotem.
1: Taka trochę survivalowo-trekkingowa, tak? Bo jak są te spodnie, co można skrócić napy, nogawkę, tak, no. Ten. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć produkować outdoorowe odzienie dla ośmiornic, to my chyba nie będziemy rościć sobie z tego żadnych praw.
2: Absolutnie
1: proszę
2: nie.
1: Nas tylko na jakimś jednym fajnym zdjęciu otakować. Z ośmiornicą tak oznaczyć, żebyśmy wiedzieli, że się udało.
2: Jest to licencja na Creative Commons po prostu. Tak.
1: Otóż to, każdy to może szyć, może dziergać. Topciu, ty robisz na tych, na szydełku? Zrobisz dla ośmiornicy?
2: Oh, wow.
1: Fajnie, już tutaj pokazuję, jak ośmiornice robią. Dobrze, szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie. Krzysztof Unruk, Filip Brymora, ja się nazywam Maciek Adamczyk, audycję zrealizował Kuba, którego nazwisko sobie przypomniałem w trakcie audycji, Kuba Żulczyk. Pięknie, dziękuję, całuję Was mocno, udanego weekendu.
3: Jakub Żulczyk?
2: Pięknego dnia.
0: Reklama. Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. 2 pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu. Reklama.
4: Autopromocja.
5: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
4: Autopromocja.
6: Radio Campus. Same sztosy.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żalu, jest

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery. To program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja. Radio Campus.

swear to none, our lives burn.

0: nowe logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego sprawdź.

0: otacza. W międzyczasie Sagan się zamienił w traszkan. Uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: We're still doing sound check. Just so everyone knows, stay with us.
3: Black technicals inside, hold on, hold.
2: Go on.
4: 12 technical 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

drink, drink, drink.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. Pawilonie 512 w Warszawie.
1: Autopromocja.

0: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus 7 i 1 FM. Cut the mid-range, push the bass.

0: Poziom 0.
1: Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie i kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dużo.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówisz mi, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

13 minut po godzinie 11, to jest kawałek Turnstile i właśnie kawałek Dreaming, autorstwa Turnstile. Ja się nazywam Kacper Koźluk i miło was powitać w dzisiejszym programie naukowym, akademickim. Porozmawiamy sobie zaraz o transferze technologii, o tym, co się robi, żeby nowe odkrycia, które są mega interesujące na uniwersytecie, mogły też znaleźć się na, powiedzmy, sklepowych półkach, dotrzeć tam za sprawą biznesu, za innymi rzeczami. Rozmowa dosłownie za moment, więc cieszę się tą chwilą muzyki. Dreaming!

0: Kampus Główny.
1: Moim gościem jest Rafał Orłowicz-Murawski, broker technologii z Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
2: Cześć.
1: Będzie dzisiaj o nauce, biznesie, technologii, w wielu rzeczach w naszej rozmowie. Też dla osób, które będą się chciały tym zainteresować, porozmawiamy o pewnym wydarzeniu, które już w najbliższy poniedziałek. Ale zanim to wszystko, to myślę, że dobrze byłoby rozpakować sobie to słowo, które jest w twojej
2: pamięci. A jest co rozpakowywać.
1: A jest co rozpakowywać, to znaczy Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Co wy tam transferujecie?
2: No to Uniwersytetu Warszawskiego rozpakowywać nie będę, natomiast z przyjemnością rozpakuję, czym jest Centrum Transferu Technologii i Wiedzy, a może najpierw, czym jest transfer technologii i wiedzy. To, co jest często właśnie w ten sposób określane, chodzi tak naprawdę o to, żeby transferować, żeby przekazać, żeby w jakikolwiek sposób przemienić to, co jest wynikiem prac naukowców, to, co jest wynikiem prac akademii, w elementy, w produkty, w technologie, które są dostępne dla przysłowiowego Kowalskiego albo dla firm. Czyli tak naprawdę zależy nam na tym, żeby to, co nasi naukowcy, doktoranci, czasem studenci, ale o tym za chwilkę, wypracują w akademii, żeby w taki sposób to ograć, żeby tak się tym zająć, żeby tak tym zarządzić i tak to ochronić, żeby trafiło to do otoczenia społeczno-gospodarczego przede wszystkim poprzez firmy albo poprzez firmy istniejące, to mówimy wtedy o tak zwanej komercjalizacji bezpośredniej, albo o firmach, które musimy utworzyć na nowo, o startupach lub tak zwanych spin-offach, czyli spółkach odpryskowych uniwersytetu, czyli takich spółkach, w których po prostu udział ma Uniwersytet Warszawski, dzięki którym możemy tą technologię dalej rozwinąć i wdrożyć do gospodarki. Przykładem tutaj może być na przykład czy Explorna, czy Smarter Diagnostics, czyli takie nasze startupy Uniwersytetu Warszawskiego, spin-offy, które rozwijają tą technologię.
1: To jest jasne, to jeszcze technologia i wiedza w takim razie, one są, zdaje się, czymś różnym od siebie.
2: To jest zmiana, która bodajże weszła 2 lata temu. Wcześniej nazywaliśmy się Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii, więc ten transfer technologii był tam zaszyty, ale ta wiedza nie. Głównie tak naprawdę chodziło o trochę zmiany takiego paradygmatu, takiego myślenia o tym, co my transferujemy, że nie transferujemy tylko i wyłącznie technologii, bo czasem to nie jest technologia. Czasem słowo technologia po prostu nie pasuje, czasem jest to wiedza. I to jest pewne otwarcie się na nauki społeczne, na nauki humanistyczne, które rzadziej wytwarzają technologię, a częściej wytwarzają wiedzę, która ma swoją wartość. I pytanie, która część tej wiedzy, którą generujemy, powinna być wycenialna i która powinna trafiać do otoczenia gospodarczego za opłatą i przy wynagradzaniu twórców tej wiedzy, a która część powinna trafiać do tak zwanego open access.
1: To wyobraźmy sobie teraz tę sytuację z perspektywy takiego właśnie naukowca, który ma albo wiedzę, albo jakąś technologię, w sensie bada coś, co wydaje mu się, że może być całkiem interesujące dla rynku, no ale jakby nie był nigdy uczony tego, nie skończył zarządzania MBA, niczego takiego.
2: Nie, i to jest totalnie zrozumiałe.
1: To jest totalnie zrozumiałe, jest tyle czasu trzeba poświęcić, żeby zostać samym naukowcem, więc jak to wygląda wtedy? Ktoś taki może po prostu do was przyjść na UW?
2: Tak, po pierwsze, mamy jeden konkretny dział komunikacyjny, gdzie można zadzwonić. Jeśli naukowiec ma jakieś pytania dotyczące biznesu, wdrażania, ale to są pytania ad hoc, to jak najbardziej może z tego skorzystać i po prostu zadzwonić do CTTW. Natomiast taka najbardziej klasyczna ścieżka to jest sytuacja, w której nasz naukowiec, najczęściej naukowiec z biologii, chemii, CENT-u, CNBH-u, fizyki, geologii, on przychodzi do nas, bo skończył grant albo kończy grant, a w ramach jego rozliczenia ma patent, publikację. I teraz nasza uczelnia, jako jedna z najlepszych uczelni w kraju, a my powiemy najlepsza uczelnia w kraju, jest uczelnią, która maksuje wyniki w ewaluacji. To znaczy my robimy tak dużo dobrych publikacji, tak dobrze zapełniamy sloty publikacjami, że w ewaluacji nasze wydziały nierzadko otrzymują najwyższe noty. Żeby podwyższyć te noty, nie da rady już tego zrobić publikacjami. Więc często twórca przychodzi do nas dlatego, że może z publikacji wygenerować patent. I to jest taka najbardziej klasyczna ścieżka i motywacja, która stoi za naukowcem, kiedy do nas przychodzi. Oczywiście druga motywacja jest taka, nazwijmy to, naukowca uświadomionego od strony biznesowej, który przychodzi, bo chce to skomercjalizować. No nie? I wtedy ta publikacja jest, że tak powiem, sobie, ale on rzeczywiście zależy mu na tej publikacji i my tego naukowca w jakiś sposób bierzemy pod skrzydła. Po pierwsze, jeśli chce się do nas zgłosić z jakimś rezultatem twórczym, czyli powiedzmy taką właśnie technologią na takim etapie do oceny, mamy formularz na naszej stronie, formularz elektroniczny, w której zgłasza wszystkie niezbędne informacje. Bo tych informacji jest sporo, które trzeba wziąć pod uwagę, a my następnie zabezpieczamy prawa własności. Po to istniejemy na uniwersytecie i po to tego typu ośrodki istnieją na uniwersytecie, żeby naukowiec właśnie nie musiał myśleć o wielu różnych rzeczach, żeby był przeprowadzony przez to. On nie musi wiedzieć, jak wygląda zabezpieczenie IP, gdzie trzeba złożyć podpis. On po prostu ma przyjść i w odpowiednich miejscach złożyć podpis. My mu to mamy wyjaśnić. Tak samo ocena technologii. My musimy to robić z nim, bo chcąc, nie chcąc, nie nadrobię 30 lat doświadczenia pana profesora lub postdoka, które może jest krótsze to doświadczenie, ale nadal ten człowiek jest lata świetlne w konkretnej dziedzinie przede mną, ale muszę umieć zadać mu takie pytania, żeby zrozumieć, czy to jest nauka, która świetnie rozwiązuje problem naukowy, czyli istotną różnicę między stanem obecnym a oczekiwanym, czy, i tutaj gwiazdka, księżyc, nie wiem, co jeszcze trzeba zaznaczyć, żeby ważne, czy problem biznesowy. A przez problem biznesowy rozumiem, że jest spełnienie dwóch warunków, że jest istniejąca różnica, istotna różnica między sytuacją, stanem obecnym a oczekiwanym i uwaga, dwa, ta różnica kogoś boli na tyle, że jest gotów za to zapłacić.
1: Tym pięknym akcentem możemy postawić średnik, tak myślę, w naszej rozmowie. Opowiada Rafał Orłowicz-Murawski, a my wracamy za moment.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
3: Daj.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną studio wciąż Rafał Orłowicz-Murawski, broker technologii z Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli poczuliście, że ta część naszej rozmowy poprzednia była trochę dla was, że może robicie naukę, ale chcielibyście może spojrzeć na to trochę innej perspektywy albo po prostu się tym zainteresować, no to jest okazja, bo w najbliższy poniedziałek organizujecie wydarzenie.
2: Dokładnie.
1: Możesz powiedzieć więcej?
2: 18 maja organizujemy wydarzenie w CNBH-u. Na naszych aktualnościach na stronie CTTW można znaleźć oficjalny link rejestracyjny na to wydarzenie, bo liczba po prostu miejsc jest ograniczona i na ten moment sam biznes i instytucje pozauniwersyteckie już zajęły 70 miejsc, więc jest tego sporo. Natomiast najważniejsze w tym wydarzeniu chyba jest to, że my chcemy na tym wydarzeniu trzy rzeczy ze sobą połączyć. Po pierwsze, pewną edukację. Wprowadzamy taki poradnik na Uniwersytet Warszawski, który jest 50 stronami ściągawek, wysokopoziomowym spojrzeniem na to, czym transfer technologii jest, czym jest komercjalizacja, czym są innowacje i że musimy na to patrzeć z perspektywy nie tylko technologii i finansowania, ale również innych czterech elementów. Korzystamy tutaj z KTH Innovation Readiness Level, czyli z sześciowymiarowej oceny gotowości, dojrzałości, innowacji. O tym możemy sobie jeszcze porozmawiać później. Druga rzecz, którą chcemy na tym wydarzeniu jakby w jakiś sposób uwzględnić, to jest dyskusja z biznesem. Pojawi się tam na przykład Zbigniew Leść, pojawi się Aleksandra Sabiniasz, czyli osoby, które przynajmniej dla mnie są bardzo cenne i w biznesie robią super rzeczy na absolutnie topowym poziomie innowacji w Polsce, więc pojawią się także Jacek Emility z Explorny i Anna Wnuk, więc pojawi się grono biznesu, które na co dzień ma do czynienia z akademią i biznesem, z przemysłem, może nawet lepiej tutaj powiedzmy, i podyskutujemy sobie o tym, co decyduje o tej komercjalizacji, bo moim zdaniem nie jest to finansowanie. Natomiast trzecia część to jest prezentacja trzech pomysłów, trzech projektów akademickich, deeptechowych, które będą mogły się zmierzyć z publiką, ale również zaprezentować to, w jaki sposób one te sześć wymiarów dojrzałości i innowacji rozwijają w ramach swoich działań. Więc to są tak naprawdę te trzy rzeczy. No i wydaje mi się, że jeśli ktoś chce rozeznać, chce sprawdzić, czy nauka i biznes jemu się kleją, czy tak naprawdę on chce być gdzieś między akademią a przemysłem, czy chce zobaczyć po prostu, na ile te innowacje go kręcą, to wydaje mi się, że to wydarzenie może być taką iskrą, która da taki zapłon i jakby da narzędzia do tego, żeby to zweryfikować.
1: A do kogo w takim razie to jest skierowane? Mam na myśli to, czy to są właśnie bardziej studenci, doktoranci, naukowcy, czy to są jakieś warunki formalne, które trzeba spełnić, żeby móc tam wejść?
2: Pewnie warunków formalnych nie. Takim najbardziej ważnym pewnie warunkiem jest pewna otwartość na to, że w ogóle innowacje mnie kręcą i traktuję je poważnie. Nie? W sensie nie zajmujmy miejsc, jeśli nie jesteśmy pewni, czy przyjdziemy. Natomiast to jest spotkanie dla biznesu, to jest spotkanie dla instytucji publicznych, agencji rządowych, prasy, to jest spotkanie dla doktorantów, postdoków, doktorów habilitowanych, raczej młodszej kadry akademickiej i tak, to chyba najkrótsza odpowiedź.
1: To jeszcze jakbyś powiedział, bo chciałem jeszcze jeden wątek zahaczyć. Gdzie jeszcze raz można szukać więcej informacji?
2: Na stronie CTTW w aktualnościach, wydaje mi się, że w tym momencie jest to pierwsza aktualność, najwyżej na samej górze. To się nazywa Klubem Innowacji, Akademia dla Przemysłu. Jest to też, muszę to zaznaczyć, finansowane z Science for Business.
1: To tam was w takim razie odsyłamy, wszystkich zainteresowanych, a jeszcze bym chciał zapytać o ten poradnik. To znaczy, to jest chyba jedna z takich, no w zasadzie można powiedzieć, że będzie to wydarzenie na premierę tej publikacji. Co tam zawarliście? Co jest takim najważniejszymi informacjami, które powinna dostać osoba, która jest tym zainteresowana? Mhm.
2: Tutaj mała korekta. Poradnik jak najbardziej ma dużą wartość w tym wydarzeniu, natomiast to wydarzenie jest oczywiście większe, nie? I nie ma sensu go sprowadzać do poradnika,
1: bo jest pewnego rodzaju,
2: jest dialogiem. No, też się cieszę, że tyle biznesu było gotowe się zarejestrować i chce przyjść. Natomiast to jest już jakby przestrzeń tego dialogu między biznesem a akademią i mam nadzieję, że to się będzie powtarzać. Natomiast najważniejsza rzecz, to jest tak naprawdę chyba taka całościowa, systemowa ocena dojrzałości innowacji. Bo my, kiedy myślimy o innowacji, często sprowadzamy ją do właściwie jednego wymiaru, do technologii. A tych wymiarów jest dużo więcej i to my nie na technologii mamy problem. Gdy byłem w Silicon Valley, szybko się okazało, że kiedy rozmawiałem z Centrum Transferu Technologii na Stanfordzie, to pytamy, jakie macie te technologie, na jakim TRL-u? Oni nam mówią,

0: przez pryzmat właśnie tej własnej ekspertyzy, więc nie myślimy tylko o technologii, ale myślimy o zespole. Myślimy o modelu wdrożenia rynkowego, o modelu biznesowym. Myślimy o zabezpieczeniu praw własności, o zabezpieczeniu własności intelektualnej. Myślimy o tym, jak wygląda klient, w jaki sposób, czego on oczekuje. Bardzo często my się skupiamy na technologii, ale ta technologia nie staje się produktem. I tu jest bardzo często duży problem, więc na samym końcu jest to finansowanie, nie? Czyli dopiero w momencie, kiedy my możemy powiedzieć, że my rozumiemy klienta i my dopasowujemy technologię do klienta i mamy ludzi, którzy są w stanie to zrobić, zabezpieczone przed imitacją, przed podrobieniem tą technologię, to dopiero w takiej sytuacji, i mamy fajny, sensowny model rynkowy, nie? To w takiej sytuacji dopiero tak naprawdę możemy ubiegać się skutecznie o finansowanie na rozwój innowacji. W przeciwnym razie jesteśmy jednym z wielu, którzy nie rozumieją tego, jak to musi wyglądać, i o tym jest ten poradnik, i o tym jest to wydarzenie.
1: Ale oczywiście nie chcę go sprowadzać, tak jak powiedziałeś, tylko do tego, więc i o tej części debaty trochę ją sobie przeniesiemy też do naszego studia i za moment porozmawiamy sobie jeszcze o tym, jak ta transfer w Polsce w ogóle wygląda, czego nam brakuje i czy faktycznie jest to finansowanie.
2: Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o wydarzeniu, które już w najbliższy poniedziałek, które będzie poświęcone transferowi technologii i wiedzy. Jak powiedziałem o tym poradniku, o tym już trochę porozmawialiśmy, ale faktycznie wskazałeś, że to nie jest wszystko, co tam się pojawi, bo będzie też debata, faktyczna rozmowa nauki z biznesem, więc trochę byśmy już chyba zaczęli w takim razie może, żeby się wczuć w ten schemat.
2: Możemy ją troszkę sobie przystymować, bo chcąc nie chcąc ja nie jestem uczestnikiem tej debaty, więc tak możemy się zastanowić, o czym warto byłoby gdzieś tam, w jakie tony bym ja pewnie uderzył. I chyba taka... To pytanie, o którym sobie przed chwilą rozmawialiśmy gdzieś tam w offie, że dlaczego w takim razie ten transfer u nas nie działa, nie? Co jest takiego, że te huby technologiczne, to jest Belgia, United States, to jest Francja, Szwajcaria, nawet Estonia w kontekście digital.
1: Która ma mieszkańców mniej więcej tyle co Warszawa i
2: dokładnie.
1: To chyba bez Wawra.
2: To jak to się dzieje, że u nas nie ma, nie? I oczywiście odpowiedź na to powinna być pewnie rozłożona na 1000-stronicowe strategie i polityki, natomiast możemy spróbować to ugryźć z dwóch stron. Skorzystam tutaj z Tatenbauma i Salasa, z Teams That Work, czyli świetnej pracy, którą polecam naprawdę każdemu, rewelacyjna książka o tym, co to znaczy skuteczny zespół. Oni zwracają uwagę na kilka elementów, na 7 elementów skutecznych zespołów. Pierwszym z nich są warunki. I teraz o warunkach krótko, bo my mamy warunki o dosyć wysokiej niepewności w kraju. Na przykład we Francji mamy ujednolicony system grantowy, więc jakby tych instytucji, do których się pisze granty, jest dużo mniej, ale też ujednolicony on jest systemem unijnym, więc jeśli pisze grant A, to właściwie po krótkim skopiowaniu zgłaszam go do EIC, ERC, czyli do takich prestiżowych grantów europejskich. No nie? Więc to jest na przykład duża wartość. U nas każdy grant jest inny, jest duże rozczłonkowanie, polityki są niejasne, nie wiemy, tak naprawdę mówimy, że jakieś branże są kluczowe, ale niewiele z tym robimy. Co 4 lata zmieniamy koncepcję. Jest bardzo dużo takiej niepewności, którą po prostu przemysł nie lubi. I jeśli on ma niezarządzalne ryzyka, to też ciężko być innowacyjnym, bo innowacje kosztują, bo innowacje trwają. I to są ryzykowne rzeczy. A jeśli są ryzykowne i nie są zarządzalne te ryzyka, to biznes w to nie wchodzi. Druga rzecz u Tatenbauma i Salasa to są możliwości i koordynacja. Właściwie to są dwie rzeczy. Możliwości, czyli kompetencje zespołu. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy nasze zespoły po prostu mają odpowiednie kompetencje do tego, żeby to zrobić? Bo w Polsce mamy wszystkie kompetencje, które są konieczne do pokrycia, ale to nie są w jednym zespole. W sensie mamy ludzi, tylko oni się nie znają. Więc często jest tak, że po prostu naukowiec A nie zna naukowca B, nie współpracuje z przedsiębiorcą C. Nie tworzy się zespół, który ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby tą innowację konkretną rozwijać. W rozumieniu biznesowym, a nie tylko naukowym. Jeśli chodzi o koordynację, my często też nie do końca jeszcze znamy takie dobre praktyki, jak ze sobą współpracować. No i dobrze jest chyba spojrzeć na to też w ten sposób, w jakiś sposób trochę pokorny, trochę z wyrozumiałością. Jesteśmy młodą gospodarką, jeśli chodzi o wolną gospodarkę. Chociażby nasza branża biotechowa, ona nie jest tak, ona nie ma 100 lat. Ona nie ma wielu dobrych praktyk, które zostały zainicjowane przez lata błędów. Jak w branży lotniczej, jeśli dzisiaj w lekach musimy badać coś, to najprawdopodobniej ktoś zmarł kiedyś przez to. Więc dzisiaj oczywiście my się uczymy i musimy się dostosować do tych samych globalnych standardów, ale my się uczymy często na swoich błędach. Branża biotechnologiczna na przykład się tego nauczyła, a to jest branża jedna z najbardziej innowacyjnych w Polsce, że musi ściągać ludzi z zagranicy i się uczy od ludzi z zagranicy. Natomiast no my na przykład często nasi eksperci grantowi, nasze zespoły naukowe, one są często bardzo wsobne, one są polskie, nie? Więc można sobie zadać pytanie, czy nie powinniśmy więcej gdzieś tam korzystać z tego doświadczenia EIC, ERC.
1: Zaczynam trochę rozumieć, dlaczego się mówi o tym finansowaniu jako takiej głównej przeszkodzie, bo ono jest takie proste w zasadzie. W sensie zdaje się, że wystarczyłoby dosypać po prostu pieniędzy i wszystko pójdzie dalej, no a z tego co opowiadasz, wydaje się, że to nie jest to, nie tyle, że nawet to jest nie jest jedna rzecz, ale że jest bardzo dużo różnych podmiotów, stron, które musiałyby razem zacząć jakoś działać inaczej. Więc
2: tak,
1: pytanie, czy to jest w ogóle
2: to jest dużo bardziej systemowe
1: tak
2: i
1: łatwo?
2: Kwestia finansowa jest wtórna. Co więcej, były takie sytuacje, kiedy na rynku innowacji była nadpodaż pieniądza i była duża liczba środków finansowych i brak projektów do zainwestowania. Bo teraz bardzo ważne. I być może tym będziemy niestety musieli lądować. Akademia, ale również instytuty, różnego rodzaju firmy, one powinny tworzyć innowacje, często spółki, które są inwestowalne. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko mają technologię, ale również mają zespół, w który można zainwestować, bo wiemy, że to dowiezie, które mają plan biznesowy, które mają odpowiednią ochronę IP, które mają dobre zrozumienie klienta, customer discovery za sobą i finansowanie jest zwieńczeniem tego. Bo jeśli mamy wszystkie te rzeczy, to znaczy, że ta spółka, ta innowacja jest inwestowalna i na rynku prywatnym dopiero taka innowacja otrzyma finansowanie. Na rynku grantowym oczywiście ta sytuacja wygląda inaczej, ale ten rynek grantowy też zmienia się w kierunku bardziej innowacyjnym i weryfikuje wiele takich rzeczy, które weryfikuje rynek prywatny.
1: No i teraz mogę powiedzieć, że po więcej. Możemy was chyba odesłać na poniedziałek.
2: 18 maja od 10 rejestracja już na żywo. Oczywiście trzeba się zarejestrować, bo miejsca limitowane przez internetowy formularz na stronie CTTW w aktualnościach. Od 11 już zaczynamy oficjalne wydarzenie, a od 13 networking, a będzie tam trochę ludzi, których warto poznać, więc zapraszamy.
1: Zapraszam Rafał Orłowicz-Morawski, broker technologii Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego, a ja dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: keeps going.
1: Kampus główny.
2: Life keeps going. To jest to, czego słuchamy 7 minut po godzinie 12, czyli Genesis Owsu na naszej antenie. A ja zaproszę was serdecznie na przegląd prasy. Zaczniemy od tego, co się dzieje w naszym mózgu w momencie, w którym wypowiadamy jakieś proste słowo, na przykład krzesło. I co wtedy? To znaczy, okazuje się, że bardzo dużo. O tym możecie przeczytać dzisiaj w Nauce w Polsce, która z kolei cytuje badania profesora Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej, jego badania opublikowanego dosyć prestiżowo w Nature Communications, które odnosi się do tego, że w momencie, w którym wymawiamy jakieś określone słowo, to nie tyle w naszym mózgu aktywują się te regiony, które są odpowiedzialne za to, żeby po prostu je wymówić poprawnie, ale także bardzo, bardzo dużo innych regionów samej kory mózgowej. No i to bardzo zainteresowało badaczy. To znaczy, zacznę jeszcze od początku może. W takim badaniu, czyli osoby badane miały za zadanie zapamiętać słowo, a potem wypowiedzieć się z pamięci. I właśnie w takim badaniu, kiedy były to słowa typu dom, krzesło, drzewo, ryba, cokolwiek, aktywowało się właśnie bardzo dużo regionów. No i hipoteza jest taka, że tak naprawdę takie słowo ryba, jak zresztą piszą w artykule, to nie jest tylko słowo, w sensie szereg liter, głosek, jakkolwiek, tylko tak naprawdę w momencie, w którym mówimy ryba, myślimy o rybie, myślimy o bardzo wielu różnych rzeczach, różną modalnością, tak można powiedzieć. To znaczy, na przykład wędkarz będzie myślał o rzucaniu wędki i będą bardziej aktywne, na przykład regiony odpowiedzialne za motorykę. Z kolei jakaś osoba, która na przykład, nie wiem, lubi smak pstrąga, no to może te fragmenty, które są bardziej odpowiedzialne za smak. Chodzi po prostu o to, że tak naprawdę te wszystkie słowa są dużo więcej niż tylko słowami, ale tak naprawdę całymi szeregami skojarzeń, które bardzo silnie dają o sobie znać w naszym mózgu w momencie, w którym wystarczy tak naprawdę wypowiedzieć to słowo. No i okazuje się także, że dużo szybsze jest, dużo szybsza jest ta aktywność mózgu przy takich rzeczach. To jest mega w ogóle interesujące. Ja was po więcej odsyłam do Nauki w Polsce, tam możecie zobaczyć więcej. Super ciekawe, co się dzieje w naszym mózgu, jakie są dalsze plany na badania i jak to w ogóle naukowcy robią, bo dużo z takich badań jest bardzo trudno w ogóle przeprowadzić na mózgu jako takim, no bo jakby możemy, mamy dostęp tylko do jego powierzchni, fajnie byłoby zajrzeć do środka, ale te tajemnice już wam zostawię na później, bo jeszcze chciałbym przejść do drugiego, jakże temat, skoro była neurobiologia, to jeszcze czarne dziury. Bardzo popularyzatorsko. Dzisiaj projekt Pulsar i artykuł zaczynający się od stwierdzenia bardzo, bardzo głupi model. A chodzi tak naprawdę o kolejne dążenia do wyjaśnienia tego, co się dzieje tak naprawdę w sercu czarnej dziury. Kojarzymy słowo osobliwość, czyli takie coś, co nie do końca wiemy, czym jest, ale wiemy, że jest w centrum czarnej dziury, czy zakładamy może bardziej, że jest, ale jeżeli gdzieś jest, to akurat tam. I to jest taki fragment, w którym zdaje się, że większość naszej fizyki tak naprawdę przestaje działać. Nie do końca wiemy, co tam się dzieje, punkty robią się, wszystko zagina się do punktu, wymiary znikają, w ogóle straszne rzeczy. Ale dlatego właśnie tym bardziej fizycy szukają sposobów, żeby opisać te miejsca może jakoś inaczej. No i tak jak się okazuje, się udało się na przykład opisać już w ubiegłym roku fizykom czarną dziurę w przestrzeni pięciowymiarowej bez pomocy używania osobliwości, tak też w tym artykule możecie prześledzić inne ciekawe pomysły na to, jak można to opisywać. Na przykład, jeżeli założymy, że czarna dziura jest w jakiś sposób naelektryzowana, no to to nam może wyjaśnić. Można ułożyć taki opis matematyczny, który pozwoli nam wyjaśnić, co tam się dzieje bez używania osobliwości. Czy nawet sięgając do promieniowania Hawkinga, które też jest raczej dosyć znane fizykom, ale pozwala w bardzo prosty sposób, dosłownie cytowanego wstępu, bardzo, bardzo głupi model, aż tak wyraża swoją prostotę, można opisać właśnie bez potrzeby używania tego. Ja w sumie, nie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ja wolałbym, żeby tam były faktycznie jakieś niesamowite rzeczy, osobliwości, czas, przestrzeń, wszystko się w ogóle zagina, znika i nie wiadomo, co się dzieje, czy właśnie, żeby to było bardziej przewidywalne, trudno powiedzieć, ale mega ciekawie się o tym czyta, bo fizycy żyją z niesamowitym dystansem do siebie. Wracamy za moment.

0: Kampus Główny.
1: Feel Like I Do It, czyli Disclosure na naszej antenie, 19 minut po godzinie 12, a my wchodzimy w drugi przegląd prasy, przegląd drugiej części prasy. Zaczniemy od serwisu naukowego i paleolitycznej rumby, oceanicznej rumby, tak to można by określić, czyli skrzypłoczy, które są w ogóle niesamowite, jak sobie tak zacząłem o nich czytać, w sensie zacząłem od takiego pomyślenia, kamieliny. Może istotne, może interesujące, ale super jest w ogóle ta historia o nich. Polecam bardzo serdecznie. Rozmowa z Jonatanem Audyckiem, w zasadzie tekst współtworzony z jego udziałem, który opisuje ostatnie bardzo interesujące znalezisko skrzypłocza, którego, jak określili, jest ekstremalny. Jest bardzo inny niż większość skrzypłoczy, które są dla nas znane. W tym sensie, że jest inny pod takim ewolucyjnym względem. Jest jakiś taki odróżnicowany, ma różne widoczne zmiany w takie, których nie obserwuje się u innych skrzypłoczy. I to pewnie nie byłoby kompletnie interesujące, bo wiele zwierząt mogło tak zrobić kiedyś, że wyglądało inaczej niż teraz, ale istotne jest to, że generalnie skrzypłocze są grupą, która jest ekstremalnie homogenna. One są super podobne do siebie wszystkie między sobą i to jest w ogóle też niesamowite, bo są uznawane za żywe skamieniałości, czyli tak naprawdę organizmy, które żyją w mniej więcej niezmienionym kształcie od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ale to jest w ogóle skala, której sobie nie zdawałem sprawy. To znaczy, paleozoiku pojawiły się dopiero, a w okresie ich największej różnorodności to był karbon i trias, a kiedy zaczęły się pojawiać dinozaury, to one już były, przestały się praktycznie zmieniać od wtedy. To znaczy skrzypłocze, które żyją dzisiaj, mniej więcej wyglądają tak samo jak te, które żyły za czasów dinozaurów. To jest w ogóle niesamowite, w sensie ta perspektywa czasowa jest naprawdę ekstremalna i naprawdę dużo, dużo mówi naukowcom. To znaczy znalezienie czegoś takiego odróżnicowanego skrzypłocza każe sobie zadać pytanie, co się wtedy w ogóle działo. Jakie cechy musiały wpływać środowiskowe na te zwierzęta, które są dosłownie domyślne zwierzę. W sensie ono sobie żyje praktycznie wszędzie. Według danych kopalnych było bardzo rozpowszechnione. Ma przystosowania, które są też takie domyślne, można powiedzieć. To znaczy, właśnie zacząłem tej oceanicznej rumby, jak to określił Jonatan Audycki. To znaczy, one sobie po prostu chodzą po dnie oceanu, jedzą sobie wszystko, cokolwiek im się tam po prostu napatoczy, a od zewnątrz chroni je taka skorupa, która sprawia, że trudno jest je walnąć od góry, cokolwiek im zrobić, a jednocześnie są bardzo mało odżywcze, więc w zasadzie większość zwierząt ma je gdzieś. No i przy takiej presji ewolucyjnej po prostu przetrwały, ale co się stało z tym jednym skrzypłoczem, znaczy pewnie po prostu z całą jego linią rozwojową, to jest zagadka i to o to naukowcy będą się pytać. Bardzo interesujące, nie spodziewałem się, że skrzypłocze zapewnią mi tyle rozgrywki dzisiaj o poranku. I druga rzecz, która zapewniła mi dużo rozrywki, to jest zmiana, którą teraz zrobię, ponieważ również nic tak dobrze nie jest żywą skamieniałością i nie hibernuje się przez lata jak wzory dokumentów. A będą nowe, to znaczy na stronie nauki w Polsce możemy przeczytać, że resort nauki udostępnił nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej. Ja sobie wszedłem nawet w to rozporządzenie dnia 13 maja 2026, pozycja 643 i możecie zobaczyć, jak będą wyglądały. Nie wiem, jak to będzie sprawa wyglądało na, jak to się mówi, tak na żywo, ale trochę są inaczej wyglądają, to znaczy dalej będą zielone, dalej ten układ będzie ten sam, napis legitymacja studencka, student card jest taka sama, generalnie doskonale zakonserwowany wzór. Nie, zmian trochę będzie, ale te od lipca dopiero, to znaczy te wszystkie legitymacje, które teraz są już wydane, zostają z nami, ze mną też jeszcze przez chwilę i nie trzeba będzie ich wymieniać, ale faktycznie będą bardziej, więcej ochron tam będzie wrzuconych, w sensie takiej weryfikacji, zabezpieczeń i tego typu rzeczy, więc szykujemy się na nową zmianę, prawie jak nowy USOS, tym 2 lata temu się chyba pojawił, nie pamiętam, którym był tak nowy, że zmienili kolory. Mniej więcej taka sama zmiana, ale cóż, będzie pięknie. Czekam na zobaczenie tego na żywo.

0: To ja się jeszcze włączę na chwilę. Chciałbym was też serdecznie zaprosić na i Noc Muzeów, która już w tę sobotę, ale przede wszystkim na Noc Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim, która też również jest w tę sobotę, a konkretnie dosyć dużo różnych rzeczy będzie można robić, zobaczyć, obejrzeć sobie, zarówno na samym kampusie głównym, jak chodzi o zwiedzanie na przykład całej naszej przestrzeni bardzo ładnej, na zwiedzanie rzadko udostępnianych przestrzeni w sumie dawnego kompleksu pałaców, miejsc, które są często zamknięte, ale także na przykład wzięcie udziału w rozmowie z archeologami, odkryj, zobacz, zapytaj, archeologia live. To wszystko będzie dostępne dla was w sobotę, więc jeżeli będziecie akurat wybierali się na Noc Muzeów, no to rzućcie okiem na nasz program, a nuż znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Może i my umilimy wam ten czas muzyką. Jest 28 minut po 12, w zasadzie 2 minuty do wpół do. I ja się z wami żegnam. Ostatnie pół godziny spędzicie z Martą Boroń i z jej niesamowitymi rozmówcami. Dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, jak zawsze.
1: Kampus Główny. Radio Kampus. 97,1 FM.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
1: Reklama.

0: myślę, na rok, a może na dwa, jak w szklanej komnacie będę miała schron, wyśnię w niej swój sen, ze mną się lewa.
1: Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to w pawilonie 512 w Warszawie.
2: Przenosimy się do pawilonu 512 na Bulwarach Wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie od kilku dni możecie obejrzeć instalację Jelita Wchodzę w to. To okazja, żeby dosłownie zajrzeć do wnętrza układu pokarmowego. O tym, dlaczego temat zdrowia jelit jest coraz bardziej popularny, rozmawiam z profesor Ewą Stachowską.
3: Chyba współczesny sposób żywienia, trochę też taki w ogóle styl życia spowodował, że nagle okazało się, że jelita są w centrum uwagi, bo jeżeli mówimy, że trawi społeczeństwa całego świata choroba otyłościowa, no to mówimy, mój Boże, gdyby tylko mniej mogła wchłonąć, jeść tyle, ile jem, ale mniej wchłaniać, to byłoby bardzo dobrze. Z drugiej strony mamy też niestety ludzi, którzy chorują z powodu różnych schorzeń wywołanych też nieodpowiednią dietą. To są te choroby, mówimy o tle zapalnym, różne rzeczy, które się w jelicie dzieją i tych chorób też przybywa. Zespół jelita drażliwego, rozrost bakterii w jelicie cienkim, zdęcia. One też towarzyszą współczesnemu człowiekowi i wydaje się, że jest tego coraz więcej, no bo to z kolei wynika z takiego bardzo chaotycznego i bardzo przyspieszonego trybu życia. Wobec tego proszę zobaczyć, kiedyś ludzie martwili się o różne choroby, o różne części ciała. W latach 50., 60., 70. takim centrum zainteresowania było serce, choroby układu krążenia, a w tej chwili zdecydowanie od jakichś 10-15 lat w tym centrum są jelita i wynika to no właśnie z tego, że jest coraz więcej różnych schorzeń, ale z drugiej strony my też coraz więcej wiemy o mieszkańcach tych jelit, czyli o mikrobiocie jelitowej.
2: A czy słusznie mówi się o jelitach, że to nasz drugi mózg?
3: Jelita to jest trochę nasz drugi mózg, płuca, wątroba, nerki. Podkreślamy tą funkcję, jaką pełni mikrobiota jelitowa dla mózgu, ale tak naprawdę to, co wytwarzają mikroorganizmy jelitowe, może wpływać i wpływa i w sensie pozytywnym, ale niestety też w sensie negatywnym, nie tylko na mózg, na mózg też, ale także na pozostałe narządy. Stąd też w tej chwili mamy pojęcie tak zwanych osi. Jelito mózg, jelito nerki, jelito kość. No właściwie mówimy, że to, co się dzieje w jelitach za sprawą mikroorganizmów, będzie miało wpływ na resztę narządów. No i tu właśnie jest pewna ważna rzecz, pewna ważna informacja, bo to, co się dzieje w jelicie, na to, co się dzieje w jelicie, w dużym stopniu my mamy wpływ. Tak? Przez dobre wybory żywieniowe, przez odpowiednią aktywność fizyczną, przez dobre wybory dotyczące wypoczynku, przez umiejętność wypoczynku. Wszystko to nam modyfikuje mikrobioty jelitowe, więc jesteśmy w stanie naprawdę sporo rzeczy zrobić.
2: Jak w ogóle wygląda droga jedzenia od pierwszego kęsa aż po jelito grube? Mówi Ewa Kurowska-Szapel z firmy Danon.
4: Kęs rozpoczyna swoją drogę już w ustach i nie tylko dochodzi tam do rozdrabniania pokarmu, ale również do wstępnego trawienia węglowodanów. Także jest to też bardzo ważny proces, żeby gryźć porządnie. Mówi się czasami, że trzeba przegryźć jeden kęs 30 razy, żeby on właśnie w odpowiednim stanie poszedł dalej przez przełyk do żołądka, tak żeby żołądkowi też i temu kwasowi żołądkowemu ułatwić tą pracę w rozdrabnianiu i dalszym tematem.

0: lubią to wszystko, co zostało niestrawione, co nasz żołądek i jelitocinki nie są w stanie strawiać, one są w stanie to strawić i one właśnie się wtedy cieszą, odżywiają się tymi naszymi resztkami, sprawiając, że jeszcze te ostatnie składniki, które mogą wyciągnąć, wyciągają, one też same produkują na przykład witaminy z grupy B, z tych resztek, które my im zostawiamy. No, kolejnym etapem jest wiadomo co, ale wiadomo też, że wypróżnienia to jest bardzo ważna część trawienia i one powinniśmy też zwracać na nie uwagę, one powinny być regularne, nie powinny być trudne, nie powinny być też zbyt częste, więc zwracajmy na to uwagę, bo to, jak się wypróżniamy, pokazuje nam, jak cały ten proces w naszym organizmie przebiegł.
1: Za chwilę wrócimy do tematu, porozmawiamy o tym, jak dbać o zdrowie jelit, jakie produkty wybierać w codziennej diecie, aby wspierać ich zdrowie. Zostańcie z nami w Radio Campus.
2: Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy na wystawę, na której możecie od środka obejrzeć ludzki układ pokarmowy. W pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą czeka na Was kilkumetrowa wystawa, w której można przyjrzeć się poszczególnym częściom odpowiedzialnym za trawienie. I właśnie temat trawienia dzisiaj zgłębiamy. Od czego zacząć dbanie o układ pokarmowy? Dieta? Sen? A może aktywność fizyczna? A może jeszcze coś innego? O to pytałam profesor Ewę Stachowską.
2: Tak naprawdę powinni zacząć za nas nasi rodzice, bo ten pierwszy moment, który decyduje o mikrobiocie jelitowej w bardzo dużym stopniu, to jest to, czy mama podejmie decyzję, że będzie karmiła dziecko piersią i urodzi siłami natury. Potem oczywiście tym czynnikiem jest dieta. Tak? Im bardziej ta dieta jest prosta, jednocześnie taka dieta, która będzie sprzyjała mikrobiocie jelitowej, tym dla nas lepiej, bo mikrobiota musi być mikrobiota zdrowa, ile że możemy takiego pojęcia użyć. To jest mikrobiota niezwykle różnorodna. Czyli musimy pamiętać, że w tych jelitach mamy i przyjazne nam i patogenne bakterie, i przyjazne nam i patogenne grzyby, i przyjazne nam i patogenne wirusy i tak dalej. I teraz jedzenie jest jednym z tych czynników mocno modyfikujących skład mikrobioty jelitowej, czyli im mniej przetworzone, im bardziej zawierające błonnik, tak, takie bardzo naturalne jest pożywienie, tym lepiej dla mikroorganizmów jelitowych. Potem aktywność fizyczna, ona jest niezwykle ważna i trzeba pamiętać, że każda aktywność fizyczna, taka normalna, w sensie no, nie aktywność charakteryzująca osoby, które ćwiczą no już na takim poziomie mistrzowskim, jest czymś, co mikrobiota po prostu wymaga dla prawidłowego rozwoju. Także no, chyba najważniejsze jest faktycznie jedzenie i aktywność.
1: Jakie produkty w takim razie jelita lubią najbardziej, które wybierać w codziennej diecie, aby wspierać ich zdrowie?
2: Dużo jest tych produktów, bez wątpienia to są produkty zawierające różne typy błonnika, ale także produkty fermentowane. Ta fermentacja jest niezwykle ważna. W ogóle w toku ewolucji nasza mikrobiota przystosowana była do tego, że jedliśmy taką żywność fermentowaną, jedliśmy tego więcej, póki nie było lodu, po prostu tak żywność była konserwowana. I w dużej mierze ta rewolucja przemysłowa doprowadziła do tego, że w diecie Europejczyków, mieszkańców tych Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się ilość żywności fermentowanej. Na szczęście Polacy, w ogóle Słowianie nadal kultowowali tą fermentację. Żywność fermentowana jest niezwykle prozdrowotna. Oprócz tego, co mogłabym wyróżnić, na pewno rośliny o zielonym kolorze liścia i owoce jagodowe. One też niezwykle są ważne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej. Trzeba pamiętać, że także odpowiednie nawodnienie, no i białko, o którym też musimy pamiętać. To wszystkie składniki pożywienia, ale to, co jest szczególnie ważne dla mikrobioty, to rzeczywiście błonnik, fermentacja, owoce jagodowe poprzez polifenole, no i też dobre tłuszcze. Dobra oliwa jest też niezastąpiona.
1: Produkty fermentowane, zielone warzywa liściaste, owoce jagodowe, właściwe nawodnienie oraz odpowiednia ilość białka i zdrowych tłuszczów w diecie. To kluczowe elementy dla zdrowia jelit. To również błonnik gra tutaj pierwsze skrzypce, a tego w diecie Polaków brakuje, mówi Ewa Kurowska-Szapel z Danon.
3: To jest bardzo ważne, żeby spożywać produkty bogate w błonnik. Błonnik to jest właśnie to, czego nasz żołądek czy jelito cienki nie jest w stanie strawić, ale nasze bakterie są w stanie. To jest najbardziej interesujące, że są różne frakcje błonnika i różne bakterie są w stanie ten błonnik trawić. My mówimy, jeśli tłumaczymy czasami dzieciom, które przychodzą odwiedzać nasze centrum, że te różne bakterie mają różne rodzaje nożyczek, żeby rozcinać te długie łańcuchy błonnikowe i to jest najlepsza aktywność dla bakterii, jaka może być. To sprawia, że one są dobrze odżywione, że są zadowolone. Więc pamiętajmy, żeby spożywać dużą ilość warzyw, szczególnie ze skórką. W skórce jest największa ilość błonnika. Żeby spożywać produkty pełnoziarniste, z pełnego przemiału, które też nie są oczyszczone z tych łusek, która dostarcza błonnika, ale też owoce, takie jak na przykład jabłka czy banany, są dobrym źródłem pektyn, które też są uwielbiane przez nasze bakterie jelitowe.
1: Do tematu zdrowia jelit wrócimy już za moment. Będzie o tym, jak rozmawiać o nich bez tabu oraz jak ich dotknąć. Koniecznie zostańcie z Radiem Campus.

0: Kampus Główny.
1: Z powrotem przenosimy się na instalację Jelita, wchodzę w to, w pawilonie 512 na Bulwarach Wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie przespacerować się wzdłuż kolejnych elementów naszego układu pokarmowego, a nawet ich dotknąć. Czy ta wystawa to nauka, edukacja przez zmysły, czy może sztuka? O tym opowie Agnieszka Gettler-Kikman z firmy Danon.
2: Zawsze myśleliśmy o tym, że to edukacja poprzez właśnie doświadczanie, poprzez zmysły, dotyk, słuch, wzrok, smak. Nie myślałam o tym w kontekście sztuki, ale myślę, że jest tym trochę prawdy, bo jest to pewnie połączenie takiej kreatywności, jak pokazać w sposób ciekawy, inspirujący, bardzo naukowe rzeczy, więc tak, na pewno trochę tej sztuki i kreatywności jest w tym.
1: Dlaczego jest to właśnie wystawa taka immersyjna, możemy wejść, dosłownie wejść w układ pokarmowy i sensoryczna, multisensoryczna?
2: Bardzo nam zależało, żeby zainspirować konsumentów do właśnie szukania tej wiedzy. Dzisiaj trzeba to robić w sposób innowacyjny, niestandardowe i bardzo zaprosić konsumentów do naszego świata, do naszej marki. Nie tylko mówić do nich tak jak z katedra, po prostu reklamując markę, ale zaprosić ich do naszego świata, pokazać im, jak on wygląda i zainspirować do nowych rzeczy.
1: A gdzie dokładnie zaczynamy podróż, jeśli chodzi o układ pokarmowy? Przez co przechodzimy?
2: Zaczynamy oczywiście od jamy ustnej, gardło, przełyk. Potem mamy żołądek, jelito cienkie, jelito grube i oczywiście wyjście na końcu.
1: A który element był taki najtrudniejszy do oddania sensorycznie, albo właśnie najciekawszy?
2: Najciekawszy, zdecydowanie najciekawszy wizualnie jest tutaj żołądek i potem mamy jelito cienkie z kosmkami. Natomiast najwięcej dyskusji mieliśmy na zakończeniu układu pokarmowego, bo baliśmy się, nie wiedzieliśmy jak do tego tematu podejść, a wydaje mi się, że świetnie i odważnie do tego podeszliśmy z bardzo fajnym, inspirującym zakończeniem.
1: Dla kogo ta wystawa może być najatrakcyjniejsza, najciekawsza? Kto tutaj może się najlepiej bawić?
2: Ja mam nadzieję, że jest ciekawa absolutnie dla każdego i dla dzieci, bo jest, można tu dotknąć, pobawić się i w sposób taki bardzo prosty zobaczyć, jak wygląda podróż przez przewód pokarmowy, ale jestem przekonana, że jest również i dla dorosłych. Sama tutaj się fantastycznie odnajduję i słyszę bardzo dobre, pozytywne opinie, więc myślę, że dla każdego i zachęcam wszystkich.
1: Jak rozmawiać o zdrowiu naszych jelit bez tabu, zawstydzenia i żartów oraz czy wystawa Jelita Wchodzę w to może być formą oswojenia się z tematem i zachętą do dbania o nasz układ pokarmowy?
3: No muszę powiedzieć, że jest tabu wokół jelita. To nie powinno być tabu. Powinniśmy pamiętać, że musimy w sposób taki odpowiedzialny myśleć o swoim zdrowiu poprzez zdrowie jelita. Czyli po 50. pierwsza kolonoskopia, żeby zobaczyć, czy w tym jelicie nie dzieje się coś niedobrego. Ale czymś, do czego Państwa bardzo zachęcam, jest oglądanie tego, co defekujemy. Stolec, i to też jest tutaj na tej wystawie, jego konsystencja, ale także kształt bardzo dużo nam mówi o tym, co się dzieje w jelitach. I w ogóle takim czymś, do czego też zachęcam, jest myślenie o tym, jak często defekujemy, czy robimy to regularnie, czy nie zmieniło się ta częstotliwość. Ja w ogóle się tak strasznie cieszyłam, jak pierwszy raz tutaj to wszystko zobaczyłam, dlatego że ja nie wiem, ja zawsze miałam takie marzenie, żeby zobaczyć, co jest w środku, a tu możemy sobie wejść, pomachać tymi kosmkami jelitowymi. To naprawdę jest niezwykła frajda, a dwa, że taka wystawa, ona też zachęci, myślę, że właśnie tych najmłodszych dzieciaki do tego, żeby właśnie nie myśleć o jelitach przez jakiś pryzmat tabu, bo to nie powinno. Jelita jest takim samym organem, narządem jak, nie wiem, jak nerki, jak serce. No, nie wiem dlaczego akurat jest takie odium. To jest bardzo ważne, żeby myśleć, żeby rozumieć, co się w tych jelitach dzieje i po prostu wspierać. Niesamowite jest to, że tam jeszcze dodatkowo jest to miejsce dla mikroorganizmów jelitowych, czyli to jest taki naturalny dom dla obcych nam przecież gatunkowo mikroorganizmów, bez których my nie jesteśmy w stanie być zdrowi, więc tym bardziej wydaje mi się, że ta edukacja dotycząca jelit jest ważna, bo to podwójna odpowiedzialność. Odpowiadamy za siebie, za swoje jelita i za stan naszych mikroorganizmów jelitowych. Także ja zapraszam, ja sama tu się bawiłam przednie. Przepiękna wystawa, wspaniałe przeżycie.
4: Naprawdę to był nasz cel, który nam przyświecał, żeby ta wystawa zmobilizowała nas trochę do zastanowienia się. Każdy z nas ma przewód pokarmowy. To nie jest tak, że to jest coś wyjątkowego dla specyficznej grupy ludzi. Każdy z nas trawi i każdy z nas musi jeść. I te wybory, których dokonujemy, często jak się zastanowimy, mówimy, o faktycznie zjadłem to i nie czułem się najlepiej. Bardzo często nie zmienia to faktu, że nadal będziemy powielać ten schemat i będziemy znów czuć się niezbyt dobrze. Więc mam nadzieję, że ten moment takiego doświadczenia właśnie tych jelit z środka trochę da nam takiego poczucia, że to jest cały czas nasze ciało i tak jak dbamy o naszą skórę i nakładamy kremy, czy robimy makijaż, powinniśmy dbać również o te nasze jelita i o to wszystko, co tam trafia, bo to wszystko wpływa na to też, jak czujemy się i jak wyglądamy na zewnątrz, jak wygląda nasza skóra, jak wyglądają nasze włosy, również nasze bakterie mają coś tu do powiedzenia.
1: Mówiła profesor Ewa Stachowska oraz Ewa Kurowska-Szapel z firmy Danon, a multisensoryczną wystawę Jelita Wchodzę w to znajdziecie w pawilonie 512 na Bulwarach Wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jeśli kiedykolwiek chcieliście zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, to idealna okazja, by to zrobić, a przy okazji przypomnieć sobie, jak działa trawienie, poznać rolę mikrobioty jelitowej i jak jej stan wpływa na nasze samopoczucie. Także przeczytać ciekawostki na temat jelit, a nawet ich dotknąć. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, jednak obowiązuje rezerwacja miejsc poprzez stronę internetową lub aplikację Going. Dodatkowo wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w najbliższą noc muzeów z 16 na 17 maja tego roku. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli z pewnością będą się bardzo dobrze bawić.
0: Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to w pawilonie 512 w Warszawie.

0: tytuł lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

Where you go?

Radio Campus.

0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Żyjemy nierzadko podpięci do algorytmów. To telefony podsuwają.

0: nam często filmy, obrazki, nie zawsze są to materiały rzetelne. Możemy nie być świadomi, że trafiamy na przekaz sfałszowany, czasem celowo, a wszystko to może mieć skutki również gospodarcze. O tym dziś w audycji. Media publiczne zawarły porozumienie powołujące do życia inicjatywę Sprawdzam To. Działa już portal sprawdzamto.pl. Będziemy za chwilę rozmawiali z twórcami tej strony. Wcześniej spojrzenie na sam temat ochrony przed dezinformacją. Minister cyfryzacji zwraca uwagę na bezpieczeństwo informacyjne i wagę rozwoju kompetencji widzów, słuchaczy, internautów w tym zakresie. Nasza reporterka Barbara Witan rozmawiała z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim.
1: Przedstawiał pan program Sprawdzam To jako sposób budowania systemu odporności na dezinformację. Tyle, że agencje informacyjne działają pod ogromną presją czasu, więc jak pogodzić szybkość publikacji z rzetelną weryfikacją tych informacji?
2: To jest kluczowe pytanie, rzeczywiście, bo agencje mają to do siebie, że działają bardzo szybko i powinny być tym pierwszym źródłem informacji dla swoich klientów, a tymi klientami są przede wszystkim media, portale, czyli ci, którzy potrzebują szybkiej informacji. Jednocześnie chcemy, aby te informacje miały, jak to mówimy, wartość referencyjną, czyli jeżeli coś jest depeszą, informacją PAP-u, to nie musicie jej sprawdzać, ponieważ ona jest zrobiona zgodnie z określonym standardem, sprawdzona, zweryfikowana. No i tu oczywiście powstaje pytanie, co powinno być głównym czynnikiem, co jest ważniejsze, szybkość czy wiarygodność? Odpowiedź dla nas jest jednoznaczna, zawsze wiarygodność. I oczywiście łatwo to powiedzieć, a w takiej codziennej pracy, kiedy mamy jakąś informację, którą już powinniśmy się dzielić z naszymi klientami i z klientami, czyli tak naprawdę ze społeczeństwem, bo oni są końcowymi, każdy internauta, każdy czytelnik jest końcowym odbiorcą tych informacji. No i weryfikacja jest kluczowa i szczególnie w sprawach wrażliwych wiemy, że jakiekolwiek przeinaczenia prawdy, wiadomości niezweryfikowane grożą no, później dużymi konsekwencjami w różnych dziedzinach, tych dziedzinach, których dana informacja dotyczy. Mamy oczywiście wypracowany system weryfikacji. Wpadki się zdarzają. Agencje mają to do siebie, że to nie jest tak jak w portalu internetowym, że można szybko podmienić jedną informację na drugą, wycofać. W PAP-ie jest cała procedura, która mówi, w jaki sposób przyznajemy się do błędu, tłumaczymy, wycofujemy depesze. Nic w tym systemie nie ginie, nie ma żadnych podmianek. Natomiast wszyscy dziennikarze PAP-u wiedzą, że podstawowy standard polega na wiarygodności, zasadzie drugiej nogi, bezstronności. Na tym polega rzetelność dziennikarska. To jest to, co staramy się na co dzień wcielać w życie. Natomiast w tym projekcie, wspólnym z Telewizją Polską i z Polskim Radiem, idziemy trochę dalej. To znaczy swoje kompetencje fact-checkingowe, rozumiane jako weryfikacja informacji czy tych narracji nieprawdziwych, które pojawiają się w infosferze, a jednocześnie uzupełnianie tego o tak zwane explainery, wyjaśniaczki, o materiały, które nie tylko mówią, czy coś jest prawdą, czy fałszem, ale opisują całe zjawisko z różnych stron. Posiłkujemy się rozmaitymi ekspertami, posiłkujemy się raportami, chcemy przyjrzeć się sprawie z każdej strony, nadając temu jakiś szerszy kontekst. I to również jest naszym wkładem do tego projektu. Między innymi będzie taki cotygodniowy newsletter, który będzie zbierał rozmaite wątki dezinformacyjne i pokazywał, w jaki sposób sfalsyfikowaliśmy nieprawdziwe treści. Będą również raporty, które będziemy robić w oparciu o monitoring mediów, który uruchomiliśmy w PAP-ie w tym roku. To jest taka usługa, która przyda nam się również do fact-checkingu, więc jakby tych aktywności będzie znacznie więcej niż taka bieżąca działalność PAP-u, w której musimy czasem decydować, tak jak pani zapytała, czy szybkość, czy wiarygodność. Zawsze wiarygodność.
0: Tak mówi Marek Błoński, dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej. A za chwilę rozmowa z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Jak słyszycie, główny temat naszej dzisiejszej audycji to dezinformacja.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Campus. Outside trying to flip this work, flip it, thinks I'm handsome, but I gotta put business first.

0: back up, put business first.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: Rozmawiamy dziś o walce z dezinformacją. Ruszył projekt Sprawdzam To, działa już strona sprawdzamto.pl. Za chwilę na nią wejdziemy, sprawdzimy, w jaki sposób można odkłamywać rzeczywistość o fact-checkingu. W dzisiejszej audycji rozmawiamy o inicjatywie mediów publicznych, a jak zaznacza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z naszą reporterką Barbarą Witan, dezinformacja jest zjawiskiem coraz bardziej się szerzącym. Musimy z dezinformacją walczyć. W jaki sposób? Posłuchajmy.
3: Dezinformacja to dzisiaj problem nie tylko komunikacyjny, ale systemowy. Osłabia państwo, doprowadza do sytuacji kryzysowych. Musimy z nią walczyć za pomocą też wszelkich dostępnych metod, dlatego cieszę się z inicjatywy mediów publicznych, bo sprawdzam to szansa na to, że wszystkie media publiczne razem działając będą przeciwdziałały dezinformacji. Rząd przygotował cały pakiet przeciwdziałania nielegalnym treściom w internecie, które miały dawać poczucie bezpieczeństwa Polakom, szybko ściągać nielegalne treści, ale też takie namawiające do oszustw w internecie. Niestety te decyzje, które były zaaprobowane przez Sejm i rząd, zostały zawetowane przez prezydenta. Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne projekty ustaw w tej sprawie. Wierzę, że pan prezydent w końcu zobaczy problem, otrzeźwi się w decyzjach i nie będzie przeszkadzał rządowi walczyć z nielegalnymi treściami w internecie. W związku z decyzją pana prezydenta możliwości państwa reagowania systemowo na dezinformację nie są największe, bo cały czas musimy prosić platformy o to, żeby treści nielegalne zdejmowały i to platformy decydują o tym, czy do takich próśb się zastosują. Ja chciałbym, żeby w Polsce było prawo, które pozwala z automatu ściągać takie treści, a później, żeby też w tej całej ścieżce platforma nie miała pokusy zostawiać tych treści, żeby na niej zarabiać. Mam nadzieję, że do pana prezydenta te argumenty dotrą i nie będzie nam przeszkadzał, żeby systemowo walczyć z dezinformacją. W Polsce od lat działają organizacje fact-checkingowe, które sprawdzały to, co się pojawia w sieci. Robiły to w sposób bardzo spójny, a jednocześnie korzystając ze wsparcia platform. Niestety wielkie platformy, Big Techy się z tego wycofały. Dzisiaj tak praktycznie ogłaszają, że dezinformacja ich nie obchodzi, dlatego musieliśmy wkroczyć do działania. Dlatego państwo w tej sprawie będzie bardzo mocno reagowało, a jednocześnie cieszą takie inicjatywy jak inicjatywa mediów publicznych i Sprawdzam To, bo właśnie tam będzie można szukać prawdziwych informacji. Trzeba cały czas zwracać uwagę na informacje, które pojawiają się w infosferze. Czy nie mają one charakteru oszukańczego, czy nie mają wprowadzać w błąd i oszukiwać. Sprawdzać te informacje trzeba w kilku źródłach, bo jedno źródło nigdy nie wystarcza. Jednocześnie mieć poczucie, że w infosferze wielu jest przestępców. Jeżeli nie sprawdzamy informacji, to możemy zostać oszukani.
2: Portal sprawdzamto.pl już działa. Przykład artykułu. W sieci krąży historia o ciężko chorym Polaku, który szuka seniora z Ukrainy, by ten wykupił mu lek na serce, bo on sam ma ten lek za darmo. Nie ma mowy o jakimkolwiek preferencyjnym traktowaniu obywateli Ukrainy, czytamy wyjaśnienia urzędnika NFZ-u i w artykule możemy przeczytać, kto na jakich zasadach może otrzymać bezpłatną opiekę w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. To bezpłatną to też bierzemy w nawias, bo na publiczną ochronę zdrowia składamy się wszyscy my pracujący, opłacający składkę zdrowotną. A przypomnę, że są również inne portale zajmujące się fact-checkingiem, weryfikowaniem treści. Za przykład podrzucę działalność Stowarzyszenia Demagog, które regularnie sprawdza wypowiedzi polityków od prawa do lewa. Kiedy kłamią, kiedy manipulują, a kiedy czasem przekaz jest nie do końca jasny albo prawdziwy. Które słowa zostały zweryfikowane na zielono, a na czerwono? O tym pisze Demagog bardzo często. Rozmowa z ekspertem stowarzyszenia też do znalezienia w podcaście Trzy Grosze Ekonomii. Już teraz zachęcam, a będę jeszcze za chwilę mówił o tym, co jest ważne w kontekście dezinformacji, informacji i edukacji, jeśli chodzi o edukację finansową.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Działania hybrydowe, propaganda to może wywołać strach i niepewność społeczną, co wpływa na gospodarkę i nasze decyzje ekonomiczne. Siany często w necie, negatywny przekaz może skłonić do ucieczki od ryzyka, wycofywania inwestycji. Może wywołać panikę na giełdzie, osłabić walutę czy zaufanie do instytucji. Takie przykłady przychodzą do głowy, gdy mówimy o skutkach dezinformacji. W audycji dziś o fact-checkingu i działającym już portalu sprawdzam.to.pl. Nasza reporterka Barbara Witan rozmawiała z Markiem Błońskim, dyrektorem generalnym Polskiej Agencji Prasowej.
2: W takim potocznym rozumieniu dezinformacja to coś, co jest nieprawdziwe, tak? Ale mogą być różne formy, różne odcienie tej nieprawdy, mogą być półprawdy, mogą być ewidentne manipulacje, może być osadzenie czegoś w fałszywym kontekście jakiegoś zjawiska i przede wszystkim, co czasem jest cechą wspólną takich dezinformacji, manipulacji, gra na emocjach. Odwoływanie się do emocji, do jakichś doświadczeń, łączenie ze sobą rzeczy, które teoretycznie na pierwszy rzut oka wydawałyby się prawdopodobne, ale nie są oparte na żadnym źródle i takie rzeczy przemawiają do ludzi. Tak? Jeżeli ktoś ma jakieś swoje doświadczenia, wydaje mu się logiczne to, co czyta. I czasami nie pomyśli o tym, że to jest celowe wprowadzanie w błąd właśnie po to, żeby dotrzeć do jego emocji, na przykład powiedzieć, o, to na tych nie będę głosował, albo tego polityka nie poprę, albo nie kupię tego produktu, albo zgadzam się z tym, że w tej sprawie rząd nie działa, albo działa. Przeróżne są, musimy pamiętać o rozmaitych grupach lobbingowych, o tym, że dzisiaj naprawdę częścią naszej rzeczywistości jest to, że można zorganizować w mediach społecznościowych negatywną kampanię, twierdząc, że jest to jakiś spontaniczny zryw czy spontaniczne komentarze internautów po to, żeby stworzyć fałszywe wrażenie czegoś. To również oczywiście odpowiednie instytucje badają zasięgi rozchodzenia się takiej dezinformacji, tego jakie konta są używane do tego, żeby to dystrybuować, żeby to podbijać. Mówiąc o tym, że musimy mieć zdolność szybkiego rozpoznawania dezinformacji, chodzi o właśnie taki system niezawodnej detekcji tych fal, które się pojawiają. One są naprawdę olbrzymie. Natomiast to jest rola wyspecjalizowanych instytucji. Rola mediów jest taka, żeby i dziennikarzy, żeby rzetelnie, szybko pokazywać, docierać do internautów, do odbiorców, do ludzi, do czytelników z informacjami prawdziwymi i zweryfikowanymi. Mam nadzieję, że ten projekt się do tego przysłuży.
1: Najważniejsze to edukować różne grupy odbiorców i ostrzegać, uważa Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.
3: My robimy takie kampanie chociażby w bardzo popularnych serialach, jak na przykład Wem jak miłość. Pamiętam, była jedna z głównych bohaterek została oszukana metodą na wnuczka. To, co się wydarzyło w tym serialu, to było konkretnie Wem jak miłość, który ma gigantyczną oglądalność. To zrobiło dużo lepszą pracę od, nie wiem, dziesiątek artykułów, które na ten temat by powstały, więc to nie będzie tak, że to się zatrzyma. To będzie coraz gorsze. My już jesteśmy na tej wojnie i ta wojna hybrydowa nie polega na tym, że tutaj wjadą czołgi czy wlecą drony, chociaż wleciały. Natomiast codziennie jesteśmy poddawani manipulacji.
4: W jaki sposób taka dezinformacja, fake news, może wpłynąć na portfel przeciętnego Polaka?
3: To działa na różnych torach, bo po pierwsze, to może być zwykłe oszustwo. Proszę, zainwestuj tu, bo to jest pewny zysk. Potem okazuje się, że nie ma pewnego zysku, a inwestor zniknął. Klasyczne oszustwo, ale to może być też element szerszej gry, bo może być na przykład zaatakowana jakaś instytucja, która jest na giełdzie i to jest też narzędziem do jakichś spekulacji akcjami, więc to jest bardzo szerokie pole i my naprawdę musimy sobie jakby uświadomić, że jesteśmy częścią pewnej infosfery, codziennie przetwarzamy tysiące informacji, z czego mnóstwo z nich jest zainfekowanych albo wprost fałszywych. I jeżeli będziemy świadomi tego, to łatwiej nam będzie się bronić.
1: No to na koniec jeszcze rady, którymi już dzieliliśmy się w audycjach, ale warto je przypominać. W kwestii finansów korzystajmy z oficjalnych źródeł, takich jak instytucje, Komisja Nadzoru Finansowego, chociażby banki. Warto sprawdzać strony zespołu CERT Polska. Starajmy się unikać emocjonalnych wpisów, filmów, sensacji. Nie podejmujmy decyzji finansowych na szybko i dystans. Warto zachować też do narracji politycznych. A poza tym pomyślmy mówimy o dywersyfikacji inwestycji, to znaczy trzymajmy środki w różnych miejscach na różne sposoby, a nie wszystko ładujemy w jedno miejsce. O tym swoją drogą będziemy mówili w kolejnej audycji. Już teraz zachęcam. Dbajmy również o nasze cyberbezpieczeństwo i tu też zapraszam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. W waszych ulubionych aplikacjach z podcastami w internecie te audycje znajdziecie. Warto się edukować, wiedzieć więcej. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Same sztosy.
4: Campus.
5: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life! Right here, right now! Autopromocja.

0: normalnie o tej porze.
1: Siemano, 6 minut po godzinie 15. Witam się z wami, Dawid Buczek, tak jak co każdy piątek. No i tutaj normalnie o tej porze, myślę, dzisiaj każdy, kto się wozi po mieście, ma przemoczoną kurtkę, t-shirt, podkoszulek, co tam nie macie, bo ja to szedłem z parasolką i naprawdę mnie przemoczyło. Ale odchodząc już od takich mokrych klimatów, przechodzimy w coś cieplejszego. Za chwilę już w studiu są 3 gościnie, które przyjechały tutaj na dechach. I to jest taki spoiler, o czym będziemy gadać, a wszystko już za parę chwil. Jeszcze raz Dawid Buczek, zapraszam serdecznie.

0: 12 minut po godzinie 15 i tak jak dawałem wam na samym początku spoiler, że będzie jakiś temat związany z dechami. No właśnie, ale są różne dechy, no nie?
1: Tak.
0: Na przykład takie dębowe do półeczek, szafeczek. O tym będziemy rozmawiać?
1: Nie tym razem.
0: Nie tym razem. A o jakich dechach?
1: O deskorolce.
0: Deskorolce, dobra. Mówiła do was Hania. W studiu jest jeszcze Ewa i Nina. Nie przekręciłem.
2: Nie,
0: udało się, bo mieliśmy takie założenie, żebym nie przekręcił. Musiałem sobie zerknąć notatki, ale wszystkich pamiętam w tej kolejności, w których wymieniłem. Z jakiej szkoły przyjechałyście do nas, bo wiem, że się jeszcze uczycie?
1: Przyjechałyśmy z Liceum Artes Liberales, które jest na Woli.
2: Dokładnie, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. I w jakiej klasie teraz jesteście?
2: Pierwszej.
0: Pierwszej, no dobra, czyli tak jak już mówiliśmy, matura was w tej chwili nie dotyczy. A czy wiecie, że na Uniwersytecie Warszawskim jest wydział, który się nazywa Artes Liberales?
2: Tak, słyszałam o tym, tak? Patrzyłam, no.
0: I dosłownie jest, jakbyście wyjrzały przez okno, tutaj jest taka kratka, trochę zasłania, ale jakbyście wyjrzały, to dosłownie go widać przez okno. Więc myślę, że potem po tym liceum wiecie, gdzie już iść.
2: No, dokładnie.
0: Czy jeździcie w takim razie na deskorolkach? Wszystkie.
1: Ja jeżdżę od prawie 8 lat.
2: My z Niną nie jeździmy, więc jesteśmy amatorkami jeszcze. Jeszcze nie umiemy, ale będziemy.
3: Do czasu eventu.
2: No właśnie.
0: No właśnie, a o jakiego eventu? Bo tutaj dziewczyny przyszły powiedzieć o evencie, które, jak rozumiem, zorganizowałyście same.
1: Dokładnie.
0: No to co to za event? Zdradźcie
2: nam. To jest Skate Lab 2026, czyli warsztaty i lekcje jazdy na deskorolce razem z zawodami oraz kursami z upadania i mini piknikiem. I to odbędzie się wszystko na Ochocie w Parku Pięciu Sióstr na skateparku zachodnim 23 maja i start jest o godzinie 10:30. Zapraszamy wszystkich. Nie ma żadnego ograniczenia wiekowego i też każda może być osoba zaawansowana do nas przyjść, ale też, która nigdy nie jeździła na des.
0: A co was w takim razie połączyło, skoro tylko Hanka jeździsz na desce, co was połączyło, żeby zrobić w trójkę taki event?
3: Zaobserwowałyśmy problem, że generalnie młodzież w naszym wieku nie chce próbować nowych rzeczy, mają odwagę, jakby boją się ocen innych i chciałyśmy stworzyć event, w którym będzie to przyjemna atmosfera i przyjdą osoby, które nigdy czegoś nie próbowały i będą mogły spróbować czegoś kompletnie na nowo.
0: Właśnie, bo mi się podobały bardzo te hasła, o których pisałyście na Instagramie, w postach. Nie wiem, czy pamiętacie je, czy jesteście w stanie wymienić, bo jak nie, to ja ogólnie je mogę przypomnieć.
3: Takim naszym głównym to jest Dare to Fail i to chodzi o to, żeby właśnie odważyć się tak naprawdę upaść, żeby otworzyć się, spróbować nowej rzeczy, spaść, wstać, zrobić to jeszcze raz i nikt nas tam nie będzie za to wyśmiewał.
0: Czyli fajne założenie, wychodzicie z czegoś takiego, że warto spróbować, najwyżej nie wyjdzie i z tego też będzie jakaś taka mini lekcja choćby.
3: Tak, i to jest najgorsze, co się może stać tak naprawdę na naszych warsztatach. Najgorsze, co się może stać, to można po prostu nie wyjść, ale zawsze mamy szansę spróbować jeszcze raz.
0: Czyli takie hasło możemy jeszcze zrobić, jeździmy, nie oceniamy.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie.
0: Jest jakieś takie określenie na jazdę na deskorolce? Nie wiem, skate?
1: Skateboarding, skaterzy.
0: Skaterzy, dobra, skateujemy, nie ma takiego słowa. Skateujemy, nie oceniamy, bo próbowałem coś zrymować, ale mi się nie udało. Dobra, słuchajcie, za chwilę jeszcze wrócimy do waszego pomysłu. Ja myślę, że teraz, żeby nam było tak milej, to zagrajmy jakąś muzę na początku. Dobra?
2: Dobra.
1: Dobra.
0: Way Up Here, Maro Music w Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Hania, Ewa i Nina cały czas są ze mną tutaj w studiu Radia Campus. Są z Liceum Artes Liberales i rozmawiamy o evencie, który dziewczyny organizują, czyli...
2: Skate Lab.
1: Nie tylko dla skaterów, czyli tak naprawdę dla każdego, kto chce się czegoś nauczyć. Prawda?
3: Dokładnie.
4: Prawda.
1: Dobra, a wy, albo Hanka w sumie, bo wiem, że ty na pewno jeździsz, jak idziesz na dechę, to raczej idziesz do skateparku, na skatepark porobić triki, czy po prostu bierzesz dechę, słuchawy i idziesz się zrelaksować, pojeździć sobie po mieście?
3: Łączę oba. Wiesz, słuchawki to jest mój must have na deskę, a tak to często na skateparki po prostu nie robię jakieś triki, a na streeta też wychodzę, jak mam czas.
1: Dobra, jeszcze dwa pytania. Co na słuchawach leci? Bo zawsze mi się kojarzy skatepark i skaterzy z hip-hopem i z szerokimi baggy jeansami. Jak to teraz wygląda?
3: No, są baggy rzeczy, różne ubrania nosimy. Nie wszyscy, bo to nie jest przymus, ale no, większość nosi. A jak na słuchawkach, to często leci mata, oki, coś w tym stylu.
1: Czyli jest hip-hop dalej i
3: dokładnie.
1: Rap.
3: Dokładnie.
1: Mata w ogóle dzisiaj ma koncert na Narodowym. Nie wiem, czy słyszałyście, jutro tak samo.
3: A ja jutro idę.
1: No i super. To o to chodzi, żeby właśnie nową muzę rapową załapać. Dobra, a czy na ten event będzie dress code? Może jest jakiś dress code na ten event?
4: Oczywiście, że nie mam.
2: Wszystko dowolne.
4: Wszystko dowolne, tak jak każdy może przyjść, tak możecie się ubrać jak chcecie. Możecie nawet w piżamie, tylko z kaskiem, okej?
1: Okay? I lepiej ochraniacze, żeby nie...
4: I lepiej ochraniacze, tak, no.
1: Ja proponuję też starą piżamę, ja bym na pewno założył starą piżamę, bo jakbym wszedł na tą deskę, to bym szybko z niej spadł i piżama by poszła niestety jako ta trzecia z rzędu piżama.
2: Krótko mówiąc, tak. Dress code to kask.
1: O! I to mi się podoba. I jeszcze, ja bym dodał ochraniacze, a czemu nie? A właśnie, a swoją deskę trzeba mieć?
2: Nie.
3: W sensie warto mieć, jak ktoś ma, to niech weźmie, ale my mamy też deski do wypożyczenia, bez problemu.
1: No. Super. Czyli ogólnie wydarzenie jest za darmo.
3: Tak, tak.
1: Mhm. Wstęp free. Dobra, już o części rzeczy, które tam będą, powiedzieliśmy. A czy jest jeszcze coś, o czym nie wspomnieliśmy, a co będzie na Skate Labie?
3: Będzie stoisko z deskami Surf Skate do wytestowania, spróbowania, bo to się jednak bardzo różni od zwyczajnej scrollki. Oczywiście będzie też instruktor do deski, do desek Surf Skate oraz do normalnych również będą instruktorzy.
1: Dobra.
4: A jeszcze przypominam, że to jest mini piknik, więc będą też gry i będą też koce, więc będzie też czas, żeby się trochę pointegrować między sobą.
1: I to też jest jedno z haseł, które widziałem, że właśnie wstawiałyście, że to też jest właśnie możliwość do integracji, szczególnie dla tych, którzy właśnie się boją odkrywać nowych rzeczy, co nie?
3: Tak.
1: Także mówimy tutaj do wszystkich, którzy właśnie chcą przyjść. Dobra. Na socialach ja was znalazłem. W takim razie zdradźcie, gdzie właśnie są te wasze sociale i jak was znaleźć.
2: W Instagramie i pod hasłem skate.lab2026. I to jest generalnie nasze główne źródło komunikacji. Tam jest wszystko o nas i jeszcze dużo będzie.
1: Dobra, więc śledźcie skate.lab2026 i możecie na koniec przypomnieć, gdzie i kiedy właśnie będzie ten event.
3: 23 maja, Skatepark Zachodni, Park 5 Sióstr. Kask obowiązkowy, bez kasku nie wpuszczamy. Oczywiście są zapisy, trzeba się zapisać albo na miejscu, albo przez naszego Instagrama. I co? No i zapraszamy.
2: Zapisy w bio.
1: I wstęp wolny.
2: Tak, dokładnie. Absolutnie.
1: Dobra, Ewa, Hania i Nina były w Radiu Campus. One zorganizują właśnie dla was event Skate Lab 2026. No i miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, się tam pojawią.
4: Dokładnie.
3: Zapraszamy.
1: A my, żeby wtłoczyć ten taki hip-hopowy, szerokie jeansy, vibe, klimat, to może zagrajmy jakiś rap. Będzie Pat, Nos, Ryfari i OR. Złe fale. Specjalnie dla was i dla wszystkich, którzy lubią jeździć na dechach. Siemanko.
3: Siemka.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
3: Reklama. 15.30, Piotr Topoliński.
4: Serwis akademicki.
5: Dzień dobry. Uniwersytet Warszawski zaprasza na Noc Muzeów. Uczelnia pochwali się zbiorami Muzeum UW. Będziecie mogli podziwiać umiejętności artystów z zespołów Warszawianka, Teatru Hybrydy i Chóru UW. Na kampusie głównym zagrają nasi DJ-e od 19 do 1. Będą grali Gryndzizas, Krzaku i Rytmik. Swoje atrakcje przygotowały też choćby Biblioteka Uniwersytecka, Wydział Archeologii, Wydział Geologii, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Kultur Azji i Afryki. A szczegółowy program na stronie uw.edu.pl. Ten skarb będziecie mogli zobaczyć właśnie podczas Nocy Muzeów. Po raz pierwszy w historii UW można podziwiać na ekspozycji medal pokojowej Nagrody Nobla absolwenta uczelni. Józef Rotblat, fizyk i działacz na rzecz pokoju, otrzymał nagrodę w 1995 roku za wysiłki na rzecz eliminacji broni jądrowej. Resort Nauki pokazał nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej. Zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane systemem bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Uczelnie będą wydawały nowe legitki od połowy lipca. Kto z Was ma już legitymację, nie musi wymieniać jej na nowy dokument. Więcej przeczytacie na portalu Nauka w Polsce pap.pl. Białka w naszych komórkach nieustannie zmieniają kształt, zwijają się i rozwijają. To od tych mikroskopijnych ruchów zależy, czy będą działały prawidłowo i nie będziemy chorowali. Badacze z UW opracowali metodę, która pozwala śledzić te zmiany w pojedynczych cząsteczkach białek niemal w czasie rzeczywistym, a to może w przyszłości pomóc medycynie, na przykład w terapii nowotworów. Przeczytajcie o tych badaniach na stronie serwis naukowy uw.edu.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Jutro druga odsłona festiwalu Ten Minute Place. Temat przewodni to Fail Better. Zobaczycie 6 sztuk po polsku i angielsku wyróżnionych w konkursie literackim organizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych UW. Nad przygotowaniem wersji scenicznych czuwali aktorzy z Teatru Witkacego w Zakopanem. Start o 17:00 jutro w Pałacyku Konopackiego na Pradze. Wstęp jest wolny.
3: Korki. Stoi towarowa i żwirki i Wigury w kierunku Komitetu Obrony Robotników nawet do godziny korek. Stoi także Puławska oraz Marszałkowska w kierunku Królewskiej korek na Kolejowej i Pułkowej w kierunku Dzierżoniowskiej. Stoi także Globusowa i Powstańców Śląskich w kierunku Człuchowskiej. Zablokowane także Jerozolimskie, Plac Bankowy czy Zamojskiego.
6: Pogoda.
3: Całkiem ciepło, 17 stopni, choć pochmurno i deszczowo. I ci, którzy wybierają się dzisiaj na Stadion Narodowy na koncert Maty, raczej polecam wziąć płaszcz albo parasolkę. I tak samo jutro, bo jutro kolejny koncert i to samo. Jutro również deszczowo do 12 stopni, a w niedzielę też do 12 stopni. No i również deszczowo, czyli cały weekend pochmurno, deszczowo, mniej więcej do 12 stopni.

To był singiel wrocławski Tajfun. We Wrocławiu podobno jest taka pogoda jak w Londynie przez większość roku, że pada. No mamy tutaj i w Radio Campus wrocławski klimat teraz, ale i też za oknem po prostu pada plucha deszczowo, tak jak wspominałem właśnie w pogodzie. Chociaż mam nadzieję, że ja was tym nie przestraszyłem i chętnie się gdzieś wybierzecie w weekend, żeby jednak nie spędzić tego kolejnego majowego weekendu w domu, ale gdzieś poza domem. I jak nie macie powodów do świętowania, to możecie poświętować wraz z lokalem Vegan Bistro na Kruczej ich 11 urodziny. I dlaczego? Bo między 12 a 21 zagra tam trzech artystów. No i będzie przeróżna muza. Będzie na przykład rap, ale też taka muza z pazurem, charakterem i akustyczna na gitarach, nawet takie rockowo, delikatnie metalowe brzmienia. Jakie ksywy zagrają, to już musicie sobie sprawdzić właśnie na stronie wydarzenia. Wpisujcie w media społecznościowe 11 urodziny lokalu Vegan Bistro. No i tam z pewnością zobaczycie właśnie, kto zagra. Jeśli was zainteresuje, to możecie wbić na Kruczą między 12 a 21 jutro do Vegan Bistro. A po tym około godziny 22 możecie śmiało wbijać do Spatifu. Tam, jak nawijał Taco, wiecznie są tłumy pod Spatifem. No i jutro też te tłumy się z pewnością zbiorą, chyba że wszystkich przestraszy deszcz. Mam nadzieję, że nie i że te tłumy tam będą, bo jutro od 22 Soul of Rap, czyli będą takie dwa fikoły czasowe, tak to nawet nazwali organizatorzy. Jeden fikoł czasowy będzie do oldschoolowego rapu, a drugi trochę wcześniej do jakiegoś takiego reggae, funkowego, soulowego, a nawet disco brzmienia, które oczywiście potem zapoczątkowały oldschoolowe początki rapu. To wszystko będzie miksowane na gramofonach, będzie to prowadził DJ Misty, którego kojarzycie z pewnością z Soul Serwisu właśnie w Spatifie, a jutro Soul of Rap od godziny 22, a w niedzielę z kolei jest, uwaga, uwaga, ciekawostka, Światowy Dzień Pieczenia. A ci, którzy lubią słuchać, co raperzy gotują z kolei w rapowej kuchni, tak to nazwijmy, to jest Dzień Hip-Hopu na Wilanowie i od 12 do 17 macie różne darmowe warsztaty, proces tworzenia bitów, lekcje skreczowania, warsztaty street art i warsztaty breakdance, czyli kolorowo, jeśli chodzi właśnie o taką strefę hip-hopu, taką warstwę hip-hopową, nie tylko muzyczną, ale też taką właśnie, jak widzicie, nawet i taneczną, ale i artystyczną. Druga część to będzie koncert grupki OMP i to się zacznie około godziny 19. Wstęp na wszystkie warsztaty i ten wieczorowy koncert macie za free, ale obowiązują bezpłatne wejściówki, które sobie musicie pobrać przez stronę.

one wydarzenia, a jak tą stronę znaleźć, wbijajcie po prostu w social media Dzień Hip-Hopu na Wilanowie albo wpisujcie tą frazę w przeglądarkę i wszystko tam znajdziecie. Dzisiaj typowego Jędrzeja nie ma, ale taką namiastkę filmową jeszcze za chwilę wam dam od siebie, a teraz gramy Joy Orbison 2 and 3 to you.

0: Normalnie o tej porze.
1: Tak jak wam wspominałem, typowego Jędrzeja dzisiaj nie usłyszycie, za to jestem ja. I ja trochę wam sprzedam taką filmową namiastkę, bo w Warszawie troszkę się dzieje, jeśli chodzi o te filmy, ponieważ jest kolejna odsłona Millennium Dogs Against Gravity i on trwa już od 8 maja i właściwie się powoli kończy, bo 17 maja, czyli w najbliższą niedzielę, ten festiwal się skończy. To jest festiwal, na którym są filmy przede wszystkim takie dokumentalne, dokumenty. I on jest w takich bardzo fajnych okolicznościach, bo w kinach, nie takich wiecie, typowych multiplexach, nie wiem w ogóle, czy tak się jeszcze mówi, ale z pewnością wiecie, o co mi chodzi. Kina, które uczestniczą w tym festiwalu, to Kinoteka, Luna, Muranów, Atlantik, Illusion, Kino Muzeum i tak dalej. Jeszcze parę jest, ale to są takie główne, które jak je wymienię, szczególnie na przykład Illusion czy Luna Muranów, to są wiadomo, że takie kina troszeczkę mniejsze i takie bardziej oldschoolowe, bym powiedział. Mam nadzieję, że mnie nie zamordujecie za to, że nazwałem to oldschoolowe. Przynajmniej ja jestem, powiedzmy, za młody na to, żeby znać je właśnie od dawna, więc dla mnie są one naprawdę w takim fajnym, starszym klimacie. Ja wziąłem sobie taką, trochę wam będę szeleścił teraz, bo wziąłem sobie taką gazetkę właśnie z tego wydarzenia, ponieważ ja wczoraj wybrałem się na film o Jane Elliot, czyli badaczce, która w tej chwili ma 92 lata i ona jest znana z takiego eksperymentu, który przeprowadziła jako nauczycielka na swoich uczniach w szkole podstawowej, gdzie podzieliła osoby na niebieskookich i brązowookich i jednym przyznała właściwie no takie wszystkie możliwe prawa, jedni byli takimi guru, a drudzy byli takimi osobami, które się nie liczyły i to zrobiła na podstawie koloru oczu i na podstawie tego eksperymentu chciała właśnie pokazać ludziom, ale też i dzieciom, że szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie problem z rasizmem jest naprawdę, naprawdę duży, istnieje. No i w tamtych czasach, kiedy to badanie było wykonywane, no to jeszcze większy był problem z rasizmem. I ten film, na którym byłem wczoraj, właśnie o Jane Elliot, pokazywał już, jak do tej pory ten problem się przewija i nadal jest aktualny. To było głównie na podstawie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale i też to jest na całym świecie. Myślę, że wy też to obserwujecie w przeróżnych okolicznościach. Ja tutaj mam wypisane, o której będą filmy, gdzie. Myślę, że tego nie będę wam czytał, ani nie będę rzucał tytułami, bo większości filmów nie znam. A wszystko możecie sobie przeczytać na stronie tych filmów, jest cała masa, jeszcze dzisiaj zdążycie choćby do Kinoteki, Luny czy Illusionu i też do innych kin, swobodnie możecie tam się wybrać, ale ja wam chciałem powiedzieć, już muszę tylko karteczki poprzewijać, o nawet słychać, że przewinąłem, ja chciałem wam powiedzieć o wydarzeniach towarzyszących, które są podczas tego festiwalu, na przykład dzisiaj jeszcze, jeśli was nie przestraszyło to, że pada, możecie wybrać się do Kulturalnej, czyli na Plac Defilad, to jest dosłownie w Pałacu Kultury i Nauki. Będzie dzisiaj tam Silent Disco, więc jeśli chcecie, możecie wybrać się na Silent Disco, a z kolei jutro od godziny 11.30 zamiast Coffee Rave'ów, bo ich nie będzie jutro, ale w niedzielę, o tym wam powiem później, zamiast Coffee Rave'u możecie wybrać winylowy set na schodkach Kinoteki od 11.30, schody przed Kinoteką, dosłownie tam będzie to wydarzenie, będzie grał DJ-ski set Rafał Brynda. No i to jest takie wydarzenie, które poprzedza dedykowany seans Tokio na winylach, który ten film przedstawia właśnie japońską kulturę Ongaku Kisa i to jest kultura muzycznych kawiarni specjalizujących się w puszczaniu muzyki z płyt winylowych właśnie w Japonii i to macie jutro od godziny 11.30 na schodkach przed Kinoteką. Jeszcze tutaj mam coś zaznaczonego, dobra, nie wiem jak to, ta gazeta jest strasznie duża i muszę tak tutaj, o, dobra, ciężary, ale udało się. Jeszcze jutro macie o 23.00 fajną imprezę, która się nazywa We Want The Funk i również jest w Kulturalnej, czyli wszystko w okolicach Kinoteki. Jakiś czas temu mówiłem wam o imprezie urodzinowej Jamesa Browna, która była w Spatifie, no i tutaj troszeczkę macie taką kontynuację, bo jutro od 23.00 23 macie imprezę funkową, też będzie grany James Brown, ale też i tacy współcześni artyści funkowi, no i czyli będzie po prostu growth na żywo, czy z winyli, czy nie, już czekajcie, czy ja mogę tutaj doczytać? Raczej nie, ale pewny nie jestem, bo nie ma tutaj napisane, więc... Ale to brzmi jak coś, co może być grane z winyli, bo funk i James Brown, no to są, znowu to powtórzę, oldschoolowe takie klimaty. Także tak, to są imprezy, które tak mi wpadły w oko i możecie się wybrać. Pamiętajcie, że Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwal filmowy, na których oglądacie przeróżne dokumenty, trwa tylko do niedzieli, ale macie jeszcze całą masę kin i seansów do odwiedzenia. Jeśli macie ochotę, śmiało wybierajcie się albo właśnie na te wydarzenia towarzyszące. Mamy równo godzinę 16, za parę minut będziemy dzwonić do Marceliego, ponieważ on przygotował na dzisiaj dla was coś ciekawego a propos takiej kontynuacji albumu, który wydał 24 kwietnia. A jak na razie gramy Classmatic Make Me Feel w Radio Campus.

0: 97,1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Ja,

0: Normalnie o tej porze.
1: To był singiel Etiuda numer 5 i tutaj pod koniec słyszeliśmy refren i zwrotę Kosmy Króla. I ja się zastanawiam, Marceli, czy ty już w ogóle poznałeś Kosmę Króla, bo chyba poznałeś, co nie?
2: Tak, tak, oczywiście, tak.
1: No, dzwonimy do Marcelego, do Trójmiasta. Jesteś teraz w Trójmieście?
2: Nie, jadę dopiero do...
1: Aha, no dobra. Ja w ogóle lubię do ciebie dzwonić, zawsze ciebie łapię albo przed pracą, albo jak jedziesz dokądś. Teraz wracasz do domu, z tego co rozumiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Wracając do Kosmy Króla, to chyba on na tłustych rapach grał, tak?
2: Zgadza się, tak.
1: A w ogóle powiedz mi, czy odblokowali wam już konto tłustych rapów?
2: Niestety nie.
1: Nie.
2: Musimy wykupić, słuchaj, przez Instagrama Meta, coś takiego i dopiero wtedy się dowiemy.
1: Wstyd dla Instagrama, że zablokowali takie
2: no,
1: fajne konto z taką historią.
2: Nie ma powodu, właściwie nie było.
1: Mega dziwne, nie rozumiem, ale trzymam kciuki, że się wszystko uda. My się zdzwaniamy dlatego, że po pierwsze, 24 kwietnia wydałeś album, o którym już rozmawialiśmy tutaj w Radio Campus, album Mini DV, ale dzisiaj pojawił się kolejny singiel, który troszeczkę jest takim zaskoczeniem, że tak szybko się pojawił po albumie i pytanie dlaczego?
2: No powstał taki utwór Full HD, który jest zwieńczeniem tego albumu, po prostu.
1: Dobra, on wyszedł z teledyskiem, czy bez?
2: Usłyszycie... Nie, bez. Jeśli ktoś słuchał albumu Mini DV, no to usłyszy pewne rzeczy, które się zadziały i dzięki którym powstał właśnie ten utwór. Bardzo, bardzo lubię ten utwór.
1: I niektórzy mogli w ogóle tego utworu posłuchać jako pierwsi chyba, no nie? Jeszcze przed tym, jak on był opublikowany.
2: Na karcie.
1: A jeszcze jest możliwość kupienia tej karty, czy już nie?
2: Dosłownie ostatnie sztuki mi zostały, także...
1: O, dobra, to jeszcze jest. Dawaj przypomnij w ogóle, jak to wygląda, jak wydałeś w formie fizycznej ten album.
2: Wydałem album na karcie microSD. Razem z odtwarzaczem MP3, także ciekawa rzecz.
1: Jeśli macie wejścia mini jack w swoich słuchawkach, to zamawiajcie, a jeśli nie, to od razu z zamówieniem dokupcie sobie tą przejściówę i będziecie mogli wtedy posłuchać.
2: Normalnie, tak.
1: Ty teraz wracasz do Trójmiasta, ale chyba niedługo znowu zawitasz w Warszawie, co nie?
2: A, zgadza się. Za tydzień bodajże, w następną niedzielę, nie to, co teraz będzie, tylko następną niedzielę. Gramy wspólnie z Leo, z Pio i MC Barabaną koncert, który nie będzie zwykłym koncertem, ponieważ będzie z instrumentami, czyli będzie tak zwane live band z nami. Także zapraszam serdecznie na nasze koncerty w wydaniu bardziej jazzowym takim o.
1: Dobra, a powiedz, ty swoje jakby utwory przearanżujesz na jazzowe wersje,
2: tak,
1: czy jak
2: tak,
1: to będzie?
2: Dokładnie tak będzie.
1: Mega jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Teraz w ogóle, czy ty nie wspominałeś na rozmowie, albo tutaj jak byłeś w Radio Campus, że w przyszłości chciałbyś coś takiego jazzowego zrobić w ogóle?
2: Nie wiem.
1: Albumowo.
2: Na pewno lubię takie rzeczy, ale nie wiem, czy wspominałem.
1: Może to było, może o indie rozmawialiśmy, może o czymś takim bardziej, nie pamiętam
2: tak,
1: już.
2: Bardziej
1: o,
2: indie,
1: dobra.
2: Tak, no.
1: Dobra, w tym
2: na
1: stylu.
2: Pewno.
1: Dobra, czyli w takim razie zapraszamy 24 maja na koncert w klubie Chmury. Tam będzie między innymi Marceli. No i przypomnij, jaki singiel właśnie teraz zagramy.
2: Full HD, oczywiście.
1: Full HD, który, tak jak powiedział Marceli, jest zwieńczeniem całego albumu Mini Divi. Ja życzę ci, żebyś bezpiecznie wrócił do domu, a potem do zobaczenia z powrotem w Warszawie.
2: Pozdrówki, hejo.
1: Pozdrówki, cześć. Gramy Marceli, singiel Full HD.

chciałaś. Ty dobra dziewczyna, jak mam przestać to romantyzować? Czy to jest nieodwracalne? Reżyseria Marcel, nie Gaspar Noé. Tworzy filmy rapem, czemu jest dramat wciąż? Chcę patrzeć inaczej, choć najpierw cię nie chcąc, a chcę ciebie ciągle stale, wierzę, że naprawię to. Brzydkie wieści ci pisałem, ładne pieśni ci pisałem. Jaki format po full HD czeka? Nie mam hajsu na terapię, nie mam czasu, zajmę rapem się i przejdzie mi na A.

głowy już nie pyta co malać, dobrze wie o tym doskonale. Znów litowy, cytrynowy, byłaś wczoraj tu na moment. Znów się minęliśmy, wyszłaś kiedy wpadłem. Komuś to na rękę, ten łeb ogarnie. Kiedyś na razie nie chcę, chcę pieśni pisać dla niej. Na mojej drodze jest pęczek pięknych, dostojnych panie. Ale tylko do jednej, żywię więcej niż chciałem. Może spotkam cię przy wirtlu, może spotkam cię w ciekawej nad morzem, może na kawie.

A propos młodego matczaka, czyli maty, o którym wspominałem przed godziną 16. Dzisiaj i jutro są koncerty na PGE Narodowym. Z tego, co sprawdzałem, jeszcze jakieś końcówki biletów są. I nawet są ploty, że właśnie mata nie tak jak Kłebo i nie tak jak Tako i tak dalej, że właśnie nie wyprzeda PGE Narodowego. Ale właściwie ostatecznie pytanie, czy to jest takie ważne, żeby powiedzieć, że wyprzedałem, bo i tak mnóstwo ludzi pojawi się na PGE Narodowym, nie ma co się oszukiwać. Ale te dwa koncerty będą troszeczkę inne. Dzisiaj jest pierwszy koncert i nawet jest taka specjalna playlista utworzona przez Matę. To jest playlista, która się nazywa The Best of Mata i właśnie dzisiaj będzie taki główny temat, gdzie będą najlepsze, jakieś takie najpopularniejsze single z przekroju twórczości Maty. Będą zarówno właśnie single z albumu 100 dni do matury, czyli może będą Schodki, może single 100 dni do matury, albo na przykład Mata Montana, ale z późniejszych albumów też będzie przekrój album Młody Matczak, Skute Bobo, Lala Och, Faka i tak dalej, Nasza Klasa, ale to Drill, też są takie single, które się tam znajdują i są popularne i są na tej playliście The Best of Mata. No i myślę i taka gdzieś w mojej głowie jest taki przebłysk, że pewnie z tej ostatniej letniej płyty 2039 Złote Piaski, na której jest choćby single Kamikaze czy Lloret de Mar, że właśnie te single też będą puszczane, czyli z takiego właściwie przekroju Maty, a jutro będzie inny koncert, będą prawdopodobnie nowe single, ponieważ Mata jutro w nocy o pierwszej ma wydać nowy album. Z tego, co słyszałem, nawet niekoniecznie tylko jeden, a może nawet i trzy, to już musimy właśnie śledzić w nocy. A z kolei jutro też hip-hopowo, też festiwalowo będzie nasz Hip-Hop Festiwal 2026. To już piąta edycja. Ona się odbędzie na warszawskiej arenie Ursynów. No i takie trzy szybkie powody według mnie, dlaczego warto pójść na ten właśnie festiwal hip-hopowy. Po pierwsze, jest on za darmo, więc problemy finansowe macie z głowy. Po drugie, jakiś czas temu, jak wszyscy dobrze pamiętacie, a przynajmniej gdzieś prawdopodobnie przecięliście się z tematem Cancer Fighters, BDS i Łatwo Gęga, który organizował zbiórkę wraz właśnie z BDS-em na fundację Cancer Fighters. Organizował 9-dniowy stream, na którym puszczał singiel z Mają i właśnie z BDS-em dla fundacji Cancer Fighters i potem była zbiórka pieniędzy na to wszystko, żeby właśnie przekazać i wesprzeć tą fundację. I widziałem niektórych ludzi wpisy i komentarze, że po tych 9 dniach, kiedy Polska była w takim ruchu właśnie tej pomocy, nagle to się skończyło i jest taki niedosyt. No to jeśli macie ten niedosyt, to możecie wybrać się na nasz hip-hop festiwal i na festiwalu będzie zbiórka dla fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa w Warszawie, więc możecie się taką cegiełkę pomocową dołożyć. Również trzeci powód, dlaczego warto się wybrać na ten festiwal, no to na scenie będą ikony hip-hopu, ale też i młodzi raperzy. Zagrają m.in. Paluch, OSTR, Bonson czy Polska Wersja. To wszystko na nasz hip-hop festiwal jutro w warszawskiej scenie, w warszawskiej arenie Ursynów. Wejście macie za free. I ostatnia informacja, jeśli w niedzielę jesteście rannymi ptaszkami, to możecie się wybrać na kolejny poranny coffee rave wraz z niedzielnymi. On będzie w Paloma nad Wisłą. Jeśli będzie deszczowo, to wszystko będzie w środku, w lokalu. Jeśli będzie ładna pogoda, to wszystko odbędzie się tak, jak klasycznie jest, na zewnątrz. Słuchajcie, Radia Campus 97,1 FM. Za około 4 minuty kolejne wiadomości.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama. Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Piotr Topoliński.
0: Akademickie Radio Campus.
3: Utrudnienia w centrum przed koncertem Maty na Narodowym. Rządowe do 3 razy sztuka. Sejm przyjął ustawę o krypto. Po spotkaniu z przywódcą Chin prezydent USA wrócił do kraju.
0: Wiadomości.
3: Zaczniemy od przypomnienia. Na Stadionie Narodowym dziś i jutro koncerty Maty. Służby radzą przyjechać na imprezę komunikacją miejską. Za pół godziny policjanci ograniczą ruch na Saskiej Kępie. Po koncercie będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Częściej ma jeździć druga linia metra. Mostem Poniatowskiego wieczorem tuż po koncercie będzie można przejść tylko z buta. Więcej info na info.ulice.um.warszawa.pl. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Przeszedł projekt rządowy. Zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawowała nadzór nad tym rynkiem, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
3: Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Posłowie wybrali też 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie PiSu nie głosowali, powołali się na ruch Trybunału Konstytucyjnego. Ten nakazał wstrzymanie się od wyboru członków, mówi poseł Michał Wójcik.
5: To może nie za sobą daleko idące konsekwencje także natury karnej, ale państwo się i tak tego nie boicie. My jako klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu, ponieważ to są działania bezprawne.
3: Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny chce się uważniej przyjrzeć wyborowi członków KRS-u przez Sejm. Procedurę zaskarżył PiS, który za swoich rządów takie przepisy przyjmował. Policja zatrzymała 5 osób, które brały udział w pobiciu Ukraińców na Moście Świętokrzyskim. Jak podał Onet, sprawcy mają od 15 do 18 lat. Policjanci ustalają, jaką rolę odegrał każdy z nich podczas napaści. Prezydent USA wrócił z Chin. Rozmowy Donalda Trumpa i Xi Jinpinga miały dotyczyć relacji obu państw, handlu i wojny w Iranie. Prezydent USA ogłosił, że Chiny zamówią 200 amerykańskich samolotów. Zdaniem niemieckich mediów Donald Trump podczas wizyty w Pekinie unikał komentowania kwestii Tajwanu. Temat podnosiła za to strona chińska.
0: Korki.
2: Stoi cały czas towarowa i Żwirki i Wigury w kierunku Komitetu Obrony Robotników. Korek także na Toruńskiej i Moście Grota. Stoi także Nowy Świat już od Mysiej w kierunku Kostrzewskiego. Korek także na ulicy Jagiellońskiej i Modlińskiej w kierunku Żerańskiej.
0: Pogoda.
2: 17 stopni, jest pochmurno, ale wieczorem będzie również deszczowo. Warto wziąć ze sobą płaszcz lub parasol. Jutro pochmurnie i deszczowo, tak samo w niedzielę i temperatura w granicach od 10 do 12 stopni.
0: Campus 97,1 FM.
2: Tak czy inaczej, mam nadzieję, że pogoda Was nie przestraszy i skorzystacie właśnie z przeróżnej oferty Warszawy, która proponuje przeróżne eventy na najbliższy weekend, m.in. właśnie na Millennium Dogs Against Gravity, albo Coffee Rave, albo nasz hip-hop festiwal do wyboru, do koloru. Mam nadzieję, że właśnie sobie tak ubarwicie ten weekend. ten taki trochę szaro-bury weekend. Dawid Buczek, dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejne piątki.

bohaterem dzisiejszego programu jest Mac Miller, czyli Malcolm James McCormick. Urodzony w 1991 roku, zmarły w 2018. Oczywiście możemy go kojarzyć jako wokalistę, ale trzeba mu też dołożyć to, że był producentem muzycznym, autorem tekstów, grał na fortepianie, gitarze, perkusji i gitarze basowej. Pochodził z rodziny bardzo ciekawej, jak mi się wydaje, bo zawody rodziców to architekt i fotografka, ale ich wyznania to chrześcijaństwo i judaizm. Zanim Mac Miller stał się Mac Millerem, był też częścią grupy Ill Spoken. Wydali wspólnie mixtape w 2008 roku. Wcześniej Mac Miller był znany jako AZ Mac i w wieku 15 lat już też wydawał. To też był mixtape w 2007 roku. Wydaje mi się, że dość ważne w takim życiu muzycznym, w karierze muzycznej Mac Millera jest ten wątek jazzowy. W 2012 roku, 1 listopada, Mac Miller wypuścił epkę pod tytułem You, tyle że nie wypuścił tej epki jako Mac Miller, tylko jako Larry Lowenstein and The Revival. I na tej epce pod tytułem You znajdziemy właśnie takie jazzowe, bardzo melodyjne utwory. Jak wspominałam, Mac Miller zmarł w 2018 roku. Będę za chwilę mówiła trochę więcej o tym wszystkim, co się wokół wydarzyło, a po jego śmierci zostały wydane już dwa albumy, bo Mac Miller zostawił wiele niedokończonych numerów i powoli były one dokańczane i wypuszczane właśnie. Jak wspominałam wcześniej, Mac Miller zmarł w wieku 26 lat i odbiło to się ogromnym echem, jeżeli chodzi o amerykańską, nie tylko amerykańską scenę muzyczną, zresztą nie tylko scenę muzyczną, ale wydaje mi się, że ta śmierć zwróciła uwagę nie tylko środowiska muzycznego. Zacznijmy słuchać inspiracji Mac Millera. Kogo samplował Mac Miller i spółka, bo oczywiście wspominałam, że on był także producentem muzycznym, ale nie tylko on sam swoje numery produkował. Zacznijmy od takiego bardzo wdzięcznego numeru. Wydaje mi się, że można wręcz powiedzieć coveru, remake'u. Numer, o którym mówię, nie został oficjalnie wypuszczony. Live It Up, tak się nazywa, Mac Miller 2011.

i jak pewnie się zorientowaliście, zbudowany został na numerze Kids, MGMT. Zresztą to Kids u Maca Millera też znajdziecie. 2007 rok to właśnie MGMT z numerem Kids.

jeden z bardziej znanych numerów Mac Millera to Self Care. I w tym numerze można powiedzieć, że pojawia się Erykah Badu. Oczywiście w formie sampli. Wokalnie, jak się wsłuchacie, to w Self Care Maca Millera z 2018 roku Erykah Badu usłyszycie.

fragment Self-Care Maca Millera. Tutaj, jak mówiłam, można usłyszeć Erykę Badu z bardzo znanego i często używanego numeru, w sensie, jeżeli chodzi o samplowanie. On and On z 1997 roku. Tutaj ten fragment w numerze On and On Eryki Badu usłyszycie.

0: kolejny, bardzo ciekawy sample. Numer pod tytułem The Spins, 2010 rok, wydany na Kids z kropkami. Posłuchajcie, jak on się zaczyna.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

to numer The Spins, Mac Miller 2010, a tutaj numer, z którego ów sample pochodzi. Empire of the Sun 2008, Half Mast.

0: to Empire of the Sun, Half Mast, który posłużył do zbudowania The Spins Maca Millera. Ciekawa historia jest taka, że Empire of the Sun, ten duet australijski, miał okazję wypowiedzieć się na temat samplowania.
1: It's definitely a privilege to win a new audience over.
2: Yeah.
1: But the music speaks for itself. Like, we can't control that. I think that's the beauty of it, that kids went out of their way to sample this thing and make this new version that blew up in Germany and that sort of, you know, created this whole other experience. And then plus the Mac Miller one has just going bananas.
2: Right.
1: And it was just one of those magical things that came through.
0: To Empire of the Sun, którzy o samplowaniu swojego numeru przez Maca Millera mówili. W tym momencie Mac Miller w całości, numer pod tytułem Blue World, później w drugiej części sampli coverów Bayerów jeszcze o tym numerze opowiem.
3: Sample, covery.

0: sample, covery, bajery.
1: Blue World, Mac Miller. To numer, który, jak pewnie słyszycie, zorientowaliście się, też zawiera sample. Potem będę o tym mówiła, bo sample wzięty został z coveru. Ale to za chwilę. Mac Miller, nasz dzisiejszy bohater, zmarł 7 września 2018 roku w wieku 26 lat. W momencie, kiedy się to wszystko wydarzyło, świat muzyczny i nie tylko był zszokowany. Na początku mówiło się o tym, że przydawkował środki niedozwolone, narkotyki. Potem w toku dochodzenia okazało się, że środki odurzające, które spożył, były zanieczyszczone fentanylem. A nawet mikroskopijna dawka mogła być zabójcza. Jest zabójcza. Jeden z dealerów, od którego Mac Miller kupił jakieś środki odurzające, został skazany na prawie 11 lat pozbawienia wolności. Dealer bronił się, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że to, co sprzedawał nielegalnie, zawierało fentanyl. I do 2019 roku nie był w ogóle świadomy, że ma jakikolwiek związek ze śmiercią Mac Millera. Po śmierci artysty, jak mówiłam wcześniej, ukazały się już dwa jego albumy. W 2020 roku pierwszy z nich, Circles, który zadebiutował na trzecim miejscu Billboardu. W 2025 roku, także w styczniu, ukazał się drugi pośmiertny, a siódmy w ogóle, album Mac Millera, Balloonerism. Wróćmy do inspiracji Maca Millera. Jest tego bardzo dużo, jak słyszeliście, a to jest jeden z moich ulubionych sampli. Mówiłam o tym już w odcinku o Beatlesach, ale warto do tego wrócić. Mac Miller, 2013 rok, Suplexes Inside of Complexes and Duplexes. This is madness. Madness. This is an outrage. An outrage. This is outrageous. Outrageous. Yeah, young sire. Slap the fuck out John Cryer. Rough rider, bra bust inside a vagina like I want kids. My head continues to be haunted. I burn a city. Mac Miller z 2013 roku i oczywiście Beatlesi. Strawberry Fields Forever, 1967 rok.

Wracamy do jazzowych wątków twórczości Mac Millera. Numer pod tytułem Diablo z 2014 roku. Yeah. Yeah. Yeah. Rap Diablo. Yeah.

follow. To Diablo Spaces. Mac Miller 2014 rok, a teraz, bo ja mówiłam, że to wątek jazzowy, Duke Ellington i John Coltrane, 1963 rok, In a Sentimental Mood.

to Duke Ellington i John Coltrane, 1963 rok. To z tego właśnie Diablo Mac Millera powstał ten numer. Producentem tego numeru Diablo jest Larry Fisherman. Teraz bardzo ciekawa historia i chociaż Mac Miller zmarł w 2018 roku, mam wrażenie, że gdzieś to wszystko jakoś powróciło. W 2011 Mac Miller nagrał numer pod tytułem Donald Trump. Posłuchajmy fragmentu.

Donald Trump. Numer Mac Millera z 2011 roku z Best Day Ever. Teraz posłuchajcie, skąd zaczerpnięto. Safian Stevens, 2010 rok.

0: 2010 rok, Safian Stevens i, jak mówiłam wcześniej, numer pod tytułem Donald Trump oczywiście ma jakąś większą historię za sobą. Otóż było to mniej więcej tak. Mac Miller wypuścił ten numer i po fakcie opowiadał też o nim, że no szukał jakiegoś imienia i nazwiska, które będzie od razu kojarzyło się z bogactwem i z dążeniem do tego właśnie stanu. I podobno w ostatniej chwili pojawił się ten Donald Trump. Sam 45, 47 też prezydent Stanów Zjednoczonych na początku odniósł się z jakąś taką radością. Powiedział nawet o Mac Millerze, że jest młodym czy nowym Eminemem. Potem jednak Donald Trump, kiedy numer Donald Trump zaczął zyskiwać na popularności, wyraził opinię, że dzięki tytułowi, dzięki niemu to wszystko się dzieje, należą mu się więc Donaldowi Trumpowi jakieś zyski z tego tytułu. I tu już wchodzimy na ścieżkę, nie chcę powiedzieć, że dramy, ale chyba można tak to nazwać, dlatego że pojawiały się gdzieś w tle jakieś pogłoski czy próby pozwania Mac Millera i roszczenia prezydenta, wtedy jeszcze nie wiem, czy miał nawet pomysł na kandydowanie. W każdym razie Mac Miller bardzo szybko odciął się od Donalda Trumpa i w 2016, kiedy Donald Trump kandydował na prezydenta, bardzo mocno namawiał, żeby na niego nie głosować. Co więcej, wystąpił nawet w The Night Show with Larry Wilmore i bardzo dobitnie wypowiedział się o Donaldzie Trumpie. Tu taki fragment tego, co się wtedy w tym Late Night Show wydarzyło.
1: The messed up thing is, I don't even really know if you're evil. I think you're just such an egomaniacal, attention-thirsty, psychopathic, power-hungry, delusional waste of skin and bones that you'll do, say, or allow anything if it means you'll just get one more minute in the limelight.
0: To fragment programu The Nighty Show with Larry Wilmore z 2016 roku, z marca 2016 roku. A teraz wracamy do numeru, którego słuchaliśmy kilkadziesiąt sekund temu, bo chodzi o Blue World Maca Millera z 2020, z tego pierwszego pośmiertnego albumu artysty. I ten numer zawiera sample, ale jak mówiłam, jest to sample z coveru. Producentami tego numeru Blue World są Guy Lawrence i John Bryan. Posłuchajmy fragmentu Blue World jeszcze raz.

The Four Freshmen. It's a Blue World, 1955 rok. Stąd zaczerpnięto sampla do Blue World Maca Millera, ale ten numer, It's a Blue World, jest coverem Glenna Millera. Posłuchajmy, 1940 rok.

0: Glenn Miller, It's a Blue World, jako oryginał, z którego coveru skorzystali producenci numeru Mac Millera pod tytułem Blue World. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów odeślę Was do szeroko pojętego internetu. Jest bardzo dużo najróżniejszych coverów Maca Millera. Odbył się ogromny koncert, zresztą regularnie coś takiego się odbywa. Wielu artystów wspomina Maca Millera, zresztą jego była dziewczyna Ariana Grande też całkiem często, mam wrażenie, gdzieś tam muzycznie czy myślami powraca. Na sam koniec numer z 2010 roku, Knock Knock, i to też oczywiście numer, który został zbudowany na samplu. Sample pochodzi z numeru I've Told Every Little Star Lindy Scott z 1961 roku. Polecam też klip do tego numeru. Warto pamiętać o tym artyście zbyt młodo zmarłym. Mam wrażenie, że bardzo dużo mogłoby się jeszcze z jego muzyką wydarzyć, tym bardziej teraz, kiedy jazz, mam wrażenie, powraca w trochę nowocześniejszej formie, mocno mieszany z rapem, z hip-hopem. Knock Knock, Mac Miller. Wszystkie odcinki sampli coverów Bayerów znajdziecie na radiocampus.fm/podcasty, a na moim profilu na Instagramie wrzucam najróżniejsze, krótsze, dłuższe rzeczy związane z samplami, bajerami, coverami, ciekawostkami muzycznymi. To były sample, covery, bajery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: sample, covery, bajery.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Dzień dobry, cześć. 6 minut po godzinie 17. Zuza Iłęda przy mikrofonie. Jest piątek, więc czas najwyższy zacząć.
3: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.

Dobrze ten dżingiel tłumaczy, o co chodzi, ale ja powtórzę, bo może wtedy bardziej dotrze. W tym programie chodzi o to, że musicie zdecydować, czego słuchamy na antenie Radia Campus. Czy jedynki, czy dwójki z zaproponowanej pary, więc słuchamy po fragmencie. Wy tak się zastanawiacie wtedy i potem decydujecie, dajecie mi znać i ja wtedy gram. A to jest jedynka.

0: No i tak jak posłuchaliście już jedynki, posłuchaliście dwójki i macie swojego faworyta, to musicie dać mi znać, co mam zagrać. No i ja potem policzę głosy i zdecydujemy. No ale jak dawać znać? Można SMS-owo 886 971971. Pod tym numerem również wiadomości na WhatsAppie, a można się też dodzwonić na antenę Radia Campus. Alternator. Ale dzwonimy pod inny numer. Uwaga, to jest bardzo ważne. 22-827-7205. Tylko tam i wyłącznie tam można się dodzwonić i porozmawiać ze mną, tak jak ten oto pierwszy śmiałek. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć. To jest strony Bartek i...
0: Bartek i ucięło.
1: Stasiu. Grobo. Jedziemy na trening i właśnie wcina na tylnej kanapie.
0: A, no słusznie. A jaki trening? I co wcina?
1: Piłeczkę.
0: A, piłeczka, rozumiem. To przedtreningówka jest bardzo ważna w każdym wieku.
1: Tak, tym bardziej jak to są lody pistacjowe, to bardzo ważna przedtreningówka.
0: Kto by nie chciał takiej przedtreningówki? Jakby mi ktoś powiedział, że dostanę lody pistacjowe, to bym zrobiła ten trening, co nawet na nie mam na niego ochoty.
1: Dokładnie, bardzo dobrze powiedziałem.
0: Powiedzcie, jedynka czy dwójka, na co dwa głosy?
1: No, jak najpierw leciał, no dwie dwójki, ale na pewno na początku, jak pierwsze bity poleciały notariusza, no to kurczę, miała być jedynka. Ale dawno nie słyszałem bitnaców. Stasiu też krzyczy z tyłu, że dwójka super, więc dwa razy dwójka.
0: Dobra, zapisałam. Dobrego treningu i dobrego piątku wam życzę. Dzięki.
1: Dzięki, wzajemnie dobrego, cześć.
0: Więc widzicie, można się pochwalić sportem, można się pochwalić spożywanym jedzeniem, bo kto by nie chciał lodów pistacjowych, jeszcze to jest taka ta wspaniała, dziwna pogoda, że w jednym miejscu już pewnie lało, w innym jeszcze nie, świeże powietrze, bo było tak już nieprzyjemnie duszno, więc no. Halo, halo.
2: Halo, cześć.
0: Cześć, kto się dodzwonił do Radia Campus?
2: Olek i mój tata Maciek.
0: Cześć Olek, cześć Maciek, co dla was?
2: Tak właściwie to nie wiemy, co jest, bo niedawno weszliśmy dopiero do auta.
0: To już wam, mówię. Na jedynce jest Big Poppa, The Notorious B.I.G., czyli klasyczek. A na dwójce w zasadzie też klasyczek, bo jest The Beatnuts i Watch Out Now. Ale taki trochę rzadziej grany w kampusie, mam wrażenie.
3: To ja poproszę dwójkę.
2: No ja chyba też.
0: Dobra, dzięki. Pozdrawiam.
3: Dzięki.
0: No i odbieramy jeszcze jeden. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Cześć.
4: Artur przy telefonie.
0: Cześć Artur, co dla ciebie?
4: No oczywiście dwójka. Oba kawałki zatnę, ale faktycznie, jak słusznie zauważyłaś, Beatnuts jest rzadko grany w kampusie, a Big Poppa niejednokrotnie już leciał, więc chęcią usłyszę Beatnutsów.
0: Dobrze. Ciekawostka jest też taka, że jak wpisałam The Beat i nie skończyłam, to wyskakują mi The Beatnuts i wyskakują mi The Beatles i okazuje się, że Beatlesów mamy zaciągniętych do systemu więcej niż Beatnutsów.
4: To jest skandal.
0: To jest bardzo dziwne. Jestem sama zaskoczona, ale ewidentnie domyślam się, że Beatlesi się pojawiały jako jakiś taki odnośnik, bo z nich mnóstwo potem innych osób czerpało, innych artystów, więc pewnie dlatego jakiś kontekst, a Beatnutsi to Beatnutsi. No ale ewidentnie
4: nie,
0: trzeba nadrobić.
4: Nie, wiesz co, ja chyba znam powód, dlaczego macie dwa razy tyle Beatlesów niż Beatnutsów w bazie.
0: No.
4: Bo Beatlesów było czterech, a Beatnutsów dwóch, no więc logiczne, nie?
0: No matematyka mówi sama za siebie przecież. Im większy skład, tym więcej numerów powinno być, tak?
4: Tak. Tak jest, oczywiście.
0: Dobra, dzięki wielkie, do następnego.
4: Pa.
0: Słuchajcie, wedle tej logiki powinnam mieć od groma orkiestrowych wykonań różnych na tej playliście, jeżeli byśmy się trzymali tego, że im większy skład, tym więcej muzy. No ale teraz na przykład będzie Gestiulka. Gestiulka jest jedna, numerów sporo, ale w tym numerze nie jest sama, więc w ogóle powinno być jeszcze więcej tego tria? Ale oni chyba nie mają aż tyle tych numerów przecież. Gestiulka, RMH i Asleep, Zdrapka.

Kwadrans po 17 i druga para w tym alternatorze. Ten głęboki wokal to Flowdan, jak można się domyślać. W tym numerze razem z nim Lil Baby i Skrillex. Tytuł to Pepper. Jeżeli chcecie usłyszeć ten numer w całości, to głosujecie na 1.

Na dwójce zdecydowanie delikatniej, więcej powietrza. I tytuł właśnie padł. The Sun Comes Up Tremendous. Disclosure. A i też macie tak, że w językach, których się uczyliście na jakimś etapie, są takie słowa, które wam się bardzo podobają. W polskim też mogą takie być, że to jest takie ładnie brzmiące słowo. I tremendous to jest właśnie tego typu słowo. Alternator. Tremendous, albo może być splendid. Wspaniałe są to słowa. No takie, że jak się je wymawia potem w tym języku, co się go człowiek uczył przez wiele lat, to się czujesz od razu jakiś taki jakby bardziej wyedukowany. W polskim też są takie, jak się ich użyje, to się czuje, jakby się było erudytą. I być może zupełnie się nim nie jest. Być może normalnie mówi się straszne głupoty, ale w tym jednym momencie to właśnie zadziałało. Więc jeżeli chcecie, żeby wypowiedzieć razem ze mną potem tytuł i tej dwójki i poczuć się tacy ła, no to głosujcie na dwójkę, ale Pepper być może jest równie wystarczające. Więc wtedy jedynka. Przypominam 886-971-971 WhatsApp i można też telefon 228277205 i ta zasada obowiązuje do godziny 19, a potem ja stąd wypłynę w stronę weekendu, a wy w którą stronę to właśnie możecie się pochwalić. Jakie plany na weekend? Pogoda podobno niepewna, więc czy działka, czy nie działka? To trzeba ustalić. Czy jest sens się pakować w zewnątrz, jeżeli może nas zmyć deszcz, a może to właśnie bardzo przyjemne i bardzo ktoś to lubi? Ja na przykład lubię w sumie deszcz. To jest taka bardzo ludzka sprawa, zmoknąć po drodze gdzieś, skądś dokądś, byle potem się wysuszyć i nie mieć zapalenia krtani, bo to okropna sprawa.

The Beat Nuts, Watch Out Now, zwycięzca poprzedniej pary. Kolejna para po wiadomościach, do wiadomości jeszcze dłuższa chwila, ale tę dłuższą chwilę wypełni nam wspaniałe Led Zhang i numer Closer, a ja pozdrawiam Mikiego z Holandii, który zgodził się ze mną, że tremendous i splendid to super słowa. No właśnie, o to chodzi.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Minęła 17.30. Piotr Topuliński.
1: Akademicki Radio Campus.
2: W tym serwisie sporo o tym, co na drogach dziś i jutro. Przypomnimy o Nocy Muzeów w programie kilkaset atrakcji. Czas rozstrzygnięć w piłkarskiej ekstraklasie.
1: Wiadomości.
2: Zaczyna się przebudowa ulicy Białołęckiej na Białołęce. Około 22.00 pierwsze zmiany. Pomiędzy Kopijników a Przykoszarową kierowcy pojadą w jednym kierunku, a odcinek od Warzelniczej do Kettlinga zostanie całkiem zamknięty. Prace potrwają ponad rok. Objazd do trasy toruńskiej dla samochodów osobowych będzie prowadził ulicami Hemara lub Juranda ze Spychowa i dalej Ostrucką. Przypominamy, utrudnienia w okolicach Stadionu Narodowego. Tam wieczorem koncert Maty, powtórka jutro. Większość kierowców nie może już przejechać przez ulicę Saskiej Kępy. Dotrą tam autobusy, taksówki i mieszkańcy osiedla. Po koncercie służby zamkną most Poniatowskiego. Na sam stadion najlepiej wyruszyć komunikacją miejską. A więcej o tym, co na drogach, przeczytacie na portalu infoulice.um.warszawa.pl. Teraz o tym, co jutro wieczorem rolkarze i wrotkarze śmigną przez miasto. Z okolic pomnika Kopernika pojadą przez Śródmieście, Wolę na Bemowo i z powrotem do centrum Warszawy. To wszystko będzie towarzyszyło niejako jutrzejszej Nocy Muzeów. Atrakcje przygotowało ponad 300 miejscówek. Do Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego przy Wałbrzyskiej zaprasza Julia Radziszewska z Finy.
3: I będzie można zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca przy rekonstrukcji filmowej. Specjalistyczny sprzęt, zapoznać się z oprogramowaniem wykorzystywanym w zaawansowanych pracach związanych z rekonstrukcją i restauracją cyfrową filmów. Uczestnicy spacerów po digitalizacji będą mieli możliwość też zobaczenia spotów przedstawiających efekty pracy zespołu i efekt przed i po cyfryzacji i digitalizacji.
2: Na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentują się artyści m.in. z Chóru Akademickiego i Teatru Tańca Warszawianka. Będą też sety DJ-skie. Od 19 do 1 będą grali Nasi Ludzie, Green Jesus, Krzaku i Rytmik.
1: Sportowy kampus.
2: I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Za pół godziny Zagłębie Lubin zmierzy się z Pogonią Szczecin. O 20.30 Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź. Piłkarze pierwszego w tabeli Lecha Poznań zagrają jutro na wyjeździe z Radomiakiem i w przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Inny wynik sprawi, że będą musieli czekać na niedzielny mecz GKS Katowice - Jagiellonia Białystok.

0: No sygnał Salito, za nami kolejna para, przed nami.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
0: Robi się bardzo piątkowo w tej parze. Big Giantic i The Funk Hunters. Beat Don't Stop.

0: Aj wrednie nie było dropa na tej jedynce. Ale dwójka też piątkowa. Young Franco i General Levi. London Massive, tak jest tytuł. Taki lekki hałsik, szybki, trochę jak u Sorrentino się kojarzy. Mi przynajmniej. Ale to musiał być Sorrentino w Londynie. Alternator. I też wrednie przed dropem ucięty fragment, więc jeżeli chcecie doświadczyć dropa w jednym lub drugim utworze, to musicie głosować na jedynkę lub dwójkę. Przypominam, 886-971-971 to jest SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, albo telefon 228-27-7205. Halo?
1: Dzień dobry!
0: Cześć, Czesiu! Jak się dawno z tobą nie słyszałam!
1: Siemanko, no to się słyszymy.
0: Jak się masz? Wszystko dobrze?
1: Zapowiada się, że będzie coraz lepiej, a u ciebie jak?
0: A, kolorowo, kolorowo i do przodu. Powiedz, jedynkę zagrać czy dwójeczkę?
1: Najpierw chciałem jedynkę, potem zaciekawiłaś tym dropem i w sumie sam nie wiem.
0: To wylosuj.
1: Nie duę, likera, B, poksął Chińczyk sobie za B.
0: I co?
1: Dwójka wyszła.
0: No i fajnie, i o to chodziło. Dzięki piękne, do następnego.
1: Dzięki, pa.
0: Słuchajcie, kto powie ładniejszą wiliczankę, ale taka, żeby była przyzwoita, to będziemy bić brawo. Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
0: Cześć, Cierku. Siemaneczko.
2: Pozdrawiam go serdecznie ostatnio. Zapowiedziałem, hejtowałem go chyba detko i chyba było mi bardzo przykro, więc przepraszam, że się jak to sobie zdecałeś. Chciałem zagłosować, tylko chciałem się dowiedzieć, czy no, utworzył numer jeden z wokalistą głównym to jest Charlie Tuna?
0: Nie, Charlie, tak. Ta, on tam jest na featuringu.
2: Tak, to bardzo chcę go wsłuchać w całości.
0: Jest Charlie Tuna, on tam jest na featuringu i nie, jako że tam jest trzech wykonawców w takim układzie, to może być tak, że on jednak się pojawia w tym fragmencie, a potem go trochę już nie ma, bo to jest tylko fragment, który usłyszeliśmy.
2: Może go trochę nie być, pewnie tam do dropu do to słucham. Bardzo lubię tego wokalistę. Chyba jednak jeszcze występuje, bo on kiedyś występował w takim kładzie Jurassic 5, ale Jurassic chyba się rozpadł w 2008, z tego co pamiętam.
0: To dawno było, Irek. Ja jestem za młoda.
2: Nieprawda. Byłem wtedy na ich koncercie w Berlinie, więc pamiętam, że to jak wczoraj, ale no, rzeczywiście to mogło być. To.
0: Dobra, zapisałam głos do następnego, dzięki.
2: Dzięki.
0: Tak, możecie się tak dodzwaniać jak Irek, czy jak Czesio na 228-27-7205. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że można też wysyłać propozycje. Jeżeli chcielibyście, żeby coś poleciało z naszej playki, to gdzieś przed 18 myślę, że to się zmieści, potem gdzieś się zmieści przy kolejnych wiadomościach, więc najlepiej piszcie na 886-971-971. Bardzo mi się podoba wiadomość od 603, który napisał: opa, opa, dajcie dropa na jedynkę. No i dobrze, opa, opa, dajcie dropa, to jest ta energia, o którą ja właśnie tutaj prowadzę program. Dobra, ostatni telefon. Dzień dobry, cześć.
3: Wyciąłem Grzegorz z tej strony.
0: Cześć Grzegorzu, co dla ciebie?
3: Na górze róże, na dole fiołek, poproszę dwójkę, zakręcone.
0: Coś ucięło, poproszę dwójkę, bo zakręcone?
3: Tak.
0: O, no i bardzo ładnie. Dzięki, do następnego.
3: No, bardzo ładnie. Hej.
0: A to zwycięzca poprzedniej pary, bo podobało wam się, tak jak mi, słowo tremendous w tytule The Sun Come Up, tremendous.

No nie zwalniamy, raczej przyspieszamy. Jeżeli stoicie w korkach, to z miłym atezatem na jedynce i z numerem światło będziecie mieli poczucie, że stoicie jakby mniej, albo że ten korek przesuwa się odrobinę szybciej.

A to jest dwójka. Ciepłe breaki i Phil Collins. Numer Północ.

Czy przy tym też będzie się stało szybciej? Myślę, że troszkę tak. Będzie się tak stało bardziej futurystycznie. Alternator. Kalin stoi w korku i chciałby stać szybciej, więc głosuje na jedynkę, czyli moje argumenty zadziałały. Bardzo się cieszę i wydawajcie znać, czy stoicie, gdzie stoicie i czy jedzie się szybciej przy jedynce lub dwójce, albo przy czym chcielibyście szybciej jechać. Przypominam, że na jedynce światło miły ATZ, na dwójce północ ciepłe brejki i Phil Collins. Nie Collins, to nie ten człowiek, co śpiewał I can't in it, oh, in the end of night, hold on. I ta perkusja taka memowa, że tam się podkłada pod tą perkusję różne dziwne rzeczy. Wiecie, o kogo chodzi. Albo są memy, że on na koncercie wyglądał jak typowy człowiek z IT, a jednocześnie gra na tych garach i śpiewa jeszcze do tego. To jest strasznie trudne grać na garach i śpiewać, bo trzeba trzymać rytm, a jak się śpiewa, to nie jest najłatwiejsze, żeby trzymać jeszcze cały zespół rytmicznie, a perkusja właśnie taką rolę w zespole przecież pełni. A Phil Collins to robił. Ale to nie on, tylko Collins. O właśnie, a w poprzedniej parze była to bardzo wyrównana walka, ale posłuchamy dropu finalnie z numeru Big Giantic i The Funk Hunters, Charlie Tuna na featuringu Beat Dump Stop.

Na jedynce Eliza Rose i Interplanetary Criminal. A jak mowa o ładnych angielskich słowach, to jeszcze ktoś pisał, że unbelievable to jest ładne słowo, a na przykład uważam, że interplanetary to jest bardzo fatalne słowo. Ale to jest BOTAG, baddest of them all. Taki jest tytuł jedynki.

0: Senator.
1: Jarek bardzo mnie ubawił swoim SMS-em, jeżeli chodzi o angielskie słowa. A basic, jaki ładny, taki podstawowy. To jest ten moment, w którym powinnam właśnie udawać perkusję i zrobić patumc, bo taki właśnie był ten żart. Widzę, że są też głosy, że to jest trudny wybór. Bardzo dobrze, słuchajcie. No, jakby są przyjemności, ale są też obowiązki. Czasami trzeba wybrać w trudnej parze, a nie tak, że od razu, o, uwielbiam ten utwór, a ten drugi to tam niech się... Halo, halo, dzień dobry. Kto się dodzwonił do Radia Campus?
2: Cześć, tu Weronika z tej strony.
1: Cześć, Weronika. Co dla ciebie?
2: A ja głosuję na dwójeczkę, bo to jest po prostu cała moja młodość, ta piosenka.
1: Dobrze, zapisałam. A powiedz, jak się ma twój weekend, jak się zapowiada, jak już cię mam na linii?
2: A powiem tobie, jestem mamą trójki dzieci, więc... Noc muzeów. Wybieramy się na noc muzeów, także będziemy oglądać dinozaury.
1: O.
2: A w niedzielę grillek u znajomych, także
1: ale
2: zwieńczenie weekendu.
1: Oglądanie dinozaurów w noc muzeum to automatycznie, to jest, był taki film, nie? Jak się oglądało dinozaury w muzeum, jak
2: tak,
1: to się kończy.
2: Tak. Noc muzeum. Dokładnie, to było chyba też noc muzeum.
1: Tak, mi się wydaje. Więc no, brzmi to doskonale i przyjemności w takim układzie. Niech się, nie, mam nadzieję, że was nie zjedzą, o.
2: O. Tak, ale taka przygoda byłaby całkiem kozacka, jakby nam się przytrafiło.
1: Byłoby co opowiadać chociaż.
2: No tak.
1: Kulersko.
2: Fajnie, dzięki.
1: Dzięki, pozdro.
2: Naładowałaś mi super baterię.
1: I dobrze! Plus za audycję.
2: Tak!
1: Pa.
2: Dzięki.
1: Cześć. Dzięki. Tak, słuchajcie, to jest tak, że jeżeli komukolwiek dodaje trochę energii albo poprawi się komuś ten dzień, ten piątek przez to, że ja prowadzę alternator, to właśnie ratujemy życie dla jednego koteczka. W sensie ja ratuję, wy ratujecie, bo przepływ energii, no cokolwiek. Halo, halo!
3: Cześć, witaj, tu Bartek.
1: Cześć, Bartek, co dla ciebie?
3: Dla mnie będzie jedynka.
1: Jedynka, czyli to z Eliku de Cassie, dobrze. A powiedz, jakie ty masz plany na weekend?
3: Ja mam plany na weekend takie, że siedzę z dziećmi w domu. I coś będziemy sprzątać po całym tygodniu oczywiście, co się nagromadziło.
1: Słusznie, to weekend jest od tego, żeby polatać na szmacie, wszyscy o tym wiemy, tak? Zostaliśmy wychowani.
3: Oczywiście, że tak.
1: Trzeba przekazywać te wartości dalej. Cool, dzięki Bartek, do następnego.
3: Dzięki.
1: Z chęcią bym jeszcze z wami pogadała, widzę, że dzwonicie, ale musimy zdążyć ze wszystkim, a żeby zdążyć, to musi już polecieć miły ATZ i numer światło.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama.

Lecimy z tym piątkiem, nie ma to tamto. Przed tą parą On and On, Nurzeni i Tom Misz, czyli nowość od Nurzeni z ich najnowszej płyty, a to już kolejna para, Bring the Funk Back. Nigel Hayes.

I dwójka. Ten jakże ambitny tytuł już padł. La di da. The Internet śpiewa La di da.

0: Więc dawajcie znać, co wolicie, czy jedynkę, czy dwójkę. SMS-y to 886-971-971 na ten sam numer wiadomości na WhatsAppie. Przypominam, można wysyłać też zdjęcia, głosówki i filmiki. Alternator. 4 minuty po godzinie 18 na jedynce mamy Bring the Funk Back, Nigel Hay, na dwójce Lali Da, The Internet i można się dodzwonić. 228-27-7205. Dzwonicie, pogadamy, jak tam plany na weekend, jak ten tydzień minął, co dobrego w życiu, co dobrego na playliście i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam i zachęcam, a wcześniej pytałam was o wspaniały wierszyk do losowania, czy jedynka, czy dwójka. Tutaj ktoś nie losuje, tylko tylko po prostu ułożył rymowankę. Uważam, że jest bardzo śmieszna. Jest Enedue Pikachu, mój głos jest na number two. I to bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. Zapisuję głos na dwójeczkę oczywiście. A tutaj ktoś, proszę bardzo, śpiewanie korków się opłaciło. Ja jadę metrem, więc bez przedzierania się przez miasto sprawnie idzie, ale muza na piątek super. Pozdro Mateo i Mateo głosuje. No i o to chodzi, słuchajcie, jak się jedzie metrem, to nie ma problemu. Halo, halo!
1: Cześć, cześć, ponownie się rozwodniłem, to jest Bartek, cześć.
0: Cześć,
1: a teraz bo Stasiu trenuje.
0: O, więc dobrze. Kalorie przyswojone teraz można spalać, a co tobie zagrać, dobrze, powiedz.
1: Wiesz co, kurczę, z jedynki nie słyszałem, ale dwójka bardzo dobrze brzmiała, więc bym poprosił dwójkę.
0: Dobrze. To nie ma, w tej parze uważam, nie ma złego wyboru, powiem ci. To jedynka i dwójka jest dobra, więc będziemy zadowoleni.
1: Jest równocześnie dobrze. Równoważnie.
0: Dzięki, do następnego.
1: Dzięki, cześć.
0: I co tu jeszcze w SMS-ach? Dwójka, głos na dwójkę. Pozdrawiam, a nie, to wcześniej Jarek pisał, to już nie na tę parę. Ale jeżeli głosował na dwójkę w poprzedniej parze, to będzie zadowolony. Bo to właśnie Baddest of Them All, czyli B.O.T.A., Eliza Rose i Interplanetary Criminal, teraz na 97.1 FM. Jeszcze godzina alternatora przed nami.

Zwycięzca za nami, a za nim kolejna para, to na playlistę 97.1 FM wlatują Wydmy i ich numer Restart.

0: niż moje słowa.
1: 13 minut po godzinie 18, para po polsku przed nami.
2: Po chińsku w pokoju masz syf, jakby ktoś nasalał. Masz 5 minut i wszystko ma błyszczeć. KPW i przestań się mazać.
1: Nosowska i Miki.
0: Jeszcze chwila i trafi mnie szlak. Czemu mnie tak Pan Bóg pokarał? Za jakie grzechy? Ja się pytam aż tak.
2: My dla ciebie sobie żyły wybrał.
1: Mówiła mi matka. Taki tytuł.

0: Alternator.
1: Dobra polska alternatywa, myślę, że nie tak osłuchana. Dajcie znać, której wolicie posłuchać. Czy to Nosowska, Mówiła mi matka, czy to Muchy i Wróżby. 886-971-971, tam SMS i wiadomości na WhatsAppie, 2287-7205, tam telefony. Można się dodzwonić jeszcze do Radia Campus do godziny 19. Ja przy telefonie odbieram, pogadamy, zapraszam i zachęcam. A tu widzę w SMS-ach, że... ktoś próbuje mnie oszukać. 501, 3 razy wysłał jedynkę o tej samej porze i ja już nawet postawiłam 3 kreski. Gościu, tak się nie robi. Nie można oszukiwać prowadzącej, no błagam. Jeden głos jest, albo nawet bym ci go nie zapisała za takie oszustwa alternatorowe. Freud to jest. Oszustwo w głosowaniu. Normalnie zgłoszę to do komisji weryfikującej. Tak, mamy taką, na pewno w programie. Oczywiście, że tak. A to zwycięzca poprzedniej pary The Internet i La Dida.

0: Miało być bardziej znowu piątkowo, bo 691 pisze, przecież jest piątek i preskę można grać po kokardy. Ja miałam w pamięci, że ostatnio kilka alternatorów było tak, że Zuza coś na wyciszenie kortyzolu, bo ten piątek, więc to tak w połowie drogi i kortyzol się wyciszy, ale potańczyć też można? Piszę Madę Tworzywo, zwiedzam świat.
1: Do nieba wznosimy głowy. Alternator.
0: Podaruj mi ogień. I to na tą samą mańkę, że i tanecznie, ale też można się wychillować.
1: Chcę dokładnie tańczyć.
0: Czy ciśnienie nie podskoczyło za bardzo?
1: Podaruj mi ogień, a po to by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi dobrą. Chcę dokładnie tańczyć.
0: Wonky One i ogień.

0: Alternator.
1: Jakie plany na weekend? Z tym pytaniem zawsze w piątek do Was startuję. 228 27 72 05. Zapraszam tych, co chcieliby się uzewnętrznić. Halo, halo.
2: Siema.
1: Siemanko, z kim mam przyjemność?
2: Janek z tej strony.
1: Cześć Janku, co dla Ciebie?
2: Dwójkę.
1: Dwójkę, czyli Wonky One. Dobrze. A jakie plany na weekend?
2: Tak. Noc muzeów, prawdopodobnie.
1: Aha, a gdzie się wybierasz?
2: Do NIK-u i może jeszcze do tego, biura prezydenta Trzaskowskiego.
1: O, fajnie, to taki dobry plan, bo na zawsze miałam problem z nocą muzeów, że tego jest tyle, że ląduję siedząc na kanapie, bo nie jestem w stanie wybrać pojedynczych rzeczy, żeby się wybrać. Zostaje no, FOMO porządnego, więc fajnie, że masz już upatrzone.
2: Jeszcze próbowaliśmy zdobyć bilety do Wedla, ale no, nie udało się. Mm.
1: Cóż, może w przyszłym roku. Jak to mówią.
2: Może. Mogę mieć jeszcze propozycję?
1: Tak, myślę, że gdzieś się wciśnie, słucham.
2: Machiavelli, Dwupak, Tupak.
1: Dwupak, może być Dwupak. Zobaczy, czy mamy. A może być coś innego Tupaka ewentualnie?
2: Znaczy Machiavelli to jest po prostu jego pierwsza ktyska.
1: Okej. Ja zawsze jestem, jestem tak skupiona na pisaniu rzeczy, jakby mi mówicie tytuły, że zawsze potem nie myślę ten. Dobrze, to będzie Tupak. Będzie Tupak. Dobra. Pozdro. Tak, co w planach? Słucham, Dwupak. Ktoś tutaj się zaśmiał. No Dwupak, no. Dwupak to Dwupak. Tak, tak to właśnie bywa. Takie ksywki można przypisywać. Tak samo jak wściekłość przeciwko maszynie i tego typu rzeczy. Patrzę jeszcze w SMS-y. Pozdrowienia dla Andiego. Dziwnie nieobecny w piątek. Andy ma takie fazy, że on czasami intensywniej się objawia w piątkowym alternatorze, a czasami mniej intensywnie. Dzisiaj ewidentnie jest dzień mniej intensywny. Ktoś 797 mówi, że dzisiaj będzie mówił Dwupak. I dobrze. Radio Campus bawi i uczy. A my tutaj co? Zwycięzcę poprzedniej pary. Dobrze byłoby zagrać. I to jest, niech ja się nie zgubię na własnej kartce, Nosowska. Proszę bardzo. Ale to nie jest Nosowska. No halo. Pardonzik, czekajcie. Ja uwielbiam system emisyjny, jak mi robi takie wycieczki. No halo, miała być Nosowska, drogi komputerze. Będzie Nosowska teraz, jak to kliknę? Myślicie? Uda się? Uwaga. Ha, jest Nosowska. I Miki, mówiła mi matka.

nie przychyliłam się akurat do tej konkretnej prośby, ale bardzo podobało mi się, co 501 napisał. Mogę zaproponować wściekłość przeciwko maszynie w utworze Tak mówiła mi ciocia. Niestety nie tym razem, ale będą gitary. System of a Down, Kill Rock and Roll.

0: Minęła 18.30. Piotr Topuliński.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Po roku przerwy wraca projekt Campus Polska Przyszłości. 3 miliony na remont w Forcie Bema. Dziś i jutro deszcze to prognozy synoptyków.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Warszawy powraca z projektem Campus Polska Przyszłości. Rafał Trzaskowski ogłosił cykl spotkań pod koniec sierpnia w Olsztynie.
2: Trzy najważniejsze tematy, trzy kierunki: świat, Europa i ja. Definiujemy rolę silnej Polski w strukturach europejskich i globalnych. Polska możliwości, przede wszystkim oczywiście dla młodego pokolenia. Budujemy państwo innowacyjne, oparte na synergii nauki, biznesu i aktywizmu. I odporność jutra. Skupiamy się na walce z dezinformacją i wzmacnianiu fundamentów demokracji.
0: Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich rok temu nie było Kampusu Polska Przyszłości, lecz mniejsze wydarzenie Campus Akademii w Międzyzdrojach. Będzie remont w Forcie Bema, tak zdecydowała Rada Warszawy. Na modernizację pójdą 3 miliony złotych. W planach odnowienie fosy, ścieżek, kładek i poprawa monitoringu. Bemowscy urzędnicy chcą, by pierwsze efekty prac widać było jeszcze w tym roku. W serwisie Litwa na trasie kolejowej Mockawa-Wilno kursuje specjalny pociąg różowej zupy, czyli litewskiego chłodnika. Inicjatywa jest jedną z zapowiedzi wileńskiego festiwalu chłodnika, który ma zachęcać do odwiedzenia Wilna, turystów m.in. z Polski.
1: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy weekend, choć nie wszędzie. O szczegółach synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Od piątku do niedzieli już znajdziemy się w zasięgu niżu z aktywnymi frontami atmosferycznymi, który sprowadzi burze, intensywne opady deszczu, lokalnie grad i porwisty wiatr. Modele numeryczne oraz mapy baryczne wskazują, że ta sytuacja będzie rozwijać się etapami. Od dynamicznych burz ulew w piątek po coraz bardziej rozległe i wielogodzinne opady w weekend, szczególnie na południu i w południowym wschodzie kraju.
0: Jutro i w niedzielę w Warszawie chmury i deszcz, jutro 14 stopni, pojutrze 13.
4: Big sight. New.

0: Była prośba Tupaka, więc Tupak wybrzmiał i Big Psych, All Eyes on Me. To za nami 22 minuty do godziny 19.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Piątek, piąteczek, piątunio w tym numerze.

Bike Engine, Stylo G i Jacob Plant to jedynka.

0: Alternator.
1: A to jest dwójka. Waves i Say It.

Ja was zawsze pytam co w weekend i zawsze znajdzie się taki jeden kochany słuchacz, który odbija to pytanie w moją stronę, więc bardzo dziękuję 600 za to odbicie piłeczki. Ja nie wybieram się na Noc Muzeów, bo padło to pytanie, bo mam gości. Przyjeżdża moja siostra z mężem i z dziećmi, co sprawia, że teraz cały dzień, dzisiaj i wczoraj dostosowywałam dom, żeby był childproof, bo dzieci są jeszcze małe, a wiadomo, jak się dzieci nie ma w domu, to różne dziwne rzeczy stoją na wierzchu i lepiej, żeby dziecięce rączki tam nie dosięgały, więc to mam ze sobą i mam różne atrakcje takie, żeby były kinderbale w najbliższy weekend, bo dzieci na moment będę przejmować, gdyż moja siostra prowadzi warsztaty z kolażu, które bardzo polecam. Paulina Chojka się nazywa, możecie sobie znaleźć. Piękne kolaże robi, zachęcam i polecam. Więc mam taką rodzinną sytuację, a jeszcze trwa Millennium Dogs Against Gravity i jeżeli czas pozwoli, to może w niedzielę późnym wieczorem uda mi się jeszcze na jakiś film dotrzeć, ale nie wiem. Gdybym miała dzisiaj wolny wieczór, to szłabym na Silent Disco, bo jest w kulturalnej, a ja uważam, że imprezowo nie ma nic lepszego niż Silent Disco, a to jest właśnie to przy okazji M-Dogsów, więc w ogóle jeszcze lepiej. Co wy piszecie natomiast, że mam umilić spóźnienie na trening przez korek i koncert na Narodowym? W sumie jeszcze nikt na to nie wpadł, ale skoro Mata gra koncert na Narodowym, to my może Maty posłuchamy przez moment? Może za chwilę? To chyba nie jest nawet zły pomysł. Wygłosujcie, przypominam, Bike & Jeans, Stylogy i Jacob Plant na jedynce i Say It Claves na dwójce. Taka jest para. A w poprzedniej parze zwyciężył Wonky One z Fishem & Mother, więc słuchamy numeru Ogień.

Ogień, Wonky One to za nami, a że Mata gra koncerty na Narodowym, a być może część z was, albo może nawet większość, bo przecież wszyscy się nie zmieścimy na tym Narodowym, się nie wybiera, ja na przykład się nie wybieram, bo nie przepadam za koncertami stadionowymi, to Mata zaraz poleci na antenie Radia Campus, chociaż trochę przypałów było w związku z tym koncertem, bo miała być płyta. Płyty nie ma, kiedy będzie, podobno po, miała być przed i trochę głupio, więc no zobaczymy, a w przyszłym tygodniu Teko Hemingway w piątek i w sobotę i tutaj pomimo mojej olbrzymiej niechęci do koncertów stadionowych prawdopodobnie się wybiorę, ale to jest kwestia tego, czy moje bilety są załatwione, bo nie ja za to odpowiadam tym razem.

Jaka to inteligencja mata i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ja zawsze jestem zaskoczona, kiedy sobie to odświeżam, że ten numer wyszedł już 6 lat temu. I Mata zdawał maturę 6 lat temu, bo 100 dni do matury wyszło w styczniu 2020 roku, więc jakby nie patrzeć, 6 lat przeszło. No i przeszły też 2 godziny alternatora, za 8 minut godzina 19, więc ja się z wami żegnam. Zuza i Wenda, bardzo dziękuję za dzisiaj, za wszystkie SMS-y, wiadomości, telefony i tak dalej. A kończymy zwycięzcą ostatniej pary, Stylogy i Jacob Plant, Bike in Jean. Do usłyszenia!

0: The Prodigy wracają do Polski. Już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Magazyn muzyczny.
1: Zdrabka, tak nazywa się ten numer, od którego niniejszym zaczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Za zdrabką stoi gest Julka i o gest Julce będzie dzisiaj trochę. I jak wszystko się uda, za 2 tygodnie jesteśmy umówione na rozmowę właśnie o nowej płycie. W dzisiejszym magazynie muzycznym oprócz gest Julki i jej płyty będzie też inna płyta, też artysty, którego mam nadzieję, że kojarzycie. Będzie o Plawko. I myślę sobie, że tych dwóch artystów, którzy przejmą magazyn muzyczny w tej pierwszej półgodzinie, to są artyści po pierwsze z Tak Brzmi, bo i gest Julka i Plawko to artyści, za których szczególnie trzymamy kciuki w poszczególnych latach, bo to jest doroczna akcja Radia Campus Tak Brzmi. Do tego wydaje mi się, że łączy ich takie myślenie i robienie muzyki ponad podziałami, z fajnymi tekstami, które naprawdę znaczą dużo. Piękne słowa dzisiaj w magazynie muzycznym wybrzmią, no ale dajmy, żeby muzyka wybrzmiała z tymi właśnie słowami. Gest Julka przed nami, bo przez kilka kolejnych minut właśnie wokół niej będziemy krążyć i pomyślałam sobie, że ułożę playlistę i to, co zagram od gest Julki, tak jak ja ją i jej muzykę poznawałam. Już parę dobrych lat temu zaczęło się, jak mi się wydaje, od numeru Pełnia. Gest Julka.

Papierowe warstwy to mnie obnaży, tak więc traktuj. Nie wypieraj faktów, słona już nie bardziej niż na fali się mywa marmur. Nie mogę stracić swoich aktów, grafitowa pamięć, ona niech nie straci swoich banków z obrazami z nami.

0: już nie zejdę.
1: Magazyn muzyczny.
2: Gestiulka w potrójnej odsłonie w trzech różnych wersjach, chciałoby się powiedzieć, bo przed chwilą z Igorillą, artystą kojarzonym chociażby z zespołem Mamacita, tu Boomer Garage, wcześniej TVB, to wrocławski producent, z którym Julka właśnie nagrała super numer Tonik, a przed nami jeszcze coś świeższego, chociaż najpierw nie najświeższe, a potem te z dzisiejszego albumu. Tropiki, Gest Julka, numer Pizza, a potem właśnie te świeże rzeczy z albumu, który dzisiaj się ukazał. Gest Julka, Imprezka. To za moment. Najpierw Gest Julka z Tropikami.

ale światu nie zamarzło całkiem serce. Bo przechodzi se w polarku sąsiad z pieskiem. Nie mógł spać, bo na święta dostał PS5. Zamówię z jego telefonu pana. Nie chce przyjechać po mnie żaden Andrzej, Arjun, Aleksander. Choć na co dzień lubią jeździć se po białym. Nie lubię oceniać, dzisiaj dałbym mu 6 gwiazdek. Rzut oka na puste miasto.

0: magazyn muzyczny.
1: Jak zapowiadałam, tak się też właśnie dzieje. W pierwszej pół godzinie magazynu muzycznego Gestiulka i Plawgo. No i właśnie teraz Plawgo, Kacper Plawgo przez kilkanaście kolejnych minut w magazynie muzycznym. Jego album właśnie się ukazał. Mam nadzieję, że się jakoś złapiemy w przyszłym albo kolejnym tygodniu. Z Julką jestem za 2 tygodnie umówiona, więc może wcześniej, a może później z Plawgo. W każdym razie to artysta, którego mam nadzieję, że kojarzycie z anteny Radia Campus. I to, co przed chwilą się wydarzyło, Śnieg, to jest właśnie moje pierwsze spotkanie z Plawgo. Potem był album numer 1, a teraz mamy album numer 2. Za chwilę do tej najnowszej płyty przejdziemy, ale jeszcze zostańmy przy tej poprzedniej. Plawgo, nie wiem, to jeden z moich ulubionych numerów od Plawgo.

0: wasze? Fajne. Czy masz zajrzeć? Bo dziś moje jest smutniejsze. Pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź może.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

Czy chcę znać na pamięć każdą twoją dziarę, wiedzieć zawsze gdzie i kiedy mam położyć palec i jak reagujesz na mnie pod kolanem, a ja na ciebie? Czy chcę wiedzieć, że już tylko

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje, bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.
2: O, jakie apetyczne ciasteczka.
3: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
2: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: palce w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Zasiek, tyle. Gdzie jest miłość?
1: Magazyn muzyczny.
2: Gdzie miłość? Plavgo. Ja mówiłam, że to drugi album od Kacpra Plavgo. Pierwszy to Laurki, a drugi właśnie się ukazał. Rzeczy, które robimy zamiast. Myślę, że każdy może sobie tutaj dopisać zamiast czego, bo miałam okazję już posłuchać albumu. Wydaje mi się, w moim odczuciu, to album, który fajnie wyłapuje naszą codzienność w XXI wieku, w dużym mieście, w takim momencie życia, kiedy jest za dużo, za mocno i może zapominamy o tych rzeczach uniwersalnych, o tych rzeczach naprawdę ważnych. No bo fajnie, że jest praca, że można sobie zarobić na wyjazd, ale trzeba gdzieś taką równowagę mieć. Zresztą za chwilę będzie, myślę, że bardzo jasno o tym w numerze Ona ma. A potem Tańcz ty. To z najnowszego albumu Plavgo.

było przedwczoraj czy pół roku temu. Zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu, może zapomni, że czeka.

i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. HBO i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Ricky Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiedzieć, pogadać, może ciut napić wódeczki. Przecież wiem, to tylko pretekst, też lubię z tobą siedzieć, nie jest ważne co mówimy. Widzę twoją rękę wielką jak bochen, mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie, nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy, tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki, jestem z ciebie i sam nie wiem jak to sobie wytłumaczyć.

0: czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, potem...
1: Magazyn muzyczny.
2: Dzisiaj najnowszy album Kacpra Plawgo. Rzeczy, które robimy zamiast. Trochę dałam wam posłuchać. Mam nadzieję, że sięgniecie po więcej. Jeszcze jeden numer z tego albumu, który pięknie mi się połączył tak tematycznie z innym artystą, bo za chwilę będzie Dzień Dziadka od Plawgo i to jest numer, jak sami posłuchacie, o tym, że są w życiu pewne bardzo ważne rzeczy, których nie powinniśmy zaniedbywać, bo będzie za późno. I ten numer Dzień Dziadka bardzo szybko połączył się w mojej głowie z projektem Kamila Piwota. Kamil od stycznia wypuszcza single, które to zostaną zamknięte w albumie Henryk. Henryk tak miał na imię dziadzio Kamila Piwota. Każdy singiel każdego miesiąca jest też właśnie z sadu, jak rozumiem, dziadzia. Tego dziadzia Kamila Piwota możecie też poznać w innych poprzednich albumach Kamila Piwota. Wydaje mi się, że w numerze O łuku jest trochę właśnie o tym. Posłuchajmy więc. Będzie Dzień Dziadka od Plawgo, a potem Kamil Piwot z kwietnia i marca.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: magazyn muzyczny.
1: Na sam koniec magazynu muzycznego, bo za nami Kamil Piwot, wcześniej Plawgo, jeszcze wcześniej Gest Julka. Coś z całkiem innej beczki. Tak mi się wydaje, że mogę to określić, co się będzie działo przez ostatnie kilkanaście minut magazynu muzycznego. Drogie drodzy, moje serduszko często gdzieś sięga do jakichś takich sentymentalnych rzeczy i teraz połączę to z mniej sentymentalnymi, bo jest taki projekt, który materiał nagrał wiele lat temu, a ukazał się całkiem niedawno i gdzieś tam sobie go słucham, chociaż nie jest to muzyka współczesna, słychać, że kilkanaście lat temu była skomponowana, ale gdzieś tam mi podeszła. Dzielę się chyba po raz drugi z wami. Look Outside Your Window to jest projekt, za którym stoją muzycy związani na co dzień z zespołem Slipknot. Nie wszyscy, taka czwórka tam wybrana, jest na pewno Corey Taylor, jest Sid, Clown i wydaje mi się, że jeszcze jedna osoba. Teraz sobie tego nie napisałam. W każdym razie warto sięgnąć. Look Outside Your Window to na koniec magazynu muzycznego. Jak mi się zmieści, to jeszcze Slipknot w jakiejś takiej czystej postaci. Na pewno wokalnie połączycie te głosy, ten głos Corey'ego Taylora. To był magazyn muzyczny. Kasia Rodek. Do usłyszenia i miłego weekendu.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 20. Już po raz dziesiąty. W sensie po raz dziesiątnoroczny.
1: Innymi 120... Nie, też nie.
0: Wiesz, 500 już...
1: 4...
0: No nieważne, moi drodzy. Witamy was w dziesięcioletniej audycji What's Funk w Radiu Campus.
1: Whee!
0: Dokładnie przedwczoraj minął ten wspaniały... ten jubileusz, bo 13 maja 2016 roku mieliśmy naszą pierwszą audycję w tym oto wspaniałym radiu. Także no, kawał naszego życia już teraz.
1: No i kawał muzyki, nie?
0: Dokładnie, no. A wiecie co? Cała ta muza jest na jednej playliście na Spotify.
1: 10 lat słuchania.
0: No, naprawdę. No wiadomo, jakieś tam są pojedyncze rzeczy, których nie ma po prostu na Spotify, ale no naprawdę. Jak poszukujecie takiej ultimate playlisty funkowej, to właśnie tam. Nazywa się tak jak ta audycja What's Funk.
1: Soundtrack reszty życia.
0: Dokładnie, tak więc polecamy. Moi drodzy, dzisiaj bez żadnych fajerwerków robimy po prostu audycję z nowościami, bo na fajerwerki jeszcze przyjdzie czas. Nie będziemy wam na razie nic zdradzać, ale mamy jakieś plany na celebrację tej dekady z funkiem w Radiu Campus. A tymczasem, no właśnie, nowości. The End Power teraz razem z Soul Rebels, kawałek Simple Life. No i tak będziemy powoli się rozkręcać przez tą godzinkę. Także zostańcie z nami. Okay.

0: mam tak, że Spotify bardzo, bardzo chce, żebym lubił The BJ Chicago Kida. Po prostu...
1: I jak tylko, co druga piosenka.
0: Tylko gdzie może, to mi go tam na jakieś radary premier, po prostu zawsze wszędzie go wrzucę. Nie, to jakoś nie raz specjalnie tego muza do końca, ale raz na naprawdę ruski rok znajdzie się coś takiego i to najczęściej wtedy, kiedy on jest towarzyszącą osobą. Tak jest właśnie teraz, moi drodzy. Wyszła płyta pana, który nazywa się Duran Bernard. Płyta, która się nazywa Bernard. I to jest taki bardzo ładny R&B soul, ale właśnie takim gruwującym bicikiem. Więc posłuchajcie sobie, utwór nazywa się Ayo.

0: Taka trochę pościelowa.
1: Tak, trochę tak, ale lubię takie. Jeszcze będziemy mieć jeden taki bardziej R&B-owy kawałek, ale później i szybszy, więc już nie będziemy tak przynudzać. Bo teraz za to, moi drodzy, ekipa, która nazywa się Tour de Ligue. I nagrali taki utwór, jakim się jest Funky Like Me. I to jest jakiś psychedelic mix. No więc proszę.
2: こちらは13 Production です。

A kolejna nowość, moi drodzy, to jest Wolfman, czyli człowiek odpowiedzialny za Wolfpacka, znaczy jeden z człowieków odpowiedzialnych za Wolfpacka, który od jakiegoś czasu, bo chyba Wolfpackom się już trochę odechciało nagrywać solo, bo się widać chłopaki mocno rozhulali jako solowi artyści. A Wolfman, który no teraz de facto też jest solowym artystą, ale robi to właśnie trochę pod auspicjem cały czas Wolfpacka jako Wolfman. No i pojawił się nowy singiel Tide 5.

0: No i właśnie Wolfman grywa takie sobie sam. Moi drodzy, teraz będzie pan Arturo Sandoval. Tak jak patrzę tutaj, to jakiś jest pan...
1: Trębacz.
0: Trębacz, już starszy człowiek. Wygrał wiele nagród Grammy, widzę. Między innymi Grammy Lifetime Achievement Award dostał. Proszę bardzo. Jest protażę Dizziego Jazz, Gillespie. Kurde, chyba powinniśmy byli go znać.
1: Tak. Stanowczo, szczególnie pod Dizzim, nie?
0: Tak. Moi drodzy, pan Arturo Sandoval wydał właśnie niedawno singiel, który nazywa się Sangu.

0: Jakby na to nie patrzeć, jak żeśmy otworzyli na wiki życiorys pana Arturo Sandovala, to ciężko było znaleźć koniec.
1: To prawda. Pan jest bardzo znanym muzykiem afrokubańskim, moi drodzy. A że my, no, przynajmniej ja nie siedzę w muzyce afrokubańskiej, to dlatego nie był mi znany. A to jest właśnie pan, który grał z Tito Puente między innymi i różnych takich właśnie latinoamerykańskich brzmień w swoim życiu przerobił.
0: No i do tego jeszcze, do tego stopnia, że nawet film o nim nakręcono.
1: Tak.
0: Z Andrym Garcją w roli głównej.
1: Także wiecie, z warszawskim funkiem się zawsze czegoś nauczyć.
0: Tak,
1: razem z nami. Moi drodzy, a teraz za to pan Luciano Les i kawałek Inner Song.

0: No to tak, tutaj takie mocno nowoorlańskie naleciało się w tym kawałku były. A teraz, moi drodzy, zespół pochodzący z Nowego Jorku, ale z ludzi z całego świata. Pan, który gra na gitarze z Peru jest, pan na basie jest z Tajlandii, a pani, która gra na perkusji jest z Japonii. Nazywają się Rabbit Ambush. No i widać, że świeży,
1: Down the Rabbit Hole.
0: Świeży projekt, bo w tym roku pojawiły się dopiero pierwsze single, przynajmniej na Spotify'u, i najnowszy nazywa się Funky Rabbit.

To teraz będzie ten utwór, który wam na początku obiecałem, że będzie jeszcze jeden taki bardziej w klimacie R&B, trochę soulowy. Krakaz, Krakazat, tak się nazywa gościu, który pochodzi z Anglii, a drugi pan, który mu towarzyszy, nazywa się Oliver St. Louis i pochodzi z Waszyngtonu, ale studiował w Anglii i zapewne tam się poznali. No i utwór nazywa się Nothing But Love.

0: Jak ktoś gra taką muzykę na imprezach, to dajcie znać.
1: Tak, właśnie gadaliśmy o tym z Sławem, że chcielibyśmy być na imprezie, gdzie jest taka muza, która jest bardzo fajnie bujająca, ale nie wymaga od tego, żeby się pocić po prostu, wiecie.
0: Bez ciśnienia, bez niczego, bez oblewania sąsiadów piwem, bo szaleją po prostu z nóżki na nóżkę.
1: A jednocześnie jakby jest to nawet bardzo ładnie bujające. Super. To był pan Krakazat. Dobra. Tymczasem przenieśmy się, słuchajcie, do Nowej Zelandii. To naprawdę jest rzadkość. Ja będąc w Nowej Zelandii przeszukiwałem różne zespoły, które tam grały. I współczesnych zespołów grających dobry funk jest mało, ponieważ jak już komuś to wychodzi, to ucieka do Australii. Tam to robi tą karierę. Przykładem jest na to Lance Ferguson, który tu się pojawia regularnie, ale on już jest w zasadzie Australijczykiem, mimo że pochodzi z Nowej Zelandii. Ale zespół, który teraz nazywa się Boomtown i wydał właśnie utwór Rent Free.

0: Pech, jakby się wróciło do Nowej Zelandii, no.
1: Mów za siebie, ja nie byłem.
0: No to tym bardziej powinieneś pojechać. Moi drodzy, tymczasem dzisiejsza zupełna świeżynka i to taki album, co mnie zaskoczył, bo nie wiedziałem, że to już się dzieje. Brooklyn Funk Essentials, czyli bardzo dobrze nam znany zespół z Brooklynu, wydał właśnie dzisiaj nową płytę Black Butterfly. No w sumie to się zapowiadało, bo już od jakiegoś czasu grałem wam różne nowe single, które się pojawiały, no ale właśnie dzisiaj Black Butterfly wyfrunął. Więc nowy utwór z tej płyty nazywa się Come Back for Real Love.

0: No dobra, moi drodzy, cofniemy się teraz w czasie do złotych lat 70., ale tym razem nie do ery funku, tylko do ery disco. A to nie będę ukrywał, dlatego że czytam sobie książkę o disco i słucham szukać sobie muzy, o której tam się mówi i za jakiś czas któryś z tych utworów mi wchodzi tak, nice. No bo disco jest taką muzą, wiecie, która na początku była super, a potem oczywiście jak się zrobiła mainstreamowa, no to tam się zaczęły straszne badziewie pojawiać.
1: Skąd my to znamy?
0: Ale akurat właśnie sprawdźcie sobie, jeżeli chcecie posłuchać dobrej muzyki disco, wytwórnię, która nazywała się Sal Soul, pisane razem. I to jest no, jakby złota era disco naprawdę. Wszystko to, co najlepsze się tam wydarzyło wcześniej, połączyło się właśnie w tej wytwórni. I mówię też tu o muzykach, którzy się wtedy zebrali do kupy i nagrali mnóstwo świetnej muzyki naprawdę. No i taki zespół, który był tam bandem, że tak powiem, domowym, nazywał się The Sal Soul Orchestra. I posłuchajcie sobie ich utworu Sal Soul Hustle.

0: że jak Lovebot bez kitu.
1: No. To może to jest dobry moment na pozdrowienia teraz.
0: Tak, dostałem pracę domową, w związku z czym pozdrawiamy Jaśka. Nie może z nami być, bo jutro ma ciężki dzień, natomiast bardzo chciał, ale mimo wszystko.
1: Tak, więc Jasiek, pozdro, mordo.
0: Pozdro od ekipy.
1: Dobra, my lecimy dalej, wracamy do współczesnych rzeczy i tym razem lecimy do Belgii, bo stamtąd pochodzi gitarzysta, jakim jest Loris Teels. No i pan wydał właśnie taki kawałek pod tytułem Expansion.

0: Taki future funk trochę.
1: Trochę tak, nie? A jednocześnie taki oldschoolowy.
0: No, to znaczy, śmialiśmy się z lata 80. Mm.
1: Moi drodzy, teraz to bardzo ciekawostka mocna. Zespół, akurat który dobrze znamy, bo też się gra tu regularnie, czyli James Taylor Quartet, wydał właśnie nowy utwór pod tytułem The Comforter. I co ciekawe, za wokal odpowiada tutaj Babenden Chapel Choir, czyli jest to chór, który śpiewa do funkowej muzyki. Ciekawostka.
0: Bardzo fajnie.

0: czekałem, aż gdzieś z tyłu wyskoczy Whoopi Goldberg.
1: No pasowałoby. Moi drodzy, i tak, no niestety musimy dochodzić do końca tej naszej godzinki w Radiu Campus. No i też wiecie, już mamy 10 lat, więc już nie mamy tyle siły, co kiedyś.
0: Nie, mówisz, nie, martwcie się
1: jeszcze dużo, dużo mamy dobrego funku dla was przez najbliższe, miejmy nadzieję, kolejne dekady. Także zostańcie z nami, wracamy za tydzień z kolejną porcją dobrego funku. No i tyle. Ja nazywam się Kuba.
0: Ja nazywam się Fab.
1: Normalnie byłby z nami Jasiek, ale go dzisiaj nie ma, więc pozdro Jadek jeszcze raz. I tyle. I na koniec zostawiam was z płytą, która już od jakiegoś czasu tu gra, czyli The Breaks, czyli ekipa Robert Walter, Eddie Roberts i Stanton Moore. Bo pięknie funkująca płyta. I tym razem utwór Blood Cover. I tak się z wami żegnamy. Trzymajcie się. I tyle.
0: Hello.
1: Dobrego piąteczku.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie?
2: Lubię.
1: A może coś więcej?
2: Lubię też zimę w Nowym Jorku.

Your face, again, you're gorgeous. Gorgeous. Your face.

traffic, traffic, traffic, traffic.

0: same sztosy.
1: To siedzi w nas jak szósty zmysł. To siedzi w nas jak szósty zmysł. Szósty zmysł. Szósty zmysł.

tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

palił, więc improwizowałem. Tylko tyle mnie nauczył stary, zanim zachlał pałę. Wychowały mnie o parę dymu i moi ziomale. Teraz, żeby mnie zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachnie.